0: Iście przez ostatnie lata?
1: Można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o to miejsce, w którym się znajdujemy teraz, czyli zarys dawnego kościoła świętego Jerzego, który powstał w XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego, to prace w tym miejscu były prowadzone od lat 40., dokładnie od 1948 roku w ramach tak zwanej akcji badań milenijnych, a następnie prace były kontynuowane do połowy lat 60., kiedy teren obecny Wzgórza Wawelskiego został zniwelowany do współczesnego poziomu około 2,5 metra poniżej ówczesnego, dawnego poziomu gruntu.
0: Czy te badania rozpoczęły się tutaj przypadkowo, czy wy wiedzieliście, że tutaj był ten kościół?
1: Jeśli chodzi o starsze badania, to była informacja ze źródeł pisanych, a także ze starych planów austriackich, że ten kościół się tutaj znajduje. I podczas tej starszej kampanii wykopaliskowej został odkryty obrys ruin, który jest widoczny współcześnie. Jeśli chodzi o ostatnie badania prowadzone w 2025 roku, celem tych badań było odnalezienie jeszcze starszego kościoła, potencjalnie dwóch jeszcze starszych kościołów wczesnośredniowiecznych, które również wiadomo, że się tutaj znajdowały. Są wzmianki z XIII wieku o tym, że kościół świętego Jerzego był własnością benedyktynów tynieckich, a także, że w czasach Konrada Mazowieckiego został włączony w obręb zabudowy obronnej Wzgórza Wawelskiego. I to znaczy, że w okresie poprzedzającym fundację Kazimierza Wielkiego istniał w tym miejscu starszy obiekt wczesnośredniowieczny, najprawdopodobniej w konstrukcji przedromańskiej lub romańskiej. I celem tych prac zeszłorocznych było odnalezienie tego właśnie starszego kościoła.
0: Rozumiem, że nie udało się ich znaleźć, tych dwóch kościołów, czy udało się?
1: Jeszcze nie. Szukano ich od lat 60. I także w zeszłym roku było to celem badań. Jeśli chodzi o nasze odkrycia, udało się w zasadzie pośrednio potwierdzić ich obecność poprzez istnienie w tym miejscu dosyć licznie występującego materiału budowlanego, a także dwóch pochówków szkieletowych, które zostały przecięte przez późniejszy kościół kazimierzowski. To znaczy, że istniał pochówek wczesnośredniowieczny, podczas budowy fundamentów na przykład były naruszone jego dolne partie i stąd wiemy, że należał on do cmentarza kościoła, który istniał tutaj poprzednio.
0: Dobra, to co udało się znaleźć tutaj w ubiegłym roku?
1: Podczas badań zeszłorocznych udało się znaleźć w zasadzie kilka horyzontów chronologicznych, nawarstwienia, które były związane już z istnieniem kościoła późnośredniowiecznego. Były tam pochówki dosyć liczne. Udało się znaleźć około 40 szkieletów od czasów datowanych od XVIII wieku do praktycznie do XV wieku. Były wśród nich również pochówki dziecięce, między innymi dwa pochówki odnalezione w prezbiterium kościoła i jeden z nich był o tyle interesujący, że został w nim umieszczony organiczny wianek, który przetrwał do naszych czasów dzięki suchym warunkom glebowym. Po prostu udało się podczas eksploracji uchwycić jego zarys. Kolejną warstwą, którą udało się tutaj odkryć, jest późnośredniowieczny poziom, który poprzedzał istnienie kościoła kazimierzowskiego i w ramach tego poziomu udało się odkryć pozostałości zabudowy mieszkalnej oraz warsztatowej. Między innymi pozostałości paleniska, a także zarysy chat drewnianych o konstrukcji zrębowej w postaci takich utwardzeń terenu. I w nawarstwieniach tych znalazły się też liczne zabytki ruchome, między innymi monety, paciorki szklane oraz mnóstwo ceramiki.
0: Czego wy tu szukacie?
2: Szukamy docelowo śladów starszej świątyni romańskiej lub przedromańskiej, która poprzedzała gotycką fazę kościoła świętego Jerzego. Spodziewamy się znaleźć jej ślady gdzieś w bezpośrednim pobliżu fundamentów gotyckiego kościoła, którego lokalizację znamy dokładnie. Wiemy ze źródeł pisanych, że gdzieś w pobliżu znajdowała się starsza świątynia. Ostatni wykop zeszłoroczny ujawnił w samym swoim narożniku, niestety tylko niewielki fragment, podejrzenie wyglądającej konstrukcji murowanej o konstrukcji charakterystycznej dla okresu jeszcze przedromańskiego w architekturze średniowiecznej. Tak więc chcemy iść o konstrukcji charakterystycznej dla okresu jeszcze przedromańskiego w architekturze średniowiecznej. Tak więc

0: jest pozostałością dużych akcji porządkowych, niwelacyjnych, które w latach 60. tu na dziedzińcu zewnętrznym Wzgórza Wawelskiego były prowadzone. W tym kopcu dysponujemy pełnym przekrojem całej stratygrafii wawelskiej od XX wieku aż do wczesnego średniowiecza. Na razie jesteśmy w tych najmłodszych warstwach. Przechodzimy przez warstwy XIX-wieczne, jednak już w nich, na tak zwanym złożu wtórnym, czyli wtórnie zostały umieszczone znacznie starsze obiekty, jak na przykład do tej pory chyba nasze najciekawsze znalezisko, kostka do gry, datowana na późne średniowiecze lub wczesną nowożytność.
1: Jak głęboko wy musicie się dokopać, żeby znaleźć ten kościół?
0: Musimy się dokopać prawie że do poziomu skały wawelskiej, która jest około 2-2,5 metra poniżej miejsca, gdzie w tej chwili stoimy. Stoimy wewnątrz dawnej nawy gotyckiego kościoła świętego Jerzego.
1: Co oprócz tej kostki, o której wspomnieliśmy, udało się jeszcze znaleźć?
0: Przede wszystkim dużą ilość ceramiki, głównie nowożytnej. Na złożu wtórnym także jest ceramika późno-średniowieczna i pojedyncze fragmenty wczesno-średniowiecznej. Także znaleźliśmy bardzo ładnie dekorowany fragment XIX-wiecznej porcelanowej fajki, która jest najprawdopodobniej śladem obecności tutaj na Wzgórzu Wawelskim żołnierzy austriackich, którzy mieli tutaj swój garnizon, swoje koszary. I w tych warstwach późno-nowożytnych te fajki są dość często znajdowane jako element takiego stałego, można powiedzieć, osobistego wyposażenia praktycznie każdego wojaka tamtego czasu.
2: Mówili Jerzy Trzebiński oraz Jakub Rąpała z działu archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Amerykanie zostali upokorzeni przez rządzących Iranem. Takie stwierdzenie wysunął kanclerz Friedrich Merz, komentując przebieg negocjacji pomiędzy obydwoma państwami. I to się w Waszyngtonie nie spodobało. Nie spodobało się oczywiście w szczególności Donaldowi Trumpowi, który najpierw ostro skrytykował Merza, a potem ogłosił, że Amerykanie wycofają z Niemiec około 5000 żołnierzy. Jeszcze kilka tygodni temu ten sam prezydent Trump komplementował Merza jako znakomitego kanclerza. Wszystko to podczas wizyty niemieckiego polityka w Białym Domu, więc rzeczywistość zmienia się niezwykle szybko i o tym będę rozmawiał dziś z moim gościem, a jest nim profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy Friedrich Merz może żałować tamtych słów krytyki, bo przez długi czas niemiecki kanclerz, przywódca należał do grona tych polityków, europejskich również, którzy potrafili doskonale balansować w relacjach z Waszyngtonem i obłaskawiać Donalda Trumpa w tych najtrudniejszych sytuacjach. Teraz coś się popsuło.
2: Tak, nastąpiła pewna zmiana. Merz w zasadzie, no nie można powiedzieć, że wspierał Trumpa, bo to nie było tego rodzaju wsparcie, jakie znamy od innych przywódców, ale podchodził do tego pragmatycznie i uważał, że można się z Trumpem dogadać, ponieważ sam pracował przez wiele lat w funduszu korporacji amerykańskiej BlackRock, znał kulturę finansową, biznesową amerykańską. I w jego wypowiedzi, chociażby sprzed roku, na temat ataków amerykańskich i izraelskich na Iran wtedy, były raczej pozytywne, co też wywoływało różne reakcje w Niemczech. Powiedział, że Izrael i USA robią tak zwaną brudną robotę, również dla Europejczyków, próbując zatrzymać program atomowy Iranu. Natomiast teraz coś się zmieniło od dłuższego czasu, jest krytyczne. Przede wszystkim ze względu na to, że przygoda czy awantura, którą Trump wywołał wobec Iranu, odbija się negatywnie na Europie, odbija się negatywnie na cenach paliw i odbija się przede wszystkim negatywnie na niemieckiej gospodarce. A niemiecka gospodarka ma olbrzymi problem z cenami prądu, z cenami ropy naftowej. Jest w recesji, można powiedzieć. To nie jest rzeczywiście techniczna, prawdziwa recesja, jest taka techniczna recesja, więc relacje z Ameryką się pogorszyły, te relacje osobiste też. Media spekulują na ten temat, czy powinien był to powiedzieć, czy nie. I większość głosów mówi, że to nie było roztropne specjalnie, ponieważ nie jest zadaniem kanclerza udawanie analityka tak naprawdę i wypowiadanie, ocenianie konfliktów, tylko jego zadaniem jest reprezentowanie w tym przypadku niemieckich interesów wobec Ameryki, a nie wprowadzanie dodatkowych napięć.
1: A może Merz w tej sytuacji, krytykując Amerykanów, był nie tyle analitykiem, co właśnie prawdziwym politykiem, który rozumie, że są sytuacje, kiedy polityk musi zagrać pod publikę, mówiąc kolokwialnie. Mówię o tym, bo patrzę sobie na notowania sondażowe Merza i okazuje się, że jego pracę jego rządu pozytywnie ocenia zaledwie 11% Niemców. Tak. Czy to nie jest właśnie ten moment, kiedy kanclerz musi trochę grać pod publikę, żeby jakoś ratować tą swoją popularność wśród niemieckich wyborców, którzy odczuwają te wszystkie konsekwencje gospodarcze, o których pan profesor mówił?
2: Nie jestem pewien, czy to było jego jakby świadome zagranie pod publikę, dlatego że to niewiele dało, prawda? Tu nie nastąpiła jakaś większa zmiana. Oczywiście nie ma jeszcze sondaży, które by badały ten efekt, czy w ogóle taki efekt nastąpi. Niepopularność rządu i samego Merza, no ona jest olbrzymia i jest raczej związana z problemami gospodarczymi w dużej mierze i tym, że koalicja oceniana jest bardzo negatywnie i praca jest oceniana bardzo negatywnie, czyli obietnice wyborcze i próby reformowania w ogóle niemieckiej gospodarki, niemieckiej biurokracji na razie nie przynoszą efektów, a to dlatego, że partie nie są zgodne. Koalicyjne partie SPD i CDU i CSU bardzo są skonfliktowane ze sobą. Są osobiste animozje między kanclerzem a wicekanclerzem Klingbeinem, który jest szefem SPD. I ta partia w ocenie wyborców, ta koalicja w ocenie wyborców nie funkcjonuje dobrze, tak naprawdę. Merz robi wrażenie, jakby chciał tłumaczyć w mediach, w telewizji, występuje w różnych formatach, udziela wywiadów, tak jakby chciał się trochę usprawiedliwić, ale to jest dosyć nieprzekonujące. Niemieckie media tradycyjne podkreślałem, że nie bardzo w ten sposób pokazuje gravitas jako kanclerz, czyli jakby swoją wagę jako kanclerz, ponieważ poza tym, że analizuje sytuację międzynarodową i nieudolność USA, która rzeczywiście jest w tym przypadku, w tym konflikcie z Iranem, skarży się bardzo na swoją rolę, że jest bardzo biedny, że jest mu bardzo trudno, że ma najgorzej, że wszystkich kanclerzy po 49 roku, zakładam. I to nie uzyskuje sympatii, dlatego że on, próbując trochę usprawiedliwiać swoją nieudolność, przyznaje się do tej nieudolności, więc wcale nie jestem pewien, czy to jest jakaś obmyślana strategia polepszenia swoich notowań sondażowych, czy po prostu no, jakiś osobowościowy defekt raczej kanclerza, który no, nie powinien takich rzeczy mówić, ani jednych, ani drugich. Kanclerz nie może się skarżyć, tylko musi podkreślać to, że jest w stanie rozwiązywać problemy i jego koalicja mimo jakichś napięć jest w stanie nadal rządzić.
1: Zastanawia mnie ta ocena Merca po roku urzędowania jego jako kanclerza, po roku funkcjonowania tej koalicji. Na ile to jest tak, że on rzeczywiście okazał się nieudolnym, kiepskim, mało charyzmatycznym politykiem, który nie jest w stanie przekonać wyborców do swoich racji, a na ile te strukturalne uwarunkowania, w których ta koalicja działa, po prostu uniemożliwiają mu skuteczne rządzenie, na ile ta chwiejna koalicja, ta trudna sytuacja gospodarcza, geopolityczna powodują, że no, trudno być dobrym kanclerzem w takich okolicznościach. Jak się rozkładają tutaj ciężary, jeżeli chodzi o ocenę samego Merca?
2: Tak, koalicja oczywiście jest trudna. Jest tak zwana wielka koalicja, chociaż ona nie jest specjalnie wielka, dlatego że notowania SPD obecnie są na poziomie 12%.
1: Chyba Zieloni już znowu wyprzedzili, prawda?
2: Wyprzedzili, koło 15 mają, więc tak naprawdę są oczywiście wyborcy, którzy tak trochę zastanawiają się nad... A takie koalicje na poziomie landów były między Zielonymi a CDU, czyli tak zwana czarno-zielona koalicja, ale nie sądzę, że ona ma szansę na poziomie federalnym, z tego względu, że mamy wybory do landtagów w najbliższym czasie, we wrześniu, również w landach wschodnich, a w landach wschodnich Zieloni są tak naprawdę znienawidzeni. To nie są nawet, to nie jest partia niepopularna, tylko to jest partia znienawidzona, można powiedzieć, a to ilość jakby, czy intensywność tych negatywnych uczuć, odczuć wobec tej partii jest olbrzymia, więc w ogóle nawet rozmowy na temat zmiany koalicji i wchodzenia w jakieś tutaj jakiś rodzaj współpracy z Zielonymi nie wchodzą w grę. To widać zresztą w tych landowych konstelacjach rządowych. W Saksonii po ostatnich wyborach jest mniejszościowa koalicja CDU-SPD. Wcześniej była koalicja CDU-SPD i Zieloni i świadomie premier Saksonii, który jest premierem z CDU, politykiem CDU lokalnym czy tam regionalnym, stwierdził, że no Zieloni nie pasują do profilu politycznego i wolimy być w mniejszości niż mieć jednak tą łatwiejsze rządzenie poprzez większość w regionalnym parlamencie. Natomiast no, pytanie jest po czym, jak mierzymy dobrego kanclerza, prawda? No bo łatwo być dobrym kanclerzem w dobrych czasach. I jeżeli wszystko funkcjonuje i wzrost gospodarczy i nie ma konfliktów międzynarodowych i ceny paliwa są niskie i wszyscy są zadowoleni, no to kanclerz nie ma specjalnie możliwości pokazać, jak dobrym jest kanclerzem, prawda? Niemiecki kanclerz, czy każdy kanclerz, czy premier, czy prezydent wykazuje się tak naprawdę umiejętnością rządzenia w trudnych czasach i zdolnością przekonywania swoich partnerów koalicyjnych, ale tak naprawdę używaniem też swoich prerogatyw kanclerskich, ponieważ ma takowe prerogatywy ustalania kierunków, a nawet bardziej niż tylko ustalania kierunków w polityce, również wewnętrznej. Tu Merz bardzo chciał się profilować jako kanclerz polityki zagranicznej. Jest takie właśnie określenie używane wobec niego, trochę CDU tego używa, że jest Außenkanzler, czyli jest takim kanclerzem polityki zagranicznej i być może dlatego uważa, że powinien się na ten temat wypowiadać, również w sposób niedyplomatyczny.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Moim gościem jest profesor Ireneusz Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. To jeszcze jeden wątek tego, do czego to wszystko może doprowadzić, bo jeżeli spojrzymy na sondaże w Niemczech dzisiaj, to na czele coraz wyraźniej wysuwa się AfD w skali całego kraju. Wspominał pan profesor o tych wyborach landowych, które czekają nas na jesieni, to jest między innymi Saksonia-Anhalt, Mecklenburgia. Tam na czele sondaży jest AfD w Saksonii-Anhalt, chyba ponad 40% już ma ta radykalnie prawicowa partia. Czy zmierzamy w kierunku Niemiec, które będą rządzone przez AfD? Czy jest jakaś wersja koalicji, czy jakiś potencjalny koalicjant dla AfD? Bo przez długi czas na tym polegała sytuacja w Niemczech, że niezależnie od notowania AfD wszystkie inne partie były w stanie się dogadać, byle tylko AfD nie doszło do władzy. Czy to się powoli zmienia? Co zrobi CDU w tej sytuacji, kiedy SPD dołuje w sondażach, a Zieloni są nieakceptowalnym partnerem?
2: Tak, to jest sytuacja bardzo skomplikowana. Również olbrzymie pole porażki Merca. Merz, gdy zostawał szefem CDU w 2022 roku, powiedział, że teraz to AfD straci połowę swoich wyborców. Odbierzemy tych wyborców. Wtedy AfD miało około 10% wyborców w skali federalnej.
1: Dzisiaj ma pod 30%.
2: Tak, później się okazało, że ma 20 po kilku latach, a teraz ma prawie 30, więc jakby te zapowiedzi Merca, jego persona, można powiedzieć, medialna, którą on stworzył, takiego pragmatycznego polityka, który rozwiązuje problemy, ona już nie działa. Ona w ogóle nie działa, dlatego też pojawiają się takie oceny również tego szwajcarskiego dziennika, o którym wspomniałem, na ECS Zeitung, że Merz stał się tak naprawdę kanclerzem anonsującym, tak zwanym Ankündigungskanzler, który tak naprawdę anonsuje wielkie kroki, zapowiada, że coś się stanie, a później nic z tego nie wychodzi. Wycofuje się rakiem z tych swoich olbrzymich zapowiedzi i to powoduje olbrzymie rozczarowanie. Rozczarowanie CDU, rozczarowanie Mercem, rozczarowanie koalicją, w której jest SPD, i na tym zyskuje AfD, które tak naprawdę nic nie robi. AfD może sobie usiąść, przyglądać się tak naprawdę tej sytuacji i powstaje poważna sytuacja, no bo jeżeli AfD ma ponad 40% i teraz całkiem poważnie bierze się pod uwagę w Saksonii-Anhalt, że po wyborach wrześniowych tego roku będzie w stanie po raz pierwszy utworzyć rząd bez pomocy innej partii, więc cała ta retoryka tego kordonu sanitarnego wobec AfD może sobie zostać, ale nie przekłada się na praktyczną politykę. Mamy poważny problem, ponieważ premierem zostaje polityk AfD w takiej sytuacji. Tu nie ma jakby jakichś możliwości konstytucyjnych tego obejścia w żaden sposób. Tego nie można unieważnić, tego nie można zakwestionować. No i wtedy jest problem, bo powstaje fala jakby polityczna, na której płynie AfD. AfD ma premiera, AfD jest reprezentowana, to nie jest tylko sprawa regionalna w jakimś tam landzie małym, to jest mały land, ale ten land jest reprezentowany w Radzie Federalnej, czyli w drugiej izbie parlamentu, ponieważ Niemcy są systemem federalnym, gdzie landy, regiony współrządzą bezpośrednio, biorą udział w procesie legislacyjnym. No i teraz jest pytanie, jak AfD będzie, jakie będzie miało wsparcie polityczne w innych wyborach. Mamy 4 wybory we wrześniu, od początku września do końca września w różnych landach. Na zachodzie trochę AfD jest mniej popularna, ale to i tak nic nie znaczy, ponieważ jej popularność rośnie również na zachodnich landach, nie tylko we wschodnich. I nikt nie wie, co będzie tak naprawdę, no bo jak widać, ani kordon sanitarny wobec AfD, ani polityka Merca, CDU nie funkcjonują w żaden sposób. Są oczywiście bardzo katastroficzne takie wizje, że wcześniej czy później AfD będzie rządzić na poziomie federalnym, będzie kanclerz z AfD. Pojawiają się te takie nieprzypadkowe wizje, że to nastąpi w roku 2033. Odnosząc oczywiście
1: historyczny kontekst tutaj jest bardzo mocny.
2: Tak, on to oczywiście jest katastroficzna wizja, no bo AfD jest partią o silnym nurcie faszystowskim. Różnie na to można patrzeć oczywiście. Ma pewnie też pragmatycznych polityków, ale to jest ten bardzo silny nurt neofaszystowski, w szczególności w landach wschodnich. Bardzo silny nurt rewizjonistyczny, też wobec Polski, o czym politycy polskiej prawicy rzadko wspominają. I traktują AfD często jako potencjalnego partnera do podejmowania różnych kroków w Europie. Więc tak naprawdę, szczerze mówiąc, nikt nie wie, co będzie. Jakby nie ma tutaj jakichś scenariuszy poważnych, poza jednym krokiem, który już jest podejmowany w zasadzie od końca, lata poprzedniego roku, że należy zmieniać tak konstytucję, i konstytucja rzeczywiście na poziomie federalnym była zmieniona i te zmiany też następują w landach, aby spowodować, że AfD nie pójdzie tak łatwo drogą PiSu i tak łatwo drogą Fideszu Orbana. Czyli tak naprawdę nie będzie w stanie szybko przejąć sądów. Prawda? Że i to była zmiana w lipcu poprzedniego roku, przegłosowana przez większość również wtedy parlamentarną, że należy zmienić pewne ustawy, które zabraniają chociażby wprowadzania dodatkowej izby Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, ponieważ wiadomo, jakie to ma konsekwencje. To jest tak zwany court packing, zmienia się liczba sędziów, wprowadza się chociażby izbę dyscyplinarną, która wiele może zrobić tak naprawdę. Więc są tego rodzaju kroki, więc jest poważna obawa przed tym, że AfD będzie rządzić. Ale są to kroki bardzo defensywne. Ja nie widzę na razie jakichś pomysłów na poziomie politycznym, jak można odebrać wyborców
1: jak odwrócić
2: AfD.
1: Tą trajektorię.
2: Bo wyborcy AfD nie tylko uciekają od CDU, oni uciekają w dużej mierze od SPD. Mhm. Oni uciekają od wszystkich partii, ale tak naprawdę taką ciekawostką jest, że bardzo dużo SPD traci tych tradycyjnych swoich wyborców z klasy robotniczej na rzecz AfD.
1: Trochę jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyborcy z tej klasy robotniczej przeszli na stronę Donalda Trumpa, wcześniej głosowali na demokratów. Bardzo duży wątek, więc jeszcze tylko na koniec pozwolę sobie o jedno krótkie pytanie i proszę też o krótką odpowiedź. Będą przedterminowe wybory do Bundestagu w Niemczech?
2: Nikt tego nie wie. To znaczy, nie sądzę, że będą, dlatego że nie miało to samo jakby brak popularności sondażowej nie przekłada się tak naprawdę na większość parlamentarną w tym momencie. Więc mimo to, że kanclerz jest niepopularny, nie ma w żaden sposób motywacji, żeby obecnie rozpisywać na nowe wybory. Jedyną jego opcją jest, której nie wybierze, jest zrezygnowanie z koalicji z SPD, ale to oznaczałoby tak naprawdę rząd mniejszościowy, który mógłby mieć jakąś opcję tak zwanych zmiennych koalicji, no ale to oznaczałoby też koalicję z jakąś tam zmienną oczywiście, czy wsparcie AfD w przypadku niektórych ustaw, ale nie sądzę, że Merz podejmie takie ryzyko, o czym zresztą mówię, że to by oznaczało koniec SPD, CDU,
1: czyli...
2: przepraszam.
1: I jak na razie jesteśmy w scenariuszu.
2: Będzie tak, jak będzie. Czyli tak naprawdę ta koalicja, przypuszczam, będzie trwała do końca swojej kadencji. Popularność będzie tak naprawdę spadała, a rosła w siłę będzie AfD.
1: Są to czasami przerażające rozmowy, ale też wyjątkowo interesujące na temat tego, co się obecnie politycznie w Niemczech dzieje i pewnie jeszcze wielokrotnie będziemy o tym rozmawiać. A za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję profesorowi Ireneuszowi Karolewskiemu z Uniwersytetu w Lipsku.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

ciemność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

0: Punktualnie trzecia już na radiowym zegarze, to czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Przywódcy unijnych instytucji gratulowali nowemu premierowi Węgier, licząc na nowe otwarcie w relacjach z Budapesztem. Kibice oczekują nowych nazwisk, ale ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę, tak komentuje selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Tradycja sprzed 300 lat powróciła do Krakowa. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta. To zwycięstwo daje nadzieję i zapowiada odnowę w trudnym dla Europy czasie. Tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen komentowała wybór Petera Madziara na premiera Węgier. Szefowa Komisji podkreśliła, że przed Węgrami i Unią Europejską stoi wspólna praca nad poprawą relacji. Także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił o nowym rozdziale w historii Węgier. Bruksela liczy na poprawę stosunków z Budapesztem po latach sporów z rządem Viktora Orbana, a Węgry wciąż czekają na odblokowanie miliardów euro z unijnych funduszy wstrzymanych z powodu zastrzeżeń dotyczących praworządności i walki z korupcją. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przyznaje, że ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę. Być może nowy asystent pojawi się na najbliższym zgrupowaniu kadry. Nasi piłkarze rozegrają dwa towarzyskie mecze, 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca na Stadionie Narodowym z Nigerią.
1: Ja wiem, że kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo mimo to, że są to mecze sparingowe, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
2: A Robert Lewandowski będzie powołany na te mecze?
1: Robert sam się zadeklarował, z tego co wiem, na wyprowadzenie tej dziewczynki na boisko, to znaczy, że będzie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory.
0: Z Janem Urbanem rozmawiał Wojciech Merczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Fakty prosto z Francji.
0: W Paryżu wraz z wiosną nad Sekwaną pojawili się sławni bukiniści. Donosi o tym nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
4: Uśmiech powrócił na twarze bukinistów, czyli ulicznych antykwariuszy handlujących między innymi starymi książkami, plakatami i pocztówkami na stoiskach ustawionych wzdłuż Sekwany. Dzięki trwającej już od wielu dni słonecznej pogodzie mają bowiem więcej klientów.
5: Les touristes débarquent à Paris.
4: Turyści, którzy przylatują do Paryża z Argentyny czy Australii, odkrywają historię Francji również na naszych stoiskach. Jesteśmy trochę ambasadorami francuskiej kultury, tłumaczy jeden z bukinistów, których jest nad Sekwaną coraz mniej. Niektórzy skarżą się, że za mało zarabiają. To wręcz mityczny zawód. To najstarszy rodzaj ulicznych handlarzy w Paryżu. Szkoda byłoby, gdyby ich stoiska zniknęły, tłumaczy mi zaniepokojona paryżanka.
0: A teraz z Francji przenosimy się do Małopolski, bo Kraków przywrócił wczoraj tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
6: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki. Opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii.
0: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Konieczniemu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremonią będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00 aż do października.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmacniania wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Tak napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypomnijmy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Posłuchajmy.
7: Panie ministrze, mamy kolejny sprzed dosłownie kilku godzin bardzo mocny głos z prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział możliwość przeniesienia części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Zapytam pana, czy ich weźmiemy?
8: No oczywiście, jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. I wicepremier Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie mówił o tym, że taka możliwość jest. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO, jak najbardziej.
7: A konkrety, bo podobnie mówi minister Sikorski, ale premier kilka dni temu powiedział: nikomu żołnierzy podbierać nie będę.
8: To jest cały czas ta sama logika. Nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech. To nie jest w naszym interesie. Natomiast jeżeli taką decyzję podejmą Amerykanie, to oczywiście jesteśmy gotowi i mamy do tego i polityczne chęci, i infrastrukturalne zdolności, żeby tych amerykańskich żołnierzy w Polsce przyjąć.
7: A prowadzimy z nimi już jakieś negocjacje takie potajemne? Będziemy twardo tutaj stać i zabiegać o ich obecność w Polsce, czy nie?
8: Polska strona rządowa jest cały czas w bardzo dobrym kontakcie ze stroną amerykańską na wielu poziomach.
7: Prezydent chwalił, ale prezydenta.
8: No nie jestem zaskoczony, ponieważ ta relacja między panami prezydentami jest bardzo dobra i bardzo dobrze. Natomiast relacja na przykład między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu Rubio też jest bardzo dobra, więc te rozmowy trwają na wielu poziomach.
7: No ilu byśmy ich chcieli wziąć?
8: Każde wzmocnienie obecności tutaj jest ważne, więc może nie mówmy na razie o konkretnych liczbach, mówmy też o konkretnych zdolnościach. Jak pan zapewne wie, Amerykanie w pewnym momencie rozważali przeniesienie takiej brygady do Niemiec, która by miała możliwości odstraszania Rosji poprzez posiadanie zdolności dalekich uderzeń. To byłoby coś bardzo ciekawego. Nie wiem, na ile to jest faktycznie realne. Ja nie jestem bezpośrednio zaangażowany w te rozmowy, ale jeszcze raz, każde wzmocnienie tej obecności w Polsce jest korzystne.
7: Ale każde, czyli nawet dwóch, trzech żołnierzy, to zmienia sytuację, czy myślimy o 1000 żołnierzy?
8: Nie, no myślimy, prezydent Trump zapowiedział, to już wcześniej zapowiadał, że z Niemiec cofa około 5000 żołnierzy tego rodzaju wzmocnienia.
7: I te 5000 byśmy wzięli?
8: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak? Mhm.
7: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
8: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
7: Jak pan, panie ministrze, odebrał nominację na nowego szefa BBN-u? Czy jest szansa na nowe otwarcie, na lepszą współpracę z rządem?
8: Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby, natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi. Że to ważne. Być może będzie dobrym partnerem. No, pierwszego dnia swojego urzędowania na Twitterze, na X-ie napisał bardzo taki wiernopoddańczy, bym powiedział, tekst w sprawie mechanizmu SAFE. Nie rozumiem po co.
7: Wiernopoddańczy, czy może taki bardziej realistyczny? Ja zacytuję, co powiedział. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, a nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Właśnie o tej umowie SAFE.
8: No właśnie dokładnie o to mi chodzi, gdzie pan nowy szef BBN-u mówi o tym, że ten europejski mechanizm jest przedmiotem jakiejś politycznej, czy może być przedmiotem politycznej gry. Nie, nie może. I to wielokrotnie trzeba podkreślać. To nie jest taki sam mechanizm. Tam też nie było politycznej gry, ale do tego się odnoszą politycy PiSu jak KPO. To jest dokładnie taki sam mechanizm.
7: No tak, jak się w Brukseli władza w Polsce nie podoba, bo się zmieni, to wtedy można kurek zakręcić.
8: Nie może. Nie może. Te pieniądze z sejfu funkcjonują w oparciu o dwa rozporządzenia dotyczące warunkowości i to są rozporządzenia. Jedno to jest takie rozporządzenie antykorupcyjne, tłumacząc na nasze, a drugie to jest taka ustawa o finansach publicznych, więc nie, nic takiego nie może mieć miejsca. A już opowiadanie tego, że mielibyśmy spłacać pożyczki, gdzie nie dostaniemy pieniędzy, co też część polityków PiSu mówi, jest kompletnie nieprawdziwe.
7: No właśnie, wczoraj jeden z polityków PiSu nawet napisał na Twitterze coś takiego, że po tym pierwszym dniu tej umowy, czyli piątek, dziś mamy sobotni poranek, już mamy dług 15 milionów złotych.
8: No oczywiście, że to jest zadłużenie, tak? Na tym polega, to jest pożyczka. To
9: ale nie,
8: są,
9: nie mamy jeszcze
8: nie
9: nic,
8: są,
9: tak? Tak jakbyśmy dali te pieniądze, a w magazynie zero.
8: Już pierwszego dnia, dokładnie po podpisaniu tej umowy, mamy dostać zaliczkę 15% tej kwoty. Więc to są znaczące pieniądze, które już dostaniemy za kupowanie konkretnej liczkę 15% tej kwoty. Więc to są znaczące pieniądze, które już dostaniemy za

0: Tak, to jest dzień rosyjski, dzień zwycięstwa.
1: Aha, no właśnie. W Polsce już od wielu lat go nie czcimy. Czcimy raczej 8
0: dokładnie.
1: Maja, ale dziś jest taki dzień, kiedy część przynajmniej społeczności tej rosyjskiej, która mieszka w Polsce, no i tacy rosyjskofile, że tak powiem, będą czcić ten dzień w Warszawie przy mauzoleum żołnierzy radzieckich. No, policja, która otoczyła ten teren jakimś takim kordonem, myśli pan, że może dojść do prowokacji dzisiaj?
0: No to jest sposób działania Rosjan. Hybrydowe działania to nie jest nic nowego, więc w takich sytuacjach musimy być bardzo wyczuleni, wrażliwi. Też apeluję do wszystkich o to, żeby to, co dzisiaj zobaczymy z jakichś nieznanych kont w mediach społecznościowych, traktować z dystansem.
1: Panie ministrze, czy MSZ rozmawiał z nowymi węgierskimi władzami na temat tego, co się stanie z ministrem Ziobrą i jego współpracownikiem, panem Romanowskim?
0: Oczywiście to jest element dialogu między administracją naszą szerzej, nie tylko MSZ, a nowymi węgierskimi władzami. Poczekajmy, no to niech się rzeczy wydarzą, wtedy będziemy o nich mówić.
1: Ale były jakieś już kontakty takie bardziej nieoficjalne? Prosiliście o cofnięcie azylu?
0: My wielokrotnie już za poprzedniej władzy też nawiązywaliśmy kontakty formalne, tylko po prostu z drugiej strony nie było odpowiedzi. No, znowu, jeszcze ta nowa władza nie jest nową władzą, więc te rozmowy mogą mieć charakter nieformalny i takie rozmowy oczywiście prowadzimy. Natomiast charakter formalny będą miały wtedy, kiedy po drugiej stronie już będzie zaprzysiężony nowy rząd.
2: Mówił wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: A oto ocena mojego popisu w gazecie codziennej. Na pewno zdobędzie popularność żartobliwa piosenka wylansowana przez Stefana Friedmana "Odepchłaś mnie". To się nazywa trafić w styl. Świetnym akompaniatorem ostatnich giełdowych nowości był Warsaw Quartet. Brawo! No, brawo! To teraz będzie o tym, jak się kiedyś żyło. Orbis. Orbis sensualium pictus, czyli świat zmysłowy w obrazkach. To tytuł dzieła czeskiego pedagoga Jana Amosa Komeńskiego, wydanego w XVII wieku i opatrzonego 150 drzeworytami. Mój zmysłowy orbis to wspomnienia z XX wieku i początku XXI. To 50 lat mojej młodości. A drzeworyty? Od czarno-białych fotografii wywoływanych po ciemku do cyfrowych, kolorowych o dużej rozdzielczości. Zapraszam na spacer po historii. Na pewno znajdziesz tu, drogi czytelniku i bywalcu, kawałek wytwornego świata swojej młodości. Odnajdziesz znane i lubiane miejsca, bo w mojej młodości Orbis odegrał kilkakrotnie niebagatelną, a przynajmniej znaczącą rolę. Jako dziecko najbardziej pamiętam ten wielki, kręcący się globus na rogu Braskiej i Alei Jerozolimskich. Na dachu globus, symbol Orbisu, a na dole my z mamą, z kanapkami i termosem gorącej herbaty. W długiej kolejce ludzi, owiniętych w koce, leżących na rozkładanych łóżkach polowych, czekających całą noc na otwarcie kas biletowych. Szukamy taty. Był rok 1956. Do Polski Ludowej zawitał po raz pierwszy teatr Everyman, opera Company z Nowego Jorku, ze słynną operą Gershwina Porgy and Bess. Kto by nie marzył o posłuchaniu w takim wykonaniu słynnej kołysanki Summertime. Minęło kilka lat. Jedziemy z kolegami i Orbisem do Zakopanego. W tygodniowym pakiecie był jeden dzień nauki na nartach. Wyjątkowa atrakcja. Po lekkim śniadaniu pobraliśmy sprzęt. Mnie trafiły się narty, na których jeździł jeszcze Tytus Chałubiński, odkrywca Zakopanego. Wraz z panem instruktorem wgramoliliśmy się z deskami i całą grupą na pokaźny pagórek. O wyciągu nikt wtedy nie słyszał, chyba że kuchennym. Nareszcie szczyt. Kładziemy narty i wbijamy nogę, zakomenderował pan instruktor. Położyłem na śniegu jedną nartę i kiedy chciałem wbić w nią but, nie trafiłem. Popchnięta zaczęła zjeżdżać w dół do malowniczej wioski w Kotlinie. Trzymając pozostały sprzęt, ruszyłem za pędzącą deską. Dałem w zastaw legitymację i całe kieszonkowe. Po 4 godzinach pojawiłem się z powrotem. Lekcja dawno się skończyła, obiad też.

0: Kolejny obrazek to restauracje orbisowskie. Elegancja i kultura, smak i maniery, towarzystwo i ceny. Oj, nie dla każdego te rozkosze. Panie Stasiu, niech pan popatrzy, jakie tu dziwne słowo w tej karcie, aż się boję.
1: Spokojnie, panie Krysiu, jestem przy pani. Gdzie? A o, herr, ring, japonejce.
0: Herr to po niemiecku, a nie po japońsku, prawda?
1: To śledź, tylko tak drożej brzmi.
0: A tu Chablis i data 1965.
1: To nie data, to cena.
0: A te bąbelki?
1: To zera.
0: A ci pod ścianą to kto? Kelnerzy. A co robią?
1: Udają, że nas nie widzą.
0: Oj, zjeść obiad w europejskim, pobalować w kamieniołomach, wspiąć się na Olimp w Grand Hotelu na Krócej albo usiąść przy barze w nocnym Bristolu. W tamtych czasach słowo Orbis to niedostępne restauracje, fantastyczne wycieczki zagraniczne, nieosiągalne hotele. Oczywiście, że nie dla wszystkich. Zaliczałem się do uczącej się młodzieży i miałem swoje hybrydy, owocniak, bar przechodni i tatarską przy placu Trzykrzyży. Była winiarnia na dole w kawiarni Niespodzianka na MDM-ie, a w niej niezłe w cenie rumuński Axanthe Sever. W latach 80. w tej kawiarni mieścił się sztab Solidarności. Przy grubszej wypłacie chodziło się do Fukiera i Probierni przy Dziekance na krakowskim przedmieściu, a nawet do pierwszej i chyba jedynej chińskiej restauracji Shanghai przy Marszałkowskiej. Zamówienie, które nie naruszało zasobów finansowych, ryż z rozmaitościami 16 zł. Byłem też bywalcem barów mlecznych. Ulubione danie? Makaron ze śmietaną i cukrem, chyba 4,50. A nad wejściem reklama. Specjalność zakładu? Duża bułka z masłem. Do baru mlecznego wchodzi klient, prawdopodobnie głodny. A co tam macie do jedzenia? Pyta zbierającej talerzy. Flaczki jarzynowe. Poproszę. Dostaje, smakuje, zwraca się do tej samej. A mógłbym prosić o jakieś przyprawy? Zbierająca przygląda mu się przez chwilę, jakby zobaczyła wielbłąda. Nachyla się do okienka i... Jaćka, dej no soli, jakiś smakoś przyszedł. Najlepsze żarty robiło się przez telefon. Nie wszyscy je wtedy mieli. Na założenie czekało się latami. Dla niecierpliwych były na ulicach budki z aparatami, ale w ciemniejszych miejscach nie miały słuchawek, a w najlepszym razie ucięty kabel. Spotkania takie najczęściej odbywały się u piwka, u Marka Piwowskiego. A około północy, kiedy zabawa się rozkręcała, trafialiśmy na numer kogoś z bloku i kolega nawijał poważnym głosem.
2: Dobry wieczór, tu administracja domu. Nastąpiła awaria wodociągu. Potrwa parę dni. Prosimy nabrać wody do wanny i innych pojemników oraz zawiadomić lokatorów nieposiadających telefon.
0: Całą noc słychać było gulgotanie wody w bloku. A z bardziej prostych. Halo, czy to zoo? Nie. To dlaczego małpa odbiera? Albo, proszę pana, ja bym kupił kilo tych liści. Jakich liści? Tych, co się dupę czyści. A to złe?
2: Tu poczta, proszę zmierzyć długość sznura od telefonu. Ile?
0: 2 metry.
2: W porządku. Po co? Wystarczy, żebyś się powiesił po srańcu.
0: Śmiechu było co niewiara. A jaki poziom wysoki.
3: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: kolei mistrzem udawanych donosów do władz był Misiek, obecny prezes ZAX-u, pisarz Michał Komar. Donosy były precyzyjnie sporządzone niemal na oryginalnych blankietach, a w nich...
1: Upomnienie dla Stefana Friedmana w związku z obowiązkową dostawą w miesiącu marcu 200 kg zwierząt rzeźnych na najbliższy spęd i żądanie wyjaśnienia przyczyn niewykonania dostawy w terminie. Albo donoszę, panie naczelniku,
0: tak się zaczyna wiersz Gałczyńskiego, pięć donosów,
1: że drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia grupa sprzedawczyków z Friedmanem na czele znalazła się o drugiej w nocy na dworcu PKP w Skierniewicach. Pierwsze kroki bandyci ci i renegaci, kryjąc swe demoniczne myśli pod futrzanymi czapkami, skierowali do restauracji dworcowej, gdzie w bezczelny sposób nastawali na cześć i godność młodej sprzedawczyni, zarzucając ją krzyżowym ogniem pytań w rodzaju: jak się masz z rana? Czy jest piwo grzane z korzeniami? Słowa te miały wykazać, że w kraju naszym jest już tak źle, że musimy się dokarmiać korzonkami jak jakieś bydło. Po czym wyżej wymieniony Friedman dokonał prowokacyjnego obrazu godła państwowego, rzucając przy wyliczaniu pieniędzy 20-groszówkę orzełkiem w dół, a więc w błoto. I tak dalej, i tak dalej. A później było jeszcze dużo gorzej i śmieszniej, bo przecież o to chodziło. Czy wspominałem, że jestem dzieckiem szczęścia? No więc w takim orbisowskim hotelu Grand w Łodzi przyszło mi mieszkać niemal rok za sprawą grania głównej roli w Miejscu na Ziemi. Akcja filmu rozgrywała się głównie w tym włókienniczym mieście. Były to czasy, kiedy film fabularny kręcono około roku, a normy wypracowywano w 220%. Na wieść, że Stefan ma niezłą chatę na Piotrkowskiej, do Łodzi zwalała się cała kumplowska paka ze stolicy. I kiedy ja harowałem od rana na chlubę polskiej kinematografii, oni balowali w moim apartamencie. O tym, jak wesoło spędzali tam czas, dowiadywałem się z rachunków za zniszczony dywan i zerwany żyrandol. No ale jak się ma kumpla, co robi za gwiazdę filmową, to co sobie żałować? Po ich wyjeździe nie powiem, żebym żył jak zakonnik, zwłaszcza że przeżywałem fascynację uczuciową Magdą Celówną. Ona była z kolei gwiazdą filmu Na swetera kolorowe pończochy. A, to była ona. I nawzajem. Mieliśmy nawet brać ślub, ale moja mama powiedziała, żebyśmy poczekali. Magda była ze Słowika pod Kielcami, a ja z Warszawy, z Mokotowa. I nie miałem samochodu, ani telefonu komórkowego. No, trudno wtedy było zdalnie utrzymać i rozwijać uczucia.

0: Kolejny obrazek to w czasy w Bułgarii. Byłem już głową rodziny i ojcem dwóch synów. Być wtedy w złotych piaskach to jak teraz w Acapulco. Orbis wprowadził kategorię. Wybrałem najwyższą. A co? Stać mnie. Pojechaliśmy nowiutką Ładą. Niestety sympatyczni Bułgarzy nie rozróżniali kategorii. Najpierw dostaliśmy lokum w garażu, zareklamowałem, zmienili na domurowane piętro w bloku parę kilometrów od brzegu morza. Znowu poprosiłem o to, za co wyłożyłem pieniądze. Do tego po każdym przebudzeniu rano miałem coraz mniej samochodu. Najpierw zginęła antena, potem wycieraczki. Zmieniliśmy lokum na jakiś pokój w willi i rano nie było dekli. W obawie o stratę kół skróciliśmy pobyt, ale za to złapaliśmy trochę języka. Jest kurczak?
1: Nie ma.
0: A jest zupa?
1: Nie ma.
0: A winogrona są?
1: Nie ma.
0: To co jest?
1: Nic to nie ma.
0: Jeżeli miało się kumpla przewodnika, który w Bułgarii był już nie raz i wiedział, co tam idzie, to można było zarobić w dolarach. Nasz kazał kupić złote plastikowe paski, okulary od słońca i karton kentów. Upłynniliśmy to na czynnej strzelnicy w wesołym miasteczku. Operacja handlowa trwała trochę dłużej, bo trzeba było co chwilę kucać, żeby nie oberwać śrutem. Towaru mieliśmy niewiele, ale byliśmy dumni, to znaczy ja, z ubitego interesu. W sumie zyskałem około 100 wyzielonych. Teraz tylko dobrze je schować i przez parę granic do domu. A ponieważ byłem organizatorem, to do mnie należało ukrycie trefnego towaru. Mieliśmy ze sobą duży parasol plażowy. Włożyłem sprytnie dolary do środka i faktycznie na żadnej z granic nie wzbudził podejrzeń. I tak dojechaliśmy szczęśliwie do domu pod nasz blok. Chłopcy za plecaki, ja za walizkę, Krysia za torbę i do windy. Dom, sweet dom. W mieszkaniu rozkładamy rzeczy. A parasol? Gdzie parasol? A w nim nasze prawie 100 dolarów. Chyba został przy sypie. Leć, synku, przynieś. Filip wraca. Nie ma. Czego? Parasola czy forsy? Forsy i parasola. Jeszcze tylko raz byłem w Bułgarii. Jako aktor filmowy. Zagrałem u Wajdy Stewarda w Smudze cienia. Nie za długo, bo go febra zmogła. Zarobiłem dolary. Oficjalnie. Można powiedzieć, że się zwróciło. Nie ma na świecie człowieka, który nie byłby trochę zwariowany, powiedział Józef Konrad. Albo taka Sycylia. Zachodzące słońce nad zatoką Morza Tyreńskiego. Lata 80. Widok godny piórka i węgla profesora Zina. Żeby to oglądać, sprzedałem rodową bransoletkę żony i nie żałowaliśmy. Wycieczka do Agrigento, zwiedzanie Palermo i Corleone, baseny i wieczorne dyskoteki, ale wszystko to nic wobec wrażenia, jakie robiło na mnie wino w karafkach na stole w dowolnych ilościach.

0: Zbliża się godzina czwarta. Czas powiedzieć dzień dobry. Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Prokuratura Wojskowa bada sprawę odnalezienia obcego wojskowego drona obserwacyjnego odnalezionego wczoraj koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Pod hasłem 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie zorganizowano obchody Dnia Europy. Kolejny weekend ostatnich powtórek. Jutro startuje kolejny tydzień maturalny. Teraz czas na egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Niemal cały dzień trwało badanie obcego wojskowego drona obserwacyjnego, który przed południem został znaleziony koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski jako pierwszy podał tę informację.
1: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji ma on oznaczenia napisane cyrylicą, a jego stan wskazuje, że miał on spaść niedawno. Żandarmeria wojskowa podała, że to wojskowy dron obserwacyjny bez cech bojowych. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa. Śledczy sprawdzają, skąd dokładnie przyleciał dron i jak wyglądał jego przelot. To pierwszy przypadek odnalezienia obiektu tego typu w Polsce.
0: Co najmniej 11 osób trafiło do szpitali po eksplozji łodzi w pobliżu Miami Beach na Florydzie. Władze zakwalifikowały zdarzenie jako wypadek masowy, a na miejsce skierowano ponad 25 jednostek ratunkowych. Według świadków wybuch nastąpił chwilę po uruchomieniu silnika. 3 osoby zostały wyrzucone za burtę. Łódź szybko stanęła w płomieniach. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną mogły być opary paliwa lub wyciek gazu. Prawie 3000 osób odwiedziło polską ambasadę w Waszyngtonie podczas obchodów Dnia Europy i akcji EU Open Doors. Goście mogli spróbować polskich potraw, w tym 6000 pierogów, przygotowanych specjalnie na tę okazję, a także posłuchać polskiej i amerykańskiej muzyki na żywo. Tegoroczne wydarzenie odbywało się pod hasłem 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej. Na odwiedzających czekały także konkursy, gry i pokazy związane z polską kulturą. A Polska była jedną z 25 ambasad państw Unii Europejskiej i Ukrainy, które otworzyły swoje placówki dla mieszkańców stolicy USA z okazji Dnia Europy.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działają już maszty ostrzegawcze. Pulsującym światłem dają znać sternikom, że może zbliżać się załamanie pogody.
3: Maszty działają na zasadzie błyskającego światła. Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, czyli tak dosyć wolno błyska, trzeba przygotować się, że nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli widzimy, że światełka błyszczą 90 razy na minutę, wtedy należy spłynąć, bo te niebezpieczeństwo, czyli jakaś burza, podmuch wiatru jest niemal stuprocentowa i prosimy przygotować się na to, żeby spłynąć. Czasami może być tak, że gdzieś one miga i jednak nie naszła ta burza, ale dmuchajmy na zimne.
0: Mówił Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. Matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia czy geografia? I to na poziomie rozszerzonym. Maturzyści przygotowują się do kolejnego etapu egzaminu dojrzałości. Za nimi już wszystkie obowiązkowe pisemne podstawy. Jakie mają plany na końcówkę weekendu? Ostatnie powtórki czy chwilę odpoczynku?
4: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno. Jeszcze matma przy okazji, ale to z matmy już się więcej nie da nauczyć.
5: A z geografii co trzeba powtórzyć?
4: Wszystko trzeba, nie? Wszystko po kolei, no.
5: U ciebie weekend? Tak samo geografia?
6: Tak, trochę geografii, trochę luzu już.
7: Może do matmy, ale poza tym to już tak na luzie.
8: Ja odpoczywam osobiście.
9: Powtórki do rozszerzonej matematyki. Tak będę wszystko, jakieś próbne, stare arkusze.
0: Usłyszał od maturzystów z drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Dla mnie nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością w sprawie karnej. Tak mówił w RMF FM wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa o rozmowy z nową węgierską władzą w sprawie ekstradycji do Polski Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy Marcina Romanowskiego.
10: Ci, którzy czekają na taki proces Zbigniewa Ziobry w Polsce, myśli pan, że się doczekają, że on przyjedzie tutaj, stanie przed sądem?
11: Nie, uważam, że będzie próbował uciec jeszcze dalej. Nie wiem, czy to oznacza, że mu się to uda.
10: Natomiast jaki kierunek?
11: Nie wiem, no już nie chcę podpowiadać, natomiast no, ewidentnie...
10: Są różne przypuszczenia. Jedni mówią, że bardziej na zachód, inni, że bardziej na wschód.
11: Są różne przypuszczenia. Nie wiem, jakie są, przykro mi, ale nie znam się na tym, gdzie można z Polski uciec. Rozumiem, że pan Ziobro teraz taką wiedzę musi potrafi powziąć. Dla mnie to jest, nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością.
10: No, mówi, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
11: No, wszystkie organizacje międzynarodowe mówią o tym, że stan praworządności w Polsce się znacząco poprawił, więc oczywiście możemy się spierać tutaj krajowo, natomiast organizacje, które nie są zaangażowane bezpośrednio w nasz spór polityczny, mają dość jednoznaczną opinię.
10: Zapytam pana o jeszcze jednego konkurenta politycznego, bo wczoraj 4 godziny na lotnisku w takim zamkniętym pomieszczeniu z takim mini przesłuchaniem spędził Sławomir Mentzen. Mówi o tym, co się stało w Londynie. No, były jakieś takie podejrzenie dziwne brytyjskich władz, że on jedzie na jakiś wiec polityczny. On powiedział, że nawet na tym wiecu nigdy by nie wystąpił i się nie wybierał. Czy będzie jakaś reakcja MSZ-u? No bo to jest takie troszeczkę niedopuszczalne zachowanie wobec polskiego polityka jednak.
11: Tak, uważam, że powinniśmy w tej sprawie zareagować. Zgadzam się, że to mimo wszelkich różnic nie zgadzam się, jak się pan domyśla, ze Sławomirem Mentzenem w wielu sprawach, ale nie zgadzam się z przetrzymywaniem polityka przez 4 godziny.
10: Dlaczego brytyjskie w ogóle służby tak traktują Polaków?
11: No, brytyjskie służby tak traktują wszelkich polityków, których podejrzewają o ekstremizm. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości i to nie dotyczyło polskich polityków.
10: Ale będzie jakaś nota? Zaprosimy ambasadora?
11: Nie chcę mówić o konkretach. Nie jestem osobą odpowiedzialną bezpośrednio za relacje ze Zjednoczonym Królestwem, więc nie chcę wychodzić przed szereg, ale jeżeli pyta pan mnie o moją opinię, uważam, że powinniśmy zareagować.
10: Dziś 9 maja to także w Polsce Dzień Europy. Wczoraj w Gazecie Wyborczej był taki sondaż, który pokazał, że tylko 53% Polaków jest za twardym pozostaniem w Unii Europejskiej. Około 15% mówi, że nie, że chciałby wyjść, reszta nie ma zdania. Jak pan na to patrzy? Jako wiceszef MSZ-u.
11: Ja nie uważam, żeby to były złe wyniki. Skupiłbym się na tym, że tylko te 15% chce opuszczenia.
10: Serio? A przecież do niedawna Polska była takim euroentuzjastycznym krajem. To 90% Polaków chciałoby, żeby nie wychodzić z Unii, a dzisiaj?
11: To zależy od tego, jak zadamy to pytanie. Nie jest dla mnie niczym nowym ta informacja, że poparcie, czy ta głębia poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej nie jest specjalnie duża. I to wynika też z tego, że przestaliśmy o Unii Europejskiej, o integracji rozmawiać na poważnie po tym, jak do Unii dołączyliśmy. Mówiliśmy cały czas o tym, ile to pieniędzy dostajemy z Unii, a nie mówiliśmy na przykład o tym, jak fantastyczną robotę wykonał polski biznes. Eksport do krajów unijnych wzrósł od 2004 sześciokrotnie. A w sektorze rolno-spożywczym, mało kto wie, jeszcze więcej, 12-krotnie. Czyli polscy rolnicy i polskie przedsiębiorstwa przetwórcze naprawdę podbiły Europę. Myślę, że brakuje nam w dyskusji o Europie tej opowieści o tym nieprawdopodobnym sukcesie, o tej szansie, którą wykorzystaliśmy, bo członkostwo Unii to nie jest gwarancja.
10: Pan mówi o tych pieniądzach, a Puls Biznesu wczoraj chyba pisał, że coraz bardziej realny jest scenariusz, kiedy Polska stanie się
11: płatnikiem. Ja na to zareagowałem i to jest kompletna nieprawda.
10: Nieprawda?
11: Jestem bardzo, muszę powiedzieć, że byłem bardzo zawiedziony tym artykułem. To jest kompletna nieprawda. To jest jakaś dziwna interpretacja informacji, które część fachowców z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawiło dziennikarzom na takiej otwartej konferencji, gdzie mówili o tym, że coraz większa część budżetu unijnego będzie dzielona w tak zwanych konkursach centralnych. W konkursach, w których my sobie nie radzimy specjalnie dobrze, też dlatego, że mogliśmy zawsze polegać na polityce spójności, ale to absolutnie nie oznacza, że staniemy się płatnikiem netto. Propozycja polskiej koperty jest tą największą ze wszystkich, więc absolutnie zaprzeczam, to jest po prostu nieprawda.
10: Okej, dziś może nie, ale ten przyszły budżet, jak będzie wyglądał? Może wtedy już będziemy musieli wpłacać więcej.
11: Teraz właśnie mówię o tym przyszłym budżecie, 28-34. Oczywiście w pewnym momencie przyjdzie taka sytuacja, gdzie już będziemy, mam nadzieję, żeby tak było, że będziemy tak bogaci, że będziemy więcej wpłacać, tak.
10: Panie ministrze, referendum klimatyczne, bo prezydent w tym tygodniu wystąpił z takim pomysłem do parlamentu. No i zapytam pana, jak to referendum może wpłynąć na te nastroje pro- i antyunijne.
11: Uważam, że o polityce energetycznej i klimatycznej powinniśmy dyskutować, ale nie w sposób tak prostacki. No to pytanie, które zostało przedstawione, jest pytaniem sugestywnym, przedstawiającym tylko negatywne konsekwencje. Polityka energetyczna Unii Europejskiej ma też na celu uniezależnienie nas od paliw kopalnych, od importu.
10: Ale faktem jest, że Europa ma z tym problem. Niemcy przyznają, Komisja Europejska też przyznaje, luzując niektóre przepisy,
11: tak,
10: nie wszystkie,
11: ale jednak. No i dokładnie cieszę się, że pan to zauważył. I dlatego zmieniamy tę politykę i tę politykę trzeba zmieniać. Natomiast fundamentalny fakt jest taki, że Europa nie posiada swoich paliw kopalnych. I teraz pytanie jest, i ciekaw jestem naprawdę
10: odpowiedzi na Morzu Północnym jest szelf. Mamy gaz, mamy węgiel.
11: To nie jest nasz, jeżeli za nasz mówimy unijny, to nie jest nasz, ponieważ to są Norwegowie, tak? I też to nie wystarczałoby do tego, żeby zasilić całą Europę. Więc zamiast importować, płacić państwom trzecim ogromne pieniądze, to naprawdę lepiej jest stworzyć technologię, gdzie sami będziemy mogli się zasilać energię. Oczywiście ten okres przejściowy jest trudny. Nikt nie twierdzi, że nie jest. I dlatego musimy tę politykę też dynamicznie dostosować energię. Oczywiście ten okres przejściowy jest trudny. Nikt nie twierdzi, że nie jest. I dlatego musimy tę politykę też

0: potraw za prąd, no to będzie dramat.
1: System ETS, o którym mówi teraz pan prezydent, nie obejmuje tych kwestii, o których pan powiedział. Obejmuje przede wszystkim energetykę, elektroenergetykę.
0: Ale ETS to się przewiąże przecież.
1: ETS-2 to jest system, który nie wszedł w życie i na razie został przesunięty o kolejny rok. To jest też to, co wywalczyliśmy.
0: Panie ministrze, co z ustawą Polski 2050, tą tak zwaną polexitową? Skarżycie się, że ona w zamrażarce wylądowała? Pytanie moje, czemu i kto ją chce mrozić?
1: Nie wiem czemu i kto ją chce mrozić. Rozumiem, że tu decyduje przede wszystkim marszałek Sejmu.
0: Czyli wasz koalicjant.
1: Ja uważam, że to jest, no, mówiąc oględnie, co najmniej dziwna sytuacja, że żeby wyjść z Unii, wystarczyłaby większość, zwykła większość sejmowa. No to chyba nie przystaje do powagi naszego członkostwa i w tym sensie uważam, że te przepisy należałoby zmienić. Natomiast no, też znacząca dla mnie jest, i na tym bym się skupił, reakcja opozycji, która nie odnosiła się do tego pomysłu jakoś entuzjastycznie.
0: No, ale pamięta pan, Andrzej Duda kiedyś był prezydentem, miał taki pomysł, żeby wpisać do konstytucji obecność naszą w Unii Europejskiej. To dobry pomysł?
2: Komentował wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Obok samochodu stał mężczyzna. Wyglądało to tak, jakby podnosił ciężki przedmiot. Oba miejsca wyglądały jak rzeźnie.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.
2: Tutaj Sceny zbrodni. Dziś zabierzemy was na dwór króla Fryderyka X, czyli do Danii.
3: Ale nie na ich słynne złociste napoje, nie na nie mniej słynne duńskie ciasteczka czy migdałowe obwarzanki, to nie te klocki, nie w tym programie.
2: Dania, najmniejsze z państw nordyckich, kojarzona jest jako jeden z najbezpieczniejszych krajów. Spokojny, dostatni, a jednak i tu dochodzi do potwornych zbrodni.
3: Opowiemy o sprawie Petera Lundina, o świecie dwóch sprawach, bo to morderca, którego zbrodnie wykraczały daleko poza granice tego kraju.
2: Po 21. zaginięcie Emilie Men. Sprawa, która wstrząsnęła całą Danią. Ta historia była niestety początkiem dramatów na duńskiej wyspie.
3: Zapraszamy, zostańcie z nami.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Peter Lundin to jest morderca z Danii. Przyszedł na świat 15 lutego 1972 roku w Roskilde-Syhus, ale pierwszej zbrodni nie dokonał w kraju rodzinnym, a w Stanach Zjednoczonych.
2: Miał 9 lat, gdy jego rodzice wyemigrowali za ocean. Jego tata, Ole, zajmował się budowlanką. Niemal własnymi rękami postawił ich rodzinny dom na wyspie Solrod.
3: Jednak gdy Peter miał 7 lat, jego tato dostał powikłań w wyniku zakrzepu krwi. Nie mógł pracować, popadł w tarapaty finansowe. Za długi ich dom został przejęty, dlatego uznali, że emigracja do USA może być ich nową szansą na to, by po prostu stanąć na nogi.
2: Początki w Stanach były obiecujące. Udało im się kupić dom na Florydzie. Zamieszkali w Ormond Beach przy Essex Drive i tu prowadzili niewielki hotelik. Dochody wystarczały na życie.
3: W 1984 roku zdecydowali się na kolejną przeprowadzkę, tym razem do Maggie Valley w Karolinie Północnej. Tu doszło do poważnego kryzysu w małżeństwie Lundinów. Ole opuszcza żonę Annę i wraz z synem przenoszą się do Los Angeles.
2: Ale po kilku tygodniach zmieniają wybrzeże. Najpierw szukali szansy w Nowym Jorku, później w Bostonie. Ostatecznie osiedlili się w Miami. Tu Ole znalazł pracę jako murarz, co dało mu znów stabilizację finansową.
3: A wkrótce znów ustabilizowało się jego życie osobiste i ponownie z Anną. Po kryzysie w ich związku znów zamieszkali razem właśnie na Florydzie. Peter miał wówczas 14 lat. Znalazł szkołę w Miami i by odciążyć rodzinę finansowo, chwytał się wszelkich prac dorywczych, głównie jako kelner w restauracjach i barach.
2: Firma budowlana jego taty miała coraz więcej zleceń. Peter postanowił dołączyć do Olego. Rzucił szkołę i zaczął specjalizować się jako murarz. Miał 16 lat i miał wreszcie własne pieniądze. Poza pracą w firmie ojca, żadnych innych obowiązków. Jak wielu jego rówieśników, sięgnął po marihuanę, a później także po twardsze narkotyki, jak kokaina.
3: Jednak rodzina znów się przeprowadza. Lundinowie wracają do Maggie Valley w Karolinie Północnej. Rodzice zdecydowali, że Peter musi kontynuować tutaj edukację. Dostał się do miejscowego liceum i tu rozpoczyna dealowanie marihuaną wśród kolegów.
2: W jego rodzinie znów nie dzieje się najlepiej. Tato i mama znów często się kłócą. W dodatku zbyt często sięgają po alkohol. Awantury, także przemoc domowa. Sąsiedzi wzywają policję. Co najmniej kilka interwencji. Aż w końcu dochodzi do tragedii.
3: Prawdopodobnie 1 kwietnia 1991 roku Anna Lundin zrobiła Peterowi awanturę o jego zbyt długie, jej zdaniem, włosy. Matka próbowała je siłą obciąć, jednak Peter się jej postawił. Doszło do szamotaniny, w wyniku której syn udusił mamę. Tak to przynajmniej wytłumaczył ojcu.
2: Musiał być przekonujący, bo Ole postanowił pomóc synowi w ukryciu tej zbrodni. Ciało bliskiej dla nich kobiety zawinęli w niebieski koc. Następnie plastikową czarną folię owinęli taśmą, a dla pewności także żółtym sznurem. tak zabezpieczone zwłoki przewieźli do miejscowości Buxton i na tutejszej dzikiej piaszczystej plaży pochowali Annę.
3: 7 miesięcy później, dokładnie 1 listopada, spacerowicze na plaży w pobliżu latarni morskiej w Outer Banks, w pobliżu Buxton, natrafili na wyrzucony na brzeg dziwny pakunek owinięty w żółty sznur. W środku kobiece szczątki. Jesienne sztormy odkopały zagrzebane płytko ciało, a następnie wyrzuciły je na pobliski brzeg, ujawniając tajemnicę zbrodni Petera. Nie ostatnią taką tajemnicę.
2: Peter i jego tato Ole nie czekali, aż śledczy dojdą do tego, kto stoi za morderstwem Anny Lundin. Wyjechali do Kanady. Jego ojciec znał ten kraj. Jeszcze zanim poznał Annę, mieszkał tutaj przez kilka lat.
3: Jednak zdołali się ukrywać jedynie do początku czerwca 92 roku. Zostali wytropieni i zatrzymani w pokoju hotelowym w Toronto. Peter usłyszał wyrok 20 lat więzienia za morderstwo. Ole za pomoc 2 lata.
2: Jednak na przełomie wieków amerykański system penitencjarny zmagał się z brakiem miejsc. Dotyczyło to zwłaszcza więzień w Karolinie Północnej. Stan zdecydował więc o amnestii. Zmniejszył wszystkim więźniom karę o połowę.
3: Po odsiedzeniu niespełna połowy wyroku Peter Lundin wyszedł na wolność. Zgodnie z postanowieniem sądu, po wyjściu z więzienia miał zostać deportowany do rodzinnego kraju. 4 czerwca 1999 roku wraz z eskortą amerykańskiej policji wylądował na lotnisku w Kopenhadze. Tam czekała już na niego jego żona, Tina Lundin.
2: No właśnie, nic jeszcze nie wspomnieliśmy o tej romantycznej przygodzie jego życia. Musimy to nadrobić. Otóż duńscy dziennikarze przypadkowo trafili na jego historię w prasie. Szukali bohaterów do programu o przewrotnym tytule Amerykański sen.
3: Zgodził się opowiedzieć, jak wyglądał ten jego American Dream. Przedstawiono w programie jego losy za oceanem i zbrodnie, do której miało dojść w przypadkowej kłótni. Po emisji w jednej z duńskich telewizji Peter stał się popularny. Skontaktowało się z nim bardzo wiele Dunek.
2: Napisała m.in. Tina, samotna matka nastoletniej dziewczynki. Między nimi zaiskrzyło. Peter i Tina pobrali się w amerykańskim więzieniu w 96 roku.
3: Wracamy jednak do roku 99. Tina wraz z córką odebrały Petera z lotniska i zawiozły do domu w Molle, 20 km na zachód od Kopenhagi. Nie wiedli jednak sielskiego, małomiasteczkowego życia na przedmieściach. Jesienią jeszcze tego samego roku Peter brutalnie pobił swoją żonę, a także jej córkę. Kobiety wyrzuciły go z domu.
2: Ale nie pozostał długo bezdomny. W trakcie wizyty w salonie masażu, czyli tak naprawdę w domu uciech, poznał 36-letnią Mayen Pedersen. Zostali parą.
3: Ale i tu sielenka nie trwała długo. Na początku lipca 2000 roku jeden z synów Mayeny znalazł na drzwiach mieszkania matki informację, że wyjechała na wakacje z pozostałymi 2 synami. Próbował się z nimi skontaktować i zapytać, skąd tak niespodziewana decyzja o wczasach.
2: Ich telefony komórkowe milczały. W ich domu w Rolo, na przedmieściach Kopenhagi, panował potworny bałagan, więc zgłosił ich zaginięcie. Policja przeszukała posesję. Odkryła ślady krwi wokół posesji, w Fordzie Mondeo należącym do Petersen, a także w jej łóżku.
3: Wnikliwsze badanie pozwoliło ustalić, że krew wsiąkła także w fugi w łazience. Znajdowała się w kuchni, na desce do krojenia, w blenderze. Znaleziono ją także w piwnicy oraz w szopie, w stojącej tam wyczyszczonej, ale nie dość dokładnie, zamrażarce.
2: Do jakiego koszmaru doszło w tym domu? Peter Lundin był głównym podejrzanym, ale utrzymywał, że nic nie wie o śladach tej krwi. Usłyszał od kobiety, że wyjeżdża na wczasy i prosi go, by ten w tym czasie odremontował jej dom. Planował go odmalować pod jej nieobecność.
3: Mimo że zaprzeczał, by cokolwiek wiedział, śledczy mieli powody, by mu nie wierzyć. Zwłaszcza, że odkrywane kolejne ślady w domu Pedersenów świadczyły, że doszło tam do potwornej masakry. Po miesiącu przesłuchań i badaniu próbek policjanci mieli pełen obraz tego dramatu. Peter Lundin zamordował kobietę oraz 2 jej synów.
2: Jak opowiadał, aby łatwiej mu było pozbyć się ciał, postanowił poćwiartować ofiary. Pierwszą zaciągnął do piwnicy. Pozostałe 2 ciała rozczłonkowywał w garażu. Używał siekiery. Na podłodze garażowej widniały ślady po około 100 jej uderzeniach. Do ćwiartowania użył również szlifierki kątowej. Znaleziono na niej wiele ludzkich tkanek.
3: Prasa duńska cytowała jednego z policjantów, który o piwnicy i garażu mówił: oba miejsca wyglądały jak rzeźnie, mimo że zabójca, sprzątając, próbował zatrzeć ślady. W obliczu takich dowodów Peter Lundin w końcu przyznał, że do tragedii doszło w nocy z 16 na 17 czerwca 2000 roku.
2: Jak zeznawał, usłyszał jakieś krzyki dochodzące z piwnicy. Zszedł na dół i zobaczył synów Majenę leżących na podłodze. Kobieta zażyła narkotyki i leżała nieprzytomna, ale wszystko wskazywało na to, że wcześniej w jakimś narkotykowym szale dźgnęła obu swoich chłopców nożem.
3: Stracił nad sobą panowanie. Jak mogła pociąć swoje dzieci? Wpadł w furię i zaczął ją okładać. Twierdzi, że nie uderzył jej mocno, a jednak kobieta po jego ciosie zmarła. Jako eksmorderca uznał, że policja nie uwierzy w tę jego historię. Postanowił więc pozbyć się ciał i zaaranżować wszystko, jakby rodzina wyjechała na wakacje.
2: Po kolejnych tygodniach przesłuchań i kolejnych przedstawianych mu dowodach wiedział, że nie obroni tej wersji. Przyznał, że pokłócił się z Majenę. Flirtowała przez telefon z jakimś mężczyzną.
3: A przypomnijmy, że kobieta zarabiała jako prostytutka, prowadząc swój salon masażu.
2: Doszło między nimi do kłótni w łóżku. Synowie przybiegli, by pomóc mamie. Peter Lundin zeznał, że gołymi rękami złamał ich karki, jeden po drugim.
3: Zwłoki następnie zaniósł do zamrażarki w szopie. Ale i ta wersja nie znalazła odzwierciedlenia w dowodach. Wszystko wskazywało na to, że przynajmniej jeden z chłopców zginął w piwnicy.
2: Dwa dni później Peter kupił w markecie siekierę, gumowe rękawiczki, plastikowe torby i masę środków do czyszczenia domu. Poćwiartował ciała rodziny, zapakował je do plastikowych worków i wyniósł do śmietnika przed domem.
3: Jak wykazało dochodzenie, śmieci sprzed jego domu, podobnie jak wielu innych domów, trafiły do miejskiej spalarni odpadów, ale część worków ze szczątkami zapakował do samochodu Majenę i wyrzucał do śmietników w okolicy. Policja przebadała 10 tysięcy ton śmieci z okolicznych wysypisk, jednak nie natrafiono na żaden fragment zwłok rodziny Petersenów.
2: Przed sądem Lundin nie chciał przyznać się do umyślnego morderstwa, jednak uznano go winnym i skazano na dożywocie.
3: W dodatku skazano także ojca Petera. Olemu Lundinowi nie udało się udowodnić, że pomagał synowi w pozbyciu się zwłok, a tak podejrzewano, ale udowodniono mu, że był w domu Petersenów i ukradł stamtąd sporo rzeczy. Odsiedział 4 miesiące.
2: Peter Lundin wciąż przebywa w więzieniu. Z akt wynika, że początki odsiadki były dla niego wyjątkowo trudne. Został zaatakowany przez współwięźniów. Jeden z nich uderzył go metalową rurką, tak, że złamał mu nos. 2 lata później więźniowie pobili go dotkliwie po głowie patelnią. Otrzymał też dodatkowy wyrok za to, że w jego celi znaleziono narkotyki.
3: Ale później jego los się odmienił. W 2008 roku ożenił się znowu za kratkami, ale wówczas prasa ujawniła, że za krat utrzymywał związek z inną kobietą. Żona więc po zaledwie 11 dniach zażądała rozwodu.
2: W 2011 roku znów się ożenił. Związek przetrwał 6 lat. Dwukrotnie także za kratami zmieniał nazwisko, jakby chciał pokazać, że jest już nowym człowiekiem, a potem jeszcze nowszym.
4: Sceny zbrodni w RMF FM.
2: Jest 9 lipca 2016 roku, sobota. 17-letnia Emilie Men, pochodząca z Kosir, gdzie znajduje się najdłuższy most wiszący w Europie, razem z koleżankami jedzie na małą wycieczkę do miasta Sielce, oddalonego około 20 kilometrów.
3: Do rodzinnego Kosir wracają pociągiem. Przyjeżdża na stację dokładnie o 3:53 nad ranem. Dwie przyjaciółki Emilii zamawiały taksówkę, która ma zabrać nastolatki do domu. Dziewczyny nawet zaproponowały koleżance podwózkę, ale ta odmówiła. Powiedziała, że musi się przejść. Dziewczyna do swojego domu w centrum Kosir chce pójść żwirową ścieżką.
2: Na dworze robi się coraz jaśniej. Kończy się krótka letnia noc. Emilie czuje się bezpiecznie. Kilka minut później jej telefon jest już wyłączony. Przyjaciółki pomyślały, że pewnie padła jej bateria, którą krótko podładowywała w pociągu.
3: Niestety nastolatka nie dotarła do domu. 10 lipca Emilie Men nie zjawiła się również na mszy o 9:30 w kościele świętego Pawła, podczas której śpiewał chór, do którego należała. Dla wszystkich było wtedy już jasne, że musiało wydarzyć się coś złego.
2: Rozpoczęto poszukiwania Emilie. W akcję włączyło się kilkuset wolontariuszy. Zaangażowano wszystkie dostępne siły. Psy tropiące dokładnie sprawdzały ścieżkę, którą wracała dziewczyna. Jednak ulewne deszcze utrudniają poszukiwania.
3: Rodzina Men organizuje w tym czasie zbiórkę pieniędzy na nagrodę dla osoby, której informacje przyczynią się do odnalezienia dziewczyny. W mediach, jak to zwykle w takich sytuacjach, wybucha burza rozmaitych spekulacji. Może dziewczyna ze złamanym sercem sama uciekła z domu. Sugerowano, że jest aktywna na portalach społecznościowych. Kilku mieszkańców Kosir informuje, że widziało dziewczynę bardzo podobną do zaginionej Emilie. Policja zdementowała wkrótce wszystkie te pogłoski.
2: Niestety bardzo intensywne działania służb i lokalnej społeczności nie przyniosły oczekiwanego skutku. Z każdym dniem szanse na odnalezienie 17-latki całej i zdrowej były coraz mniejsze. Właściwie codziennie gazety pisały o nowych znaleziskach, które mogą mieć związek z tą sprawą. Pewnego dnia wolontariusze natknęli się na koszulę, podobną do tej, którą miała na sobie Emilie, gdy zaginęła. Przeszukiwano również ogródki działkowe, niedaleko stacji kolejowej.
3: Pojawiło się oczywiście kilku podejrzanych w tej sprawie. Jednym z nich był pewien 67-latek z Kosir. Sąsiedzi mężczyzny sugerowali, że przetrzymuje on poszukiwaną dziewczynę w swoim domu. Miał być on nawet nielegalnie podsłuchiwany i nagrywany przez kobietę z domu obok, która miała na tych nagraniach rozpoznać głos Emilie Men. Posiadłość podejrzanego kilkukrotnie przeszukano, ale z całą pewnością był niewinny.
2: W naszej historii jest 24 grudnia 2016 roku. Ponad 5 miesięcy po zaginięciu Emilie Men dochodzi do szokującego odkrycia. Około 16:00 osoba wyprowadzająca psy znalazła w jeziorze nieopodal Rheinermarksbagi ciało martwej kobiety. Policja następnego dnia potwierdziła, że jest to zaginiona Emilie.
3: Ciało Emilie porzucono w lesistym terenie, niedaleko drogi E20, około 60 km od dworca w Kosir, gdzie widziana była po raz ostatni. Została tu prawdopodobnie przywieziona już w dniu zaginięcia.
2: Społeczność Kosir była pogrążona w żałobie. Na stacji kolejowej kilkaset osób zgromadziło się, aby upamiętnić zamordowaną nastolatkę minutą ciszy. Podobna ceremonia odbyła się w szkole, do której uczęszczała Emilie.
3: 29 grudnia ulice miasta przemierza kilkutysięczny pochód z pochodniami ku czci Emilie Men. 19 stycznia już 2017 roku najbliższa rodzina towarzyszyła dziewczynie w jej ostatniej drodze.
2: Policja intensywnie pracowała nad zatrzymaniem sprawcy tej potwornej zbrodni. Między innymi sprawdzano telefony, które łączyły się z masztami komórkowymi nieopodal Rheinermarksbagi w czasie zaginięcia nastolatki. Do śledczych masowo zgłaszają się też mieszkańcy, którzy chcą przekazać informacje potencjalnie pomocne w rozwiązaniu tej sprawy.
3: 20 czerwca 2017 roku opublikowano niewyraźne zdjęcia z monitoringu dworca kolejowego. Przez przeszklone drzwi budynku uchwycono na parkingu biały samochód. Najprawdopodobniej jest to Hyundai i30 drugiej generacji. Auto wyruszyło z parkingu obok stacji w Kosir o 4:07, czyli wtedy mniej więcej, gdy Emilie pożegnała się ze swoimi koleżankami. Do policji dociera kilkaset zgłoszeń dotyczących poszukiwanego samochodu. Wiele z tych tropów wydawało się bardzo obiecujących. Śledczy zamierzali dokładnie zbadać wytypowane samochody.
2: Po jakimś czasie na policję zgłasza się świadek, który w dniu zaginięcia 17-latki w okolicach Rheinermarksbagi widział zaparkowany samochód z otwartym bagażnikiem. Jak mówił, obok samochodu stał mężczyzna i wyglądało na to, jakby podnosił ciężki przedmiot. Na podstawie tych informacji śledczy zrekonstruowali zdarzenie opisane przez świadka. Zdjęcia z rekonstrukcji opublikowano w mediach.
3: Do tego momentu przesłuchano około 650 osób i zweryfikowano informacje dotyczące aż 400 tysięcy samochodów. W 2021 roku skonfiskowano nawet białą furgonetkę, która w momencie zaginięcia Emilie Mann należała do Petera Madsena, duńskiego wizjonera i słynnego wynalazcy, a także zabójcy dziennikarki Kim Wall, o czym wiedzą słuchacze Scen Zbrodni. Szczegóły tej sprawy znajdziecie w naszym podcaście numer 90.
2: Niestety przez kolejne lata sprawa stoi w miejscu, a morderca pozostaje nieuchwytny. Wszystko zmieniły jednak wydarzenia z kwietnia 2023 roku w miasteczku Kireop, oddalonym o około 30 km od Kosir, skąd pochodziła Emilie Mann. Doszło do wstrząsających wydarzeń. Około 11:45 zaginęła 13-letnia Filipa, która rozdawała gazety nieopodal kościoła w Kireop.
3: Dziewczynka wracała do domu rowerem. Po raz ostatni kontaktowała się ze swoim ojcem o 11:30. Miała wówczas jakieś 25 minut drogi do domu. 13-latka nie pojawiła się na umówionym spotkaniu z koleżanką, która zaniepokojona zadzwoniła do rodziców Filipy. Ci ruszyli na poszukiwania córki. Na poboczu wąskiej drogi znaleźli porzucony rower dziewczynki, jej torbę, a także telefon. Trawa w tym miejscu była naruszona.
2: Do akcji szybko dołączyła policja. Dokładnie zabezpieczono miejsce, gdzie znaleziono rower. Helikopter z powietrza patrolował okolice. Następnego dnia, w niedzielę około 15, poinformowano na konferencji prasowej, że najprawdopodobniej doszło do przestępstwa. Filipa została porwana.
3: Tego samego dnia o 14:48, dosłownie na chwilę przed rozpoczęciem wspomnianej konferencji, doszło do zatrzymania 32-latka. W swoim domu w Svenstrup, miasteczku położonym 10 minut jazdy samochodem od Kosir, przetrzymywał, bił i wykorzystywał seksualnie zaginioną 13-latkę. Dziewczynka przeżyła 27 godzin prawdziwego koszmaru.
2: Oskarżony był bardzo spokojny podczas odczytywania zarzutów. Częściowo przyznał się do winy. Zgodnie z duńskim prawem do czasu prawomocnego wyroku zakazano podawania jego nazwiska. Wkrótce na jaw wyszły kolejne szokujące informacje. U naszych południowych sąsiadów na Słowacji zlokalizowano poszukiwanego białego Hyundai i30, który należał kiedyś do 32-latka.
3: Podejrzany sprzedał go w 2016 roku, czyli po zaginięciu Emilie Mann. Mężczyzna był w kręgu podejrzanych, znalazł się nawet na liście wytypowanych 1450 osób, od których pobrano DNA. Jednak wynik okazał się negatywny, ponieważ materiał porównawczy pobrany z ciała ofiary był zbyt słabej jakości dla ówczesnych metod badawczych.
2: 26 kwietnia 2023 roku poinformowano, że zatrzymany mężczyzna, oprócz porwania 13-letniej Filipy, jest podejrzany również o morderstwo Emilie Mann, a także o przemoc i grożenie nożem 15-letniej uczennicy w listopadzie 2022 roku.
3: Podejrzany 32-latek przebywa aktualnie w areszcie, a wyrok w sprawie tych potwornych zbrodni jeszcze nie zapadł. Policja ujawniła jak dotąd niewiele informacji na temat zgromadzonych dowodów. Wiadomo, że oskarżony prowadził samochód uchwycony na monitoringu przed dworcem w dniu zaginięcia Emilie Mann. Był w pobliżu stacji kolejowej na kilka godzin przed zniknięciem dziewczyny.
2: Zabezpieczono również materiał genetyczny w miejscu zamieszkania podejrzanego, który wykorzystano do badań porównawczych. Na komputerze 32-latka znaleziono zdjęcia i filmy, które według policji łączą go z morderstwem Emilie.
3: Czy te dowody wystarczą na skazanie podejrzanego? O tym przekonamy się prawdopodobnie już wkrótce. Proces przeciwko mężczyźnie ma się rozpocząć już w maju.

0: dawna, to wiem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
1: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
3: Oj Boże, ja tak nie wejdę w cia. Ja nie wiem, co zły ruch i będę miała wszystko na wierzchu.
4: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
5: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
2: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i gwiazdy show bez tajemnic.
6: A jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
2: Gwiazdy z tańcami. Już dziś po 15 w RMF FM.
7: Zbliża się już piąta według radiowego zegara. Czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Premier Czech przekonuje, że wybór nowych władz w Budapeszcie to właściwy moment na odnowienie współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Dobór pierwszych okularów na NFZ u optometrysty? Taką zmianę zakłada nowy projekt resortu zdrowia. Część molo w gdyńskim Orłowie zamknięta. Konstrukcja wymaga gruntownego remontu. Premier Czech Andrzej Babiš pogratulował Peterowi Madziarowi objęcia funkcji premiera Węgier i zadeklarował chęć odbudowy współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Szef czeskiego rządu podkreślił, że Czechy, Polska, Słowacja i Węgry mają w Unii Europejskiej wiele wspólnych interesów i wspólne działanie pozwalały wcześniej skutecznie zabiegać o ważne decyzje. Babiš ocenił, że po zmianie władzy w Budapeszcie nadszedł właściwy moment na odnowienie grupy współpracy państw V4. Peter Madziar już wcześniej zapowiedział, że chce przywrócić aktywną rolę Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Premier Szkocji John Swinney ocenił, że rosnące poparcie dla prawicowo-populistycznej partii Reform UK sprawia, że iż kwestia niepodległości Szkocji staje się pilna. Lider Szkocji Partii Narodowej ostrzegł, że ugrupowanie Nigella Farage'a może w przyszłości zablokować kolejne referendum niepodległościowe. Po wyborach szkocki parlament ponownie zdominowali zwolennicy niepodległości. Partia Swinney'a wraz z Zielonymi ma większość mandatów, choć sama nie zdobyła większości absolutnej. Swinney zapowiedział, że będzie dążył do przeprowadzenia nowego referendum w sprawie secesji od Wielkiej Brytanii. Poprzednie głosowanie w 2014 roku, przypomnijmy, zakończyło się zwycięstwem przeciwników niepodległości. Dobór pierwszych okularów na NFZ będzie możliwy już nie tylko u okulisty, lecz także u optometrysty. Taką zmianę zakłada projekt nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jak może to wyglądać w praktyce? To sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Według projektu nowego rozporządzenia właśnie w gabinecie optometrysty możliwy byłby dobór refundowanych okularów. Optometrystka Martyna Zeb zapewniła mnie, że ta grupa jest przygotowana na tę zmianę.
9: U osób dorosłych i takich starszych nastolatków jak najbardziej tak. Żeby dobrać czy to pierwsze, czy kolejne okulary.
8: Ile trwa taki dobór okularów?
9: Tak mniej więcej do 30 minut, w zależności od sytuacji.
8: Od czego zaczyna się i na czym polega taka wizyta?
9: Na rozmowie. Czy odczuwamy jakieś bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie?
8: Nowe przepisy w najbliższych tygodniach trafią do konsultacji. Są szanse, że zmiany wejdą w życie w drugiej połowie roku. Twórcy projektu chcą, żeby okuliści mogli skupić się w większym stopniu na leczeniu chorób oczu, a nie na dobieraniu okularów. I w tym dlatego mają wesprzeć ich optometryści.
1: Inne oblicze historii w faktach RMF FM.
7: Kontrowersyjny zegarek z Titanica zostanie wystawiony na aukcji w Wielkiej Brytanii. Należał do jednego z członków załogi. Dlaczego jego pochodzenie uważa się za dyskusyjne? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
10: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie. Sam Albert Caldwell, usiłując oczyścić reputację, wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń przed swoją śmiercią w 1977 roku.
7: I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Molo w gdyńskim Orłowie do gruntownego remontu. Ze względu bezpieczeństwa zamknięto głowicę pomostu. Podczas rutunowych prac odkryto, że konstrukcja nośna pod nią jest skorodowana. To będzie możliwy największy remont od 20 lat.
11: Ciągle jest tak jakby trochę omijane, nierobione. W zasadzie pomalowali barierki, to było tyle. Żeby przejść fajnie, w ogóle się tym zajął po prostu. No, zaczęli od główki.
12: Ale molo w Orłowie to ważny punkt?
11: Dla turystów na pewno bardzo ważny, bo jesteśmy koło klifu, fajnie wszystko widać.
12: I zamknięta główka molo.
13: No, jest zamknięta.
0: pacjenta. No, tak. Ale trzeba to troszeczkę naprawić.
13: My jesteśmy stąd, więc należało się. Molu?
14: Mieliśmy fantastyczną zimę, bo było tak zimno jak tu nigdy. Mamy fantastyczną wiosnę, bo jeszcze nie było ciepło.
15: Usłyszał wczoraj w wietrznej Gdyni od mieszkańców nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Ja mam taką propozycję, bym dzisiaj to ja, jako cudowne dziecko dwojga elektryków, rozpoczął ten odcinek, dobrze?
2: Bardzo byśmy prosili, tak.
1: Bo będzie o prądzie, a konkretnie będzie o wojnie o prąd.
3: Naprawdę. Tak. Czyli tak powiedzmy sobie od bursztynu do żarówki.
1: Dokładnie,
3: tak?
1: Mocno elektryzujący temat się zapowiada i taka będzie dzisiejsza noc, dzisiejszy wieczór razem z nami.
2: Możecie słuchać przy świecach.
3: Tak, żeby było nastrojowo.
1: Wyjdzie też taniej.
3: Ale bo... ładnie, o prądzie przy świecach.
2: No.
1: Bo wyjdzie taniej przy świecach, bo prąd jest troszeczkę drogi i między innymi dlatego o tym dzisiaj będziemy opowiadać.
3: Troszeczkę to jest bardzo delikatnie powiedziane.
2: Historia dla dorosłych w wykonaniu radiowców bez cenzury. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest ważki głos historyczny w twoim domu, w radiu, w komputerze, w smartfonie.
3: Na grillu, no nie wiem. Opisujemy, wyjaśniamy, rzucamy na tło, które wcześniej zarysowujemy często sprawdzonymi faktami.
2: Dokładnie.
1: Dlatego też dzisiaj w okresie wysokich rachunków za prąd zajmujemy się historią prądu, czyli, no jak się to już mówiło, od bursztynu do żarówki.
2: I nie będziemy tutaj wyjaśniać zasad działania prądu. Zajmiemy się samym prądem jako takim, rozumianym jako elektryczność.
3: Tak.
2: Jego pochodzeniem, jakie miał hobby, przyjaciół.
1: O czym
2: tak
1: marzył,
2: dalej.
1: Gdy dorastał, tak? Jak mu się wąs sypnął, to co
3: tak,
1: chciał.
3: Tak, tak.
1: Od czasów starożytnych, słuchajcie, ludzie zdawali sobie sprawę z pewnego zjawiska, które my dzisiaj nazywamy elektrycznością. I pierwszym, który badał te zjawiska elektryczne, był niejaki Tales z Miletu.
3: No, byli też inni starożytni filozofowie, naukowcy. To prawda, nie zainteresowani elektrycznością, ale byli. Na przykład Ponton z betonu.
2: Był. No.
3: Sanepid z GS-u.
2: Był
1: tak,
2: też.
1: Był akumulator z cyny, był, prawda, Perpedes z kopyta,
2: tak,
1: no dużo.
2: Kretyn z baloni,
1: tak.
2: Klakson z syreny.
3: Tak,
1: ale
3: tak.
1: Uwaga, 500 lat przed Chrystusem, tenże ówże Tales, prawda, on potarł bursztyn i zauważył, że ten bursztyn przyciąga kłaczki wełny, nasiona roślin, suche drewniane wiórki. Wiedział gościu, że coś się dzieje.
2: Wiedz, że coś się dzieje.
1: Tak,
2: jak trzesz bursztyn, to wiedz, że coś się dzieje.
1: Śmuta, ale nie wiedział, co z tym zjawiskiem zrobić.
3: No poza tym... jak mocno potrzesz duży bursztyn, to on podnosi tuniki pań na greckiej plaży.
1: Dlatego tam nie ma bursztynów.
2: No.
1: To wszystko, prawda? Co jest zresztą to, o czym mówisz, jak do tej pory najlepszym zastosowaniem elektryczności?
3: No, nikt nie wymyślił lepszego. Nie.
1: Nie. No w każdym razie nazwa elektryczność wzięła nazwę właśnie od greckiego słowa elektron, czyli, uwaga, bursztyn.
2: A to wypada tylko żałować, że Grecy nie nazwali bursztynu bigos.
3: No.
2: Zamiast obcej nazwy elektryczność, mielibyśmy swojską bigostyczność.
3: Bigostyczność, no. Ładnie.
1: A wokół jądra atomu krążyłyby bigosy, prawda?
3: Tak, cudownie by było. Słuchajcie, no jak wiemy, bursztyn mamy już z głowy, przejdźmy do elektryczności sensu de facto.
2: O, właśnie.
1: Dobrze, dobrze. Na przestrzeni wieków coś tam kombinowano z elektrycznością, prawda? Ale prąd, uwaga, dostał kopa dopiero wtedy, kiedy skonstruowano tak zwaną butelkę lejdejską.
2: Co zrobili?
1: Butelkę lejdejską wymyślili, czyli taki przyrząd do gromadzenia ładunku elektrycznego.
2: Mhm. Butelka brzmi zachęcająco.
3: No, a butelka z prądem? No zaciąga troszkę miłymi chwilami w Tatrach, no.
1: Wynalazcami butelki byli niezależni od siebie i w tym samym czasie, bo w 1746 roku Peter van Musschenbroek, profesor holenderskiego Uniwersytetu w Leidzie, stąd zresztą nazwa butelki, Leida lejdejska, oraz Edwald Jürgen Georg van Kleist z Kamienia Pomorskiego.
2: Polak. Na pewno. Jürgen Georg.
1: Dajmy na to, no, taki trochę. Imiona i nazwisko wskazywałoby, że jeśli nawet, no to nie.
3: No dobra, ale to z tą butelką lejdejską.
1: Ona była przodkiem akumulatora, czyli popularnej baterii, prawda? Ale na początku służyła bardziej raczej do zabawy.
2: Naturalne i oczywiste zastosowanie.
3: Nie, ta butelki.
2: Na czym polegała zabawa z koleżanką lejdejską?
3: Proszę bardzo.
1: Wkrótce po wynalezieniu tego przyrządu francuski ksiądz Jean-Antoine Le przeprowadził eksperyment z rozładowaniem butelki na dziedzińcu Wersalu. Tylko zamiast przewodnika użył łańcucha trzymających się za ręce 240 królewskich gwardzistów, którzy porażeni wyładowaniem, ci gwardziści, podskoczyli równocześnie do góry. I w ogóle arystokracja toczyła z gwardzistów, no, nieprawdopodobną bekę, to ja.
3: Gubki.
1: No,
3: gubki.
1: No, ksiądz Nole powtórzył swój eksperyment, robiąc łańcuch z 700 mnichów, ustawionych jeden za drugim, stali tak, rozciągnęli się na 3 kilometry i oni byli połączeni ze sobą trzymanym drutem.
2: Czekaj. To ważne, to była to pierwsza w świecie sieć,
1: no.
2: Może niewysokiego, ale jednak napięcia.
3: No, gdyby wtedy istniały żarówki, to ostatni mnich mógłby taką żarówkę trzymać w zębach i ona by zaświeciła.
1: I to by było takie wesołe, śmieszne, no. Rzuciłoby inne światło na historię prądu, prawda?
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Temat lekcji dzisiejszej w wykonaniu radiowców bez cenzury – wojna o prąd.
3: Tak, o tym będziemy mówić. Rozumiem, że nas skłoniły do tego rachunki, które przyszły z Nowym Rokiem,
2: tak,
3: prawda?
2: Tak, i w następnym odcinku będzie wojna o gaz, później o masło, inflacja już była, więc będziemy mieli komplet.
3: Tak, walka o jajka. No.
1: Tak na poważnie, to akurat temat prądu podzielił naukowców jak mało który, bo kto nie słyszał o słynnej wojnie Edisona i Tesli?
3: No? Ja. No, prąd stały, zmienny w kontaktach, czy w powerbankach, tak. No, to budzi spory i niewygodne pytania.
2: Tak, odkąd pamiętam, jeśli chodzi o kłótnie u mnie w klasie w liceum, to głównie się o to spieraliśmy. Czy prąd stały, czy prąd zmienny, to jest częsty temat kłótni.
1: To może
2: na weselach się ludzie o to kłócą.
1: Wujkowie się biją, nasza wieś kontra ichnia, nie? Ale jak w dramacie u Szekspira, może na początku przedstawmy bohaterów, dobrze?
3: No to Edison najpierw, bo starszy.
1: Tak jest. On urodził się w 1847 roku w Milanie.
2: W sensie Włoch. To mało włoskie nazwisko, nie?
3: A Edison Cito, Edison Mano, Edisonetti, no to by brzmiało.
1: W Milanie w Stanach. To taki Mediolan, ale amerykański. Milan.
2: Miejscowość Milan w Stanach? Milan.
1: Tak.
2: To obstawiam, że jest to miejscowość mniejsza niż Nowy Jork i Los Angeles.
1: Żebyś wiedział, sprawdziłem 1300 mieszkańców.
3: To nawet jak na Podkarpacie jest wieś z tych mniejszych,
2: to,
3: nie?
2: To ja powiem jak w encyklopediach. Thomas Edison, przedsiębiorca, wynalazca.
1: No, taki wynalazca, żebyś wiedział pełną gębą, bo ty tylko na jego nazwisko, jak czytałem, tylko w Stanach jest wystawionych prawie 1100 patentów, a poza Stanami ponad 1200. To tak szybko licząc, prawda? Gościu przez... Wyszło mi, że zgłaszał patent co tydzień przez 20 lat.
3: No, to z tymi w urzędzie patentowym już musiał być na ty.
2: Tak, to oni lepiej wiedzieli, co u niego słychać, niż jego własna żona. No.
1: Poza tym pan Edison założył słynne, prestiżowe czasopismo Science.
2: A to on, proszę.
1: A najlepsze w tym jest to, że był samoukiem.
3: Nie chodził do szkoły?
1: Nie no, chwilę chodził, ale tam w wieku 10 lat zadawał za dużo pytań w szkole i nie robił zadań, bo uważał to za stratę czasu, więc go wyrzucili.
2: Czekajcie, jeśli słuchają nas dzieci szkolne, to proszę teraz zatkać uszy, nie słuchajcie.
3: Albo nie, czekaj, właśnie słuchajcie, uważnie. Trzeba nam w Polsce takich Edisonów.
1: Tak, on w domu sobie urządzał eksperymenty. Z takich ciekawszych, no to kazał koledze połknąć bardzo dużo proszku musującego, bo na przykład chciał sprawdzić, czy ten kolega poleci w powietrze jak balon. Nie poleciał.
2: Czyli tak zaczynają najlepsi. A u mnie się po prostu to nazywało, że jestem niegrzeczny, nie? A tutaj proszę, Edison taki urósł.
1: Innym razem Tomuś, bo jemu było jakby mały Tomuś, się podpiął kotom do ogonów przewody i zaczął pocierać kotami o siebie, żeby sprawdzić, czy będzie z tego prąd. Nie było, dodam tutaj.
3: Mam nadzieję, że żaden kot nie ucierpiał w tym eksperymencie.
1: O stratach w kotach nie ma informacji. W skrócie, w wieku lat 16 był już jednym z najlepszych ekspertów od telegrafii w Stanach Zjednoczonych.
2: W wieku 16 lat to telegrafia była ostatnią rzeczą, o jakiej myślałem.
3: No, tak. I dlatego nazywa się Tomkowicz, a nie Edison.
1: Tak. No. Słuchajcie, teraz tak się zastanawiam, czy tytuł naszego dzisiejszego odcinka nie jest za mocny.
2: W sensie, wojna o prąd.
1: No bo to troszeczkę źle brzmi. Nie? Że
3: to może jakoś lżej. Spory o prąd.
1: O, widzisz, o, tak. już jest lepiej.
2: Albo niesnaski na punkcie prądu.
1: I to zostawmy, prawda? I teraz przedstawiamy tych takich najważniejszych, jeśli chodzi o ten spór, bohaterów historii. Przed chwilą był pan Edison, a teraz wjeżdża Nikola Tesla.
3: I imię mało amerykańskie.
1: Mało, bo pan Tesla urodził się w miejscowości Smiljan, to wtedy było cesarstwo austriackie, ale był Serbem, choć dzisiaj ta wieś leży w Chorwacji. To tak ci powiem.
2: Czekaj, Smiljan. A ilu tam mieszkańców? Bo też o Smiljanie jakoś nie słyszałem.
1: 400.
2: Czyli wieś naukowcami stoi. Jeszcze wnioski.
3: A jeszcze jak mi powiesz, że też samouk jak Edison, ten Tesla, to ja wychodzę.
1: Nie, właśnie nie. No, nie. Tutaj akurat absolutne przeciwieństwo Edisona, jeżeli chodzi o naukę.
2: No to teraz dzieci, słuchajcie uważnie.
1: Tesla był synem prawosławnego kapłana. To troszeczkę ciężko u nas w Polsce o takich synów. Aha. Który to syn chciał, żeby... Znaczy ten kapłan chciał, żeby syn, czyli ten Nikola, żeby też został duchownym. O.
2: Aha, czyli niewiele brakowało, aby silniki elektryczne na plebanii konstruował, tak?
1: Tak, no bo z zostania kapłanem wyszły nici, gdyż miejscowy nauczyciel, który wypatrzył u Nikoli talent, załatwił mu stypendium i tak oto Tesla trafił do Gracu, a później pracował w Budapeszcie, potem był w Paryżu, potem...
3: A kiedy za robotą pojechał do Stanów?
1: Jak mu we Francji nie zapłacili za robotę, to się wnerwił i wnerwiwszy się, wyjechawszy do Stanów, żeby tam spotkać się z Edisonem.
3: Czyli nieraz jak się nie zapłaci pracownikowi, to później są wynalazki i różne takie cuda.
1: Tak, słuchający pracodawcy, proszę nie brać do siebie tego, co Obratowski bredzi.
2: Nie, a z takich najważniejszych jego patentów, to co dzięki Tesli mamy?
1: No silnik elektryczny, dynamo rowerowe, mamy radio, prawda?
3: Radio to akurat mu się udało. No,
1: elektrownię wodną mamy, baterię słoneczną poniekąd.
2: Czyli jak dzwonią do was ci gości od fotowoltaiki, to wiedzcie, że to przez Teslę.
1: Dokładnie.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Na dzisiaj wojna o prąd. Znamy już głównych bohaterów tej historii, czyli Nikolę Teslę i Thomasa Edisona.
2: No tak, ale właśnie co oni? Podpinali sobie wzajemnie akumulator do paluszków?
3: Czy gdzieś?
2: Niektórym bardziej prąd telepał, ten przegrywał wojnę? Czy
1: gorzej. Oni walczyli o to, czy światem ma rządzić prąd stały, czy prąd zmienny.
3: Stały to ten męski, a zmienny to kobiecy, tak? Gdyś kobieta zmienną jest, panie.
2: Nie, nie? Odwrotnie, ten stały to jest kobiecy, a zmienny jest męski, gdyż niestałość jest przypadłością stricte samczą.
1: Tak, tak.
2: Bo to chromosom Y sprawia, że mężczyzna niczym iskierka z drutu na drut skacze jako ta pszczółka po kwieciu, czy jakoś tak.
1: Pięknie, to pięknie powiedziane. No. Ale zostawmy poezję, dobrze, gdzie prądów jest morze, zajmijmy się fizyką, gdzie prądy są dwa, właśnie stały i zmienny.
3: Jak mi mryga lampa pod sufitem, to jest zmienny prąd, a jak nie mryga, to stały, tak?
2: Tak. Stroboskop w dyskotece to jest na przykład zmienny prąd, bo tam migu.
1: Panie, to dwójka z fizyki w ogóle. Dobrze, że nie robimy fizyki dla dorosłych. Ja już wyjaśniam. Prąd stały to jest taki, w którym ładunki płyną stale w tym samym kierunku. No, stały jest. A w zmiennym to zmieniają kierunek kilkadziesiąt razy na sekundę.
3: To nie kopnie?
1: No widzisz, stały jest bezpieczny. Znacznie bezpieczniejszy dla człowieka. Ale ze stałym prądem jest problem, bo no nie da się go przesyłać bez straty.
2: Czekaj, czyli z elektrowni wychodzi potężny ładunek.
1: Tak.
2: Płynie po kablu.
1: Tak.
2: A na koniec nie zasili nawet króliczka tego Duracella?
1: No otóż to, bo się wyczerpie po drodze. Aha. Ale pionier prądyzmu, no i światowa awangarda elektryki stosowanej, Thomas Edison produkował w swoich elektrowniach właśnie prąd stały.
3: Zmiennego nie umiał, czy jak?
1: Umiał. Aha. Ale widzisz, na początku jedna elektrownia stała w Londynie, druga na Manhattanie i zasilały tylko pobliskie domy. Od na początku nowojorska miała 400 żarówek u 80 klientów.
2: To dlaczego dziś nie mamy elektrowni co trzy ulice?
1: A, no bo widzisz, tutaj wchodzi drugi gościu na antenę. Edison zatrudnił u siebie młodego inżyniera z Europy, co przyjechał z Francji, Serba z Chorwacji, Nikolę Teslę. I Nikola tam chwilę porobił, wgryzł się w temat, liznął trochę prądu i mówi: ej, ty, Tomasz, do Edisona tak mówi, nie? Ale ten stały prąd śmierdzi, róbmy zmienny, nie?
2: A Edison mu: się nie znasz, Mikoła, ja twoja stara liżę baterię.
1: Tak, powiedział.
3: Dobrze, słuchajcie, przejdźmy. Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Dlaczego są takie wysokie rachunki za prąd? Jeden powie Unia, drugi powie rząd. A nie, rachunki są kosmiczne przez Edisona i Teslę. Jakby nie dali nam prądu, to by nie było problemu.
1: No i to jest logiczne, to naprawdę to jest...
3: Dziękuję.
1: To jest to. Ale jesteśmy przy końcu XIX wieku, prawda? Nikola Tesla rzuca robotę u Edisona i wchodzi w spółkę z bogatym wynalazcą George'em Westinghouse'em. To jest to taki gościu, co wymyślił hamulce pneumatyczne, między innymi. Kasiasty facio.
2: I co, i zaczynają robić swój prąd, tym razem zmienny, tak?
1: Tak.
2: A zróbmy se prąd.
1: Tak, Edison produkuje prąd stały. Nie może go przesyłać na duże odległości, więc Edison buduje jak wściekły w centrach miast dziesiątki małych elektrowni. Takich, co zasilają tam okolice. A Tesla z Westinghouse'em mają mniej elektrowni, ale robią prąd zmienny i opanowują przedmieścia, wsie, miasteczka.
2: Ale jak go przesyłają?
3: No właśnie.
1: A bo goście wymyślili transformator na początku i na końcu linii i już.
3: Skubanie.
1: No, więc ślesz, no. I sobie niebezpieczny prąd płynny, zmienny płynie kablami, prawda? Ale to się nie spodobało Edisonowi.
3: A ja o tym kiedyś czytałem. Zaczyna się wojna na patenty, na procesy sądowe o naruszanie patentów. Trwają prasowe kampanie oczerniania konkurencji. Edison palił zwierzęta prądem zmiennym, a potem pokazywał efekty.
2: Tak? Czyli taki wczesny grill.
3: No i Edison zaczął używać prądu zmiennego, ale w nowym urządzeniu. Krześle elektrycznym, żeby jeszcze bardziej wystraszyć ludzi.
1: Tak było. Niestety pierwsza egzekucja na krześle elektrycznym wypadła źle. Mało powiedziane, rażony prądem morderca niejaki Kemmler przeżył pierwsze trepanie, a potem czekał z dymiącymi włosami aż 17 minut na ponowne naładowanie generatora.
2: I jak to się kończy?
1: W sumie dobrze, znaczy dla Kemmlera źle, ale dla nas dobrze, bo technologia Tesli i prąd zmienny się okazały po prostu lepsze, więc wygrał rozsądek. Zresztą sam Edison to zrozumiał. Zajął się czym innym, a swoją firmę prądową połączył z kompanią Thomson Houston i tak powstało General Electric.
2: I patrzcie, człowiek sobie pstryka, pstryczek, pstryk i się światło robi w mig. No. A nie wie ten człowiek, jaka to historia za tym stoi.
3: Tak, gdyby kable i druty mogły mówić, ale nie mogą, więc my, radiowcy bez cenzury, robimy to za nie. Cieszy więc, że robimy to dobrze i tanio. Nie dziękujcie.
1: Podsumowując, o prądzie można długo, długo i niekoniecznie dobrze, ale też miejscami wspaniale.
3: Wspaniale i z napięciem jakimś takim wewnętrznym, zewnętrznym.
2: Ale pomyślcie właśnie o tej historii, jak będziecie włączać światło na przykład.
3: Że za tym stoją, że pierwszy był bursztyn potarty przez Talesa z Miletu. Mhm.
2: A nie przez Szaleta z Talesu.
1: Tak, ani Sedesa z Porcelitu. To nie, tak? Tych nazwisk nie mylmy.
2: To nie oni tarli bursztyn. Mam nadzieję, że coś wam z tego zostanie. Jeśli dopiero teraz włączyliście radio, przypominamy, wszystkie odcinki Historii dla Dorosłych do posłuchania w formie podcastów.
1: Szukajcie nas w internetach, znajdujcie i mówcie o nas dobrze na mieście. Przemysław Skowron,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Jacek Tomkowicz.
1: Zabu, zibu, zibu, zaj.
0: Bez kawy i z kawą.

0: Lubią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio RMF FM. Dzień dobry.

0: Jest już szósta, pora na poranne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszamy. Podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. Zginął w nim jeden z zawodników. Demonstracje przeciwko cierpieniu zwierząt zorganizowano wczoraj w 15 wojewódzkich miastach. Mimo mniejszego zainteresowania od czasów powodzi, turystyka na Dolnym Śląsku to wciąż szansa na podreperowanie budżetu. Fakty zaczynamy od tragicznego wypadku na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Nie żyje zawodnik, który zderzył się z innym uczestnikiem podczas wyścigu. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jakub Rybski.
2: Do tragicznego wypadku doszło w pierwszej rundzie podczas wyścigu najmocniejszych maszyn. Zawody odbywały się na Wiśle. Dwaj zawodnicy zderzyli się i wpadli do wody. Po wyciągnięciu zawodników z rzeki jeden z nich był nieprzytomny.
3: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
2: Mówiła Monika Jakubowska, oficer prasowa płockiej policji. Drugi zawodnik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Płocku.
1: Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj przed kolumną Zygmunta w Warszawie przeciwko cierpieniu zwierząt. Podobne demonstracje odbyły się także w 14 innych miastach wojewódzkich. Protestujący apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
4: 400 milionów rocznie idzie z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, na schroniska, na utrzymanie schronisk. Jednocześnie państwo nie wprowadza kastracji, więc i tak namnażają się te psy i koty i w kółko trzeba będzie je utrzymywać.
5: Taka najważniejsza zmiana, która powinna wejść w życie jak najszybciej.
4: Obowiązkowe, masowe kastracje psów, kotów poradziły sobie tak niektóre kraje jak Austria, Szwecja czy Holandia. U nich nie ma bezdomności, a druga sprawa, no myślę, że podniesienie kar za znęcanie się.
1: Takie głosy usłyszał reporter RMF FM Michał Krasan. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło środkowe rejony Chile. Według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego epicentrum znajdowało się w pobliżu portowego miasta Lebu. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 23 km. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani poważniejszych zniszczeniach. A Chile należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata ze względu na położenie na styku płyt tektonicznych.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Niepewna przyszłość miejskich promów w Świnoujściu. Obecnie między wyspą Wolin a Uznam kursują 4 jednostki. Mieszkańcy i turyści korzystają jednak głównie z tunelu pod Świną. Miejskie promy nie znikną jednak całkowicie. Jest plan, aby w przyszłości mniejsze, wyłącznie pasażerskie promy zapewniały transport do innych części Świnoujścia.
7: Chcemy, aby takie nowoczesne jednostki, na przykład hybrydowe albo elektryczne, funkcjonowały w mieście i przeprawiały nie tylko mieszkańców miasta, nie tylko turystów z wyspy na wyspę, ale także zapewniały dojazd do Fortu Gerharda, a także latarni morskiej, która, przypomnę, od strony lądowej jest odcięta ze względu na wprowadzenie strefy bezpieczeństwa.
1: Mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. A strefa bezpieczeństwa wprowadzona została 3 lata temu wokół terminala LNG. Turystyka dla terenów popowodziowych na Dolnym Śląsku to szansa na podreperowanie budżetu. Od czasu powodzi liczba gości spadła, ale turyści, którzy przyjeżdżają, nie żałują.
8: Ja myślę, że to jest idealne miejsce dla osób, które chcą zwiedzać, ale zwiedzać trasy. Przepiękne szlaki, przepiękne widoki.
9: To jest zniszczeń, nie trzeba się bać popowodziowych.
8: Ale zniszczenia nie mają nic do siebie. W domu też mamy czasem odrapane ściany, czasem musimy wyremontować podłogę i to nie zmienia faktu, że kochamy ten dom, więc to jest to samo. Ja przychodzę dla samego miejsca, dla widoków, do odpoczynku, a nie dlatego, czy ten tynk jest na tej ścianie, czy go po prostu nie ma, bo on się kiedyś tam znajdzie. Po prostu trzeba poczekać.
10: Na tym wiemy, że to nie jest zrobione z jakimś taka szkoda, że wandalizm, tylko sytuacja, która miała miejsce. Nie?
9: No czyli pełna wyrozumiałość.
10: Współczuć tylko tym ludziom, którzy przeszli tą tragedię i stracili domy. Także
9: przy okazji wesprzeć, bo tutaj liczy się każdy gość i każda zostawiona złotówka.
10: Nam się wydaje, że tak jest. Więc co możemy, to robimy.
1: Usłyszała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Na radiowym zegarze już prawie 4 minuty po 6:00. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Już teraz na poranne wydanie zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej. A ja już żegnam. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wieczorem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
0: Otworzyłam zaspana mapę pogodową i zrobiłam troszeczkę jak Makłowicz. Fiu, fiu, fiu, fiu, bo zobaczyłam 19 stopni na termometrach i wtedy przypomniało mi się, że w sumie już na zewnątrz byłam i wcale tak pięknie nie jest. I właśnie w tej chwili jest pochmurno w całym kraju, z drobnymi wyjątkami. Tutaj słonko się może pojawić w okolicach Wrocławia, Szczecina i Poznania. I jeżeli chodzi o temperaturę, właśnie tutaj fiu, fiu, fiu nie ma. 4 stopnie w Kielcach, 5 w Łodzi, 4 w Bydgoszczy, 5 w Koszalinie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
0: Niedzielny poranek, trzeba czasami wstać, ruszyć w podróż, albo po prostu posiedzieć i popatrzeć, jak jest świat taki jeszcze cichy, wszyscy śpią. No właśnie, jakikolwiek nie jest to powód, RMF zawsze z wami i zawsze gramy najlepszą muzykę. Tym razem na rozbudzenie 5 po 6, 6 po 6. Paulina Sawicka, witajcie, cześć.

Podobno dzisiaj jest bardzo trudny wieczór, jakiś ważny mecz. Przepraszam kibice, bo ja tak, wiecie, nie jestem bardzo w temacie, ale wiem, że coś z El Clasico, jest to bardzo ważne. I jednocześnie finał Tańca z Gwiazdami, to wszystko wieczorem. Więc nie wiem, jak u was w domach rozkłada się ten podział na fanów tańca i tańca z piłką, ale zawczasu się umówcie z sąsiadami, na spokojnie, zaplanujcie, żeby później było łatwiej i wejść w tydzień spokojnie. Pink już teraz w RMF FM.

0: Wyrywamy was z łóżek, jeżeli tylko trzeba. The Colors w RMF FM. I tak właśnie wam gramy na pobudkę. A tymczasem wyskoczyło mi parę pogodowych nagłówków. Uwaga, naprawdę z rana łapię się za głowę. Słuchajcie tego. Nocą w części kraju szczypnie mróz. W połowie miesiąca nawet śnieg. Szykuj się na chłodny front. Zastanawiam się, czy na pewno załadowała nam się pogoda na maj.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to dosłownie są pierwsi do kłótni.
3: Kiedy ty mi ostatnio kupiłeś kwiaty bez okazji?
4: Kiedy ja ci kupiłem ostatnio kwiatki, a jak szliśmy na cmentarz?
3: To nie dla mnie były, tylko dla babci.
4: Ale tobie dałem, żebyś ty włożyła. To tak jakbym w sumie tobie kupił chryzantemy, ci się nie podobają. O, wielka pani nagle.
2: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
1: Reklama.
2: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już dziś po 8:00 w RMF FM.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł.

0: że jest weekend.
1: RMFFM,
2: że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne. Jest weekend, ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska, wierz w siebie.
4: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
9: Bosch.
10: Po reklamie.
9: RMF FM i od rana fajnie.

0: gorąco. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski w RMF FM. Mamy nowy, młody talent wokalny w Polsce. Kto wie, co będzie za parę lat. O nim dziś z rana piszą nagłówki. Śpiewał kiedyś w Centrum Kultury. Teraz zaśpiewa na Eurowizji Junior Wiktor Sas. I okazuje się, że w jego historii kiedyś wystąpił już RMF.
1: Przed tym, jak dostałem informację, że dostałem się właśnie do The Voice Kids 9 na antenie RMF FM, mojego ulubionego radia, zostałem puszczony z piosenką Krzysztofa Krawczyka.
0: Wtedy pamiętam, że Paweł łowił talenty, puścił fragment RMF FM, to dodało mu skrzydeł. I to są pierwsze piękne historie właśnie. RMF zawsze z wami, jesteśmy z wami w cudownych momentach i czasami, jak słychać, nawet w początkach muzycznej kariery.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: Sachetto. Sacher-torte.
1: Co to znaczy?
0: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
1: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
2: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
7: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
8: Po reklamie.
9: To będzie dobry dzień z RMF FM.

0: sama.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
4: Bosch. Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już dziś po 10:00 w RMF FM.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
3: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest godzina 7:00, to czas na fakty RMF FM, Anna Wachowska.
9: Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdza Władimir Putin i deklaruje gotowość do negocjacji. Nie dla cierpienia zwierząt, wybrzmiało w czasie protestów w 15 polskich miastach. Ich uczestnicy walczą o zmianę prawa. Kraków ma nową turystyczną atrakcję. I o tym na koniec faktów. Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Zdaniem Putina ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy i spotkamy się. Z drugiej strony spotkanie w państwie trzecim jest również możliwe, ale dopiero po osiągnięciu ostatecznych porozumień w sprawie traktatu pokojowego, aby wziąć udział w jego podpisaniu. To musi być ostateczny krok. Wołodymyr Zełenski już wcześniej wykluczył podróż do Moskwy. Financial Times w czwartek napisał, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zgodził się na ten plan. Peter Madziar już oficjalnie premierem. Wczoraj polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
10: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, którego sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasza Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.
9: Przeciwko cierpieniu zwierząt. W 15 wojewódzkich miastach Polski odbyły się wczoraj protesty. Ich uczestnicy apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
0: Staramy się walczyć o ich dobro, o ich prawa.
11: Ciągnięcie psów z łańcuchów, tak, a mieszkamy akurat w bardzo ciężkim kawałku naszego pięknego kraju, gdzie pies na łańcuchu niestety nadal jest tradycją.
0: Szczeniaczki są słodkie, bezdomność już nie, to wasze hasło dzisiaj.
12: Schroniska pełne, są pełne ludzkich decyzji, bo za każdą bezdomnością stoi pies, który kiedyś miał dom.
9: Usłyszał w Gdańsku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
9: Nowa atrakcja turystyczna w Krakowie. Miasto przywróciło dawny ceremoniał otwierania miejskich bram. To nawiązanie do XVIII-wiecznego zwyczaju.
13: Po odegraniu hejnału o godzinie 10, w dni, kiedy barbakan będzie czynny, czyli właściwie od wtorku do niedzieli, bez poniedziałków, gromadzimy się pod Kościołem Mariackim i tam uroczysty pochód zmierza do barbakanu. Po drodze przy bramie floriańskiej mamy jeszcze pokój, bo jest tam płaskorzeźba przedstawiająca świętego Floriana, czyli patrona strażaków. I później udajemy się na most kleparski i na tym moście kleparskim następuje ceremonia uroczystego otwierania bram.
9: Mówił RMF FM Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. O tej niezwykłej tradycji przeczytacie na rmf24.pl, a u nas kolejne wydanie faktów punktualnie o 8.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Na termometrach w tej chwili 5 w Lublinie, na plusie na szczęście 7 stopni Celsjusza w Łodzi, 6 w Bydgoszczy, 8 w Poznaniu, 8 w Gorzowie, 6 w Białymstoku, 7 w Koszalinie, mniej więcej bardzo podobnie. Na Suwalszczyźnie może pokrobić, tak to widzę, że słońce powinno się dzisiaj pojawiać i ta pogoda powinna być całkiem przyjemna, choć chłodna. Dziś po południu już około 17 stopni, na termometrach deszcze wciąż na Suwalszczyźnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: To dzień dobry w ten niedzielny poranek. Ja wiem, że te pobudki weekendowe bywają trudniejsze niż w tygodniu. Dlatego będziemy was tak budzić delikatnie, spokojnie, 6:55 na zegarach. Jeszcze do przeciągania, do ziewania. Backstreet Boys, RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry.

jest taki moment z dnia i tygodnia, że drogi są puste, można wyskoczyć, pobiegać na spacer albo po prostu posiedzieć, popatrzeć się i pobyć samemu z herbatą w kubku, rozkoszować się porankiem i razem z wami się rozkoszujemy tutaj w RMF FM i gramy najlepszą muzykę.

0: Poranna prasówka RMF FM. Nagłówek: sensacyjne słowa Putina. Konflikt na Ukrainie może zmierzać do końca i że zaprasza do Moskwy. O tym też mówimy oczywiście w faktach, ale wiecie, żadne inne zaproszenie na herbatę nie brzmi tak jak to, czyli jak wstęp do filmu grozy.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
2: Reklama.
3: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
5: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a receptor jest opaskowaną liści wybitny. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
6: Ze środków ochrony rośliny należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
8: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
9: Wstawaj, szkoda dnia, a już w poniedziałek o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
10: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
1: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
0: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Nowość w RMF FM, Kygo, Khalid, Griffin. To bardzo wakacyjny numer, sami pewnie słyszycie. Internet uczy nowych rzeczy, nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Uwaga, dziury w truskawkach to częsty widok, można z nich wyczytać informacje na temat owoców. Nie wiem jak wy, ale raczej pomijam ten etap i skupiam się na smaku.
1: Reklama. K2.
2: To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już dziś po 10:00 w RMF FM.
10: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
11: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
12: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
13: To co, Marian? Rowery?
14: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
13: A raty jakie mają?
14: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
14: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
9: Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM.

0: piękny, tajemniczy ogród w Polsce, ale także tajemniczy dron obserwacyjny. I o tym w faktach RMF FM już o 8.
1: Reklama.
2: Jennifer Lopez.
3: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
4: Głosuj na www.rmf.fm. Poblisto notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
7: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Leptospirozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
8: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
9: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
10: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
9: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20 w RMF FM.
11: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: O jakiej wycieczce marzycie?
15: Żeby były zakręcone rollercoastery!
16: I nocleg w westernowym miasteczku!
17: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na rmf.fm.
18: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklamie.
0: Jest godzina 8, to są fakty RMF FM, Anna Wachowska.
19: Wycieczkowiec, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wpłynął do portu na Teneryfie. Za chwilę pasażerowie zostaną przetransportowani na ląd. Dron, który wczoraj znaleziono w Warmińsko-Mazurskim, najpewniej przyleciał z obwodu królewieckiego. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM. Tajemniczy ogród rozkwitnie w Łodzi. Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, kilkadziesiąt minut temu dopłynął na hiszpańską Teneryfę. Pierwsi pasażerowie już za chwilę mają zostać przetransportowani na ląd. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
20: Dzień dobry.
19: Jakubie, jak będzie przebiegała akcja ewakuacyjna?
20: Wszyscy pasażerowie wycieczkowca są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka. Właśnie dlatego statek nie wpłynął bezpośrednio do portu Granadilla, ale zakotwiczył na redzie. Transport na ląd odbędzie się innymi jednostkami i jeszcze w porcie wszyscy zostaną przebadani na obecność hantawirusa w specjalnych strefach sanitarnych. Co ważne, hiszpański resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie ma objawów. Pierwsi pokład opuszczą Hiszpanie, którzy odbędą kwarantannę w szpitalu wojskowym w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną przetransportowani do swoich krajów. Wszyscy przejdą kwarantannę i będą przez kilka tygodni pod nadzorem sanitarnym. Przypomnę, że na statku jest również Polak, który jest kapitanem Hondiusa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej informowało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
19: Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Mógł przylecieć z terenu obwodu królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono wczoraj wojskowego drona obserwacyjnego. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, który pierwszy przekazał te informacje.
21: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane zwane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.
2: To dzieje się obok ciebie.
19: Tajemniczy ogród powstaje na podwórku kamienicy przy ulicy Traugutta w Łodzi. Będzie to miejsce pełne roślinności z wodą i strefami odpoczynku, wyjaśnia Adam Pustelnik, zastępca prezydenta miasta.
3: Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że mamy szum wody, mamy mały strumyczek, dookoła jest zielono i to wszystko w industrialnej, bądź jak to woli, postindustrialnej tkance Łodzi, która jest w miejscu, gdzie to jest serce naszej łódzkiej tożsamości, sam środek łódzkiego centrum.
22: Chcemy, żeby to podwórko żyło cały rok. No i co jest najważniejsze na koniec? Zbieracz wody. Woda spływa na dach, my ją rynnami zbieramy do zbiorników i systemem rozprowadzamy po terenie. Dodatkowo jakaś atrakcja w postaci nawiązania do mikrorzeczki, gdzie ta woda ma się przelewać.
19: Dodaje architekt miasta Robert Sobański. Tajemnicę ogrodu będzie można odkrywać już w lipcu. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Pro Music Mundi i plejada solistów na jednej scenie. Już 16 maja w Tauron Arenie Kraków podczas Festiwalu Muzyki Filmowej usłyszycie na żywo ścieżki dźwiękowe z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Wśród wykonawców Anna Karwan, Marcin Masecki i Wojtek Mazolewski. A my z nowymi faktami wracamy o 9:00. Będą też fakty sportowe, a w nich piłkarska reprezentacja przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
0: Z rana lekki chłodek, 8 stopni w tej chwili Bydgoszczy, Warszawa też 8 stopni Celsjusza, tutaj jeszcze 10 w Zakopanem, 8 w Koszalinie i tak coraz cieplej i cieplej i dziś po południu będzie nawet 19 stopni, tutaj akurat w centrum kraju, bo na południu, na północy 15, a na południu, o widzę, że nawet 22 mają być w Katowicach, także Katowice sprawdźcie to dzisiaj. Słońca sporo, troszkę chmur i lekki deszcz na Suwałkach.
24: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
0: Niedziela zapowiada nam się całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o pogodę, także jeśli macie w planach może jakiś spacer, a może po prostu wylegiwanie się na kanapie i to też jest okej. RMF zawsze z wami i będziemy wam grać do tego wszystkiego najlepszą muzykę. Paulina Sawicka, cześć, dzień dobry.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: Sombr, młody chłopak z Nowego Jorku z takim klimatycznym numerem RMF FM. Dzisiaj dzień Zołzy w kalendarzu i wbrew pozorom czytam, że to osoba obrotna i zaradna, więc właściwie żadna z nas nie powinna się teraz obrazić, jak ktoś nas tak nazwie. Ale też to jest taka ciekawostka, bo jestem Ślązaczką, Zołza to także sos po śląsku, więc być może to po prostu zapowiedź dobrego obiadu.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w

0: Polsce. Materiał informacyjny.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.

Sprawdzaliśmy to dzisiaj w RMF FM. Ważny mecz Ligi Hiszpańskiej to jedno, czyli wieczór Lewandowski. Właśnie zerknęłam, że wieczorem mamy też Igę Świątek na kortach w Rzymie. Też ważne. Finał Tańca z Gwiazdami. Coś mi się wydaje, że tutaj dwa telewizory już nie pomogą.

0: Klimat na niedzielny poranek w RMF FM. Leniwie, miło, ale skupcie się. Bo to jest ten moment, kiedy właśnie teraz wchodzicie do losowań w finale maja. A dlaczego warto? Bo ktoś z was na pewno wygra żółtego, metalicznego Jeepa Avengera z czarnym dachem. Albo grubo. Ponad 1 000 000 złotych. Dominika wygrała u nas ostatnio nowy samochód. Czerwony, pochwal się.
1: Nie mogę uwierzyć do końca.
0: A teraz masz nowe autko, także brawo, udało się.
1: Nigdy wcześniej nie grałam, więc chyba takie szczęście nowicjusza.
0: No właśnie, bo czy słyszycie? Czasem ten jeden SMS może zmienić wszystko. SMS RMF pod 7474. Gracie o finał maja i jednocześnie jutrzejsze sejfy. A nagroda główna to 1 040 000 złotych. Pieniądze, od których może zakręcić się w głowie. 10 minut, 1200 szans, jedno zgłoszenie i przypominam, od razu 3 losowania. www.rmf.fm, tam wchodzicie do gry. Albo teraz, szybko, zaraz. RMF pod 7474.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: O reklamie.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
3: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
4: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Po reklamie.
9: Jest 9, to są najnowsze fakty w RMF FM. Anna Wachowska.
10: Nawet 12 godzin może potrwać ewakuacja z wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Służby medyczne weszły na pokład statku. Powódź zerwała most i nie ma połączenia rowerowego na trasie między Lądkiem Zdrojem a Stroniem Śląskim. W faktach sportowych tabela piłkarskiej Ekstraklasy po zwycięstwie Widzewa, Jagiellonii i Zagłębia. Służby medyczne weszły na pokład wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Rano statek zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. Niedługo pierwsi pasażerowie zaczną schodzić na ląd. W faktach ponownie witamy reportera RMF FM Jakuba Rybskiego.
11: Dzień dobry, jestem.
10: Jakubie, co o potencjalnym ryzyku epidemiologicznym mówi Światowa Organizacja Zdrowia?
11: Według WHO ryzyko jest, ale bardzo niewielkie. Przede wszystkim Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że nie jest to nowy COVID, a hantawirusem trudniej jest się zarazić. Obecnie klasyfikujemy wszystkich na pokładzie jako osoby wysokiego ryzyka. Może brzmi to przerażająco, ale tak naprawdę w ten sposób zapewnimy bezpieczny powrót pasażerów i załogi do domu. Mówi Maria van Kerkhoff, dyrektorka Departamentu do Spraw Epidemii i Pandemii Światowej Organizacji Zdrowia. Po zejściu na pokład każdy zostanie przebadany na obecność wirusa. Jeżeli test wyjdzie pozytywny, taka osoba zostanie przetransportowana specjalnym samolotem medycznym do Holandii, gdzie zostanie odizolowana i przejdzie leczenie.
10: Statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w pobliżu Kataru, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Do incydentu doszło po tym, jak irańska gwardia rewolucyjna zagroziła atakiem na wrogie statki w regionie Zatoki Perskiej. Po uderzeniu pociskiem na jednostce wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał.
12: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
10: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych. Region słynie z turystyki rowerowej, a po powodzi sprzed półtora roku wciąż nie został odbudowany most w Stójkowie. Cykliści zmuszeni są korzystać z niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej. Oficer rowerowy gminy Stronie, Paweł Dywański, poprosił RMF FM o interwencję.
13: Nie chodzi o to, żeby cały most odbudowywać. Być może wystarczyłaby kładka, albo też alternatywa, po prostu żebyśmy nie musieli jeździć główną drogą.
14: Przy której zresztą właśnie stoimy.
13: Tutaj praktycznie Stronie i Lądek są takimi miejscami budów teraz. Co chwilę remontuje się drogi, jakieś mosty i tak dalej, więc ten ruch jest ogromny.
10: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Do burmistrza Lądka Zdroju trafił list w tej sprawie z protestem. Przez Kraków przepływa jubileuszowy 20. Flis Królewski. Wczoraj na rynku głównym przekazano banderę pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
15: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska. Oni pływali w takich oknach pogodowych, wtedy, kiedy Wisłą dało się spławiać towary, ale też wtedy, kiedy nie byli zatrudnieni na polu, bo mieli swoje gospodarstwa. Więc na wiosnę, potem w okolicach czerwca, lipca, no i na jesień to były takie okna pogodowe. My nawiązujemy do tego pierwszego okna, kiedy to flisacy po raz pierwszy otwierali sezon i płynęli właśnie do Gdańska.
10: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa. Nowe fakty w RMF FM o 10:00. W nich zajrzymy na górskie tatrzańskie szlaki. Tam nadal sporo śniegu.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Od wygranych Widzewa, Jagiellonii i Zagłębia w piłkarskiej Ekstraklasie zaczynamy pierwsze dziś fakty sportowe i przyglądamy się tabeli. Zaprasza Wojciech Marczyk, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Lekka ulga nastąpiła w Łodzi. Widzew pokonał 3-1 Lechię i wyskoczył ze strefy spadkowej na 12 miejsce. Zespół z Gdańska znalazł się zaś w czerwonej strefie naszej ligi. Wiceliderem została Jagiellonia. Drużyna z Białegostoku po emocjonującym meczu i golu w doliczonym czasie gry pokonała 3-2 Pogoń Szczecin.
18: No szczerze mówiąc, taka sytuacja i emocji, myślę, że dla nas wszystkich tutaj, wszystkich kibiców Jagiellonii, ale coś takiego jak bramka w doliczonym czasie gry, tak naprawdę, no myślę, że podbuduje nas i na kolejne mecze wyjdziemy z takim samym nastawieniem jak na ten mecz.
17: Mówił po meczu Kajetan Szmyt, zdobywca gola dla Jagi we wczorajszym spotkaniu. Niespodziankę sprawiło zaś Zagłębie Lubin, które w Zabrzu pokonało 2-0 Górnika. 31 maja i 3 czerwca piłkarską reprezentację Polski czekają dwa mecze towarzyskie. Biało-czerwoni, którzy nie awansowali na mundial, zagrają najpierw we Wrocławiu z Ukrainą, a kilka dni później na Stadionie Narodowym z Nigerią. Czy w tych spotkaniach zobaczymy debiutantów? Zapytaliśmy o to Jana Urbana.
19: Kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
17: Mówił selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban. Wielka niespodzianka na kortach Foro Italico w Rzymie, gdzie rozgrywany jest turniej WTA. W trzeciej rundzie z rywalizacji odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała 6-2, 3-6, 5-7 z Soraną Kirsteą z Rumunii. A dziś mecz trzeciej rundy rozegra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Mecz powinien rozpocząć się około 19:00.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Mignęły mi nagłówki gdzieś o nadchodzącym śniegu i tak dalej, ale słuchajcie, no na razie do nas nie dotyczy, przynajmniej nie niedzieli. Dziś w tej chwili 11 stopni mamy w Krakowie, 12 w Katowicach, 10 w Bydgoszczy, mniej więcej tak to wygląda w całej Polsce. Jest słońce, ale może pokropić tu okolice Białegostoku, już może być deszczowo. Patrzę co dalej, dzisiaj w okolicach godziny 14 też 20 stopni mniej więcej będzie szansa na spacer. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. To poranny program w RMF FM. 6 po 9 to przeciągamy się bardzo mocno i gramy wam najlepszą muzykę. Już teraz Rihanna w RMF FM.

0: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
1: Czasem jak dzieciaki coś rzucą, to nie wiadomo jak zareagować. Na pewno sporo atrakcji w domu ma Monika, ma 4 córki, a historia dotyczy 5-letniej Sary. Monika, opowiadaj, o co cię zapytała?
2: Mama, a jak byłaś mała, to wiedziałaś, jak na świecie biegały dinozaury? Powiedziałam, dziecko, ja już taka stara nie jestem. A chociaż Jezusa poznałaś?
1: Nie wiem, czy się śmiać, czy lecieć po krem przeciwzmarszczkowy. Do Moniki lecą gadżety od RMF FM. Jeśli też macie ochotę podzielić się historią dzieciaków, bystrzaków, wpadajcie koniecznie www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.

0: potrafi nam rozkręcić niedzielę, co? Kejra w RMF FM. Sporo gości wpadnie do Was z wizytą dzisiaj w RMF FM. Piotr Cyrwus w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem już po godzinie 10, a po 15 cudna Aneta Zając, aktorka i zwyciężczyni tanecznego show, choć przyznała, że łatwo w finale nie było.
1: Z racji tego, że no nie, też nie jesteśmy wysocy, nie byliśmy wysoką parą, my mówiliśmy na siebie, że jesteśmy parą krótkie nóżki. I ten standard tak nam nie leżał, ale jury nam to wybrało, więc zatańczyliśmy tego walca wiedeńskiego.
0: I jak to się skończyło zwycięstwem? Rozmowy pojawią się na kanałach RMF Bro, RMF Show, to oczywiście podcast Gwiazdy z Tańcami, warto śledzić. W sam raz na długą trasę do gotowania obiadu. RMF zawsze z Wami.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
0: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
4: Mój Boże, ja tak nie wejdę w trzcia. Ja nie wiem, co zły ruch i będę miała wszystko na wierzchu.
5: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
6: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
3: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i Gwiazdy Show bez tajemnic.
7: A jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
3: Gwiazdy z tańcami. Już dziś po 15 w RMF FM.
8: Reklama.
9: O jakiej wycieczce marzycie?
10: Żeby były zakręcone rollercoastery!
11: I nocleg w westernowym miasteczku!
12: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMF FM.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Kto powiedział, że jest weekend?
18: RMF FM.
19: Że to powiem, najlepsze radio.
17: A, no to wszystko jasne.
20: Jest weekend! Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
21: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
22: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
27: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
28: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
29: To przy okazji zjesz z nami.
28: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
30: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
29: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
28: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
29: Ach, to tylko przy okazji.
28: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
31: Aflofarm.
0: HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.

0: Już szykujemy się na lato z przebojami. Nowość RMF FM, ale Farben za nami. A tymczasem kierowcy, uwaga, zablokowana jest krajowa 46, to między Nysą a Opolem. Uważajcie też na krajowej 10 między Bydgoszczą a Toruniem. Szczegóły na pewno pojawią się w faktach RMF FM już o 10. Bądźcie tam ostrożni, nie spieszcie się.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
2: Seba?
3: No?
2: A jaki tablet będzie najlepszy?
3: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz. Na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
2: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
3: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
2: A kasa wraca. Sprytnie.
4: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sachetto. Sacher torte.
2: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
6: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
7: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
13: Nie odliczaj dni do weekendu.
14: Codziennie możesz mieć mały piątek.
13: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
15: Niezawodne roboty koszące do twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
16: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
20: O reklamie.
21: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Dolina-noteci.pl

0: I właśnie tak przyjemnie gramy wam w RMF FM. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Czy to prawda? O tym w faktach RMF FM już o 10.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
8: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
7: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMF FM.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Po reklamie.
0: Jest godzina 10, przenosimy się do studia faktów RMF FM. Anna Wachowska.
13: Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Były minister sprawiedliwości najpewniej przebywa w Stanach Zjednoczonych. To temat numer jeden w faktach. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z dróg Opolszczyzny i województwa kujawsko-pomorskiego. W faktach sportowych El Clasico w cieniu sporu w drużynie królewskich. Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tak informację telewizji Republika skomentował w rozmowie z RMF FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Sugestie, że były minister sprawiedliwości może przebywać za oceanem, już kilka dni temu pojawiły się w innych mediach, które śledziły oznaczenia jego kont w mediach społecznościowych. Fakty o 10 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski.
14: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Jakubie, ostatnio Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, ale ten kraj przestał być dla niego bezpiecznym schronieniem.
14: Zgadza się. Wczoraj zaprzysiężony został nowy premier Węgier, czyli Peter Madziar, który wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie będzie azylem dla międzynarodowych przestępców. Koledzy z Ziobry i Romanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi dziś rozmawiałem nieoficjalnie, przyznali, że Stany Zjednoczone były oczywistym kierunkiem, jaki Zbigniew Ziobro miał obrać. Przypomnę, że dwaj politycy PiSu otrzymali od byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana polityczny azyl. Ziobro i Romanowski wyjechali z Polski, bo jak twierdzą, obecne władze w Polsce prowadzą wobec nich polityczne prześladowania i nie mogliby liczyć na uczciwy proces. proces. Z kolei polska prokuratura i rządzący twierdzą, że politycy chcą uniknąć odpowiedzialności karnej. Przypomnę, że śledczy twierdzą, że Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw i jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do nielegalnego udzielania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiSu.
15: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
13: Zablokowana jest krajowa 46 pomiędzy Nysą a Opolem. W Sidzinie samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na krajowej 10 w Cierpicach na trasie Bydgoszcz-Toruń. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzono tam ruch wahadłowy. Od 7 tygodni mamy kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
16: Mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
17: W okolicy tak, to widziałam.
18: Bardziej dzisiaj tutaj wiosna, może już lata.
19: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
18: A co świadczy o tym lecie?
19: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już kwitnie.
20: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy. Trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużą taką soczystą, dużo soczystej zieleni.
18: A teraz trochę ochłodzenia, trochę deszczu, trochę burz w nowym tygodniu.
20: Tak, to prawda, więc ta pogoda będzie taka nieciekawa, ale myślę, że też jest to potrzebne dla roślin.
13: Usłyszał w gminie Brwinów na Mazowszu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Czas na fakty sportowe. Zaprasza Wojciech Marczyk.
22: Irańska Federacja Piłki Nożnej oświadczyła, że weźmie udział w rozpoczynającym się 11 czerwca mundialu. Władze federacji zażądały jednak od FIFA, jak donosi BBC, dodatkowych gwarancji. Jedną z nich są wizy dla wszystkich członków kadry, w tym także dla trenerów i działaczy, którzy odbyli służbę wojskową w irańskim Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej, no a ten przez władze USA i Kanady jest uznawany za organizację terrorystyczną. Przed wieczornym El Clasico w Hiszpanii więcej niż o futbolu mówi się o tym, co dzieje się w szatni Realu Madryt. Władze królewskie ukarały swoich piłkarzy Federico Valverde i Aureliana Chouameniego grzywną w wysokości 500 000 euro za bójkę. Ten pierwszy z powodu odniesionego w niej urazu głowy nie zagra dziś w starciu z Barceloną. To sytuacja, która nie jest przyjemna i piłkarze wiedzą, że popełnili błąd. Myślę, że to musi służyć jako przykład dla wszystkich i tyle. Myślę, że musimy zamknąć rozdział, wyciągnąć z niego wnioski, nie zapominając, że czeka nas mecz Barcelona-Real Madryt, mówił trener Realu Alvaro Arbeloa. Jeżeli Barcelona dziś nie przegra starcia z drużyną z Madrytu, to zapewni sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii. Na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy może wskoczyć zaś GKS Katowice. By tak się stało, musi w derbowym pojedynku w Gliwicach pokonać Piasta. Jesienią górą była drużyna Daniela Myśliwca, która wygrała wtedy 3-1. No jednak oba zespoły są teraz w zupełnie innej sytuacji, podkreśla szkoleniowiec drużyny z Gliwic.
23: Teraz gra drużyna, która walczy o medal, z drużyną, która myślę, że gdyby nie jakieś wpadki, to mogłaby zdecydowanie też zamieszać na górze tabeli.
22: Mówił Daniel Myśliwiec. Dziś jeszcze spotkanie Wisły Płock z Motorem Lublin i pewnej spadku z Ligi Termaliki Brukbet Nieciecza z Legią Warszawa. Na koniec sukces Tymoteusza Kucharczyka w wyścigach Indy Next za oceanem. Młody polski kierowca wygrał wyścig na kultowym torze Indianapolis i został pierwszym kierowcą z naszego kraju, który triumfował na zapleczu IndyCar, no, który jest amerykańskim odpowiednikiem Formuły 1.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: Jesteśmy tuż po faktach o godzinie 10, a to oznacza, że to ja przejmuję antenę na kolejne 2 godziny. W studiu RMF FM Grzegorz Krychowiak, tak? Ten piłkarz na sportowej emeryturze. Dziś specjalnie dla was do studia zaprosiłem Piotra Cyrwusa, aktora znanego m.in. z Klanu. Już teraz, dajcie głośniej.

0: Dzisiaj w studio niewiarygodny aktor. Panie Piotrze, witam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jest naprawdę moja opinia, do której jeszcze wrócę później, ale chciałbym się dowiedzieć, jak zaczęła się pana historia?
1: Jako aktora zaczęła się po szkole teatralnej w Krakowie, gdzie skończyłem tą szkołę w 1985 roku i przyszedłem do Teatru Polskiego, a w ogóle z marzeniami jest tak, że trzeba je realizować. I ja może opowiadam to często, że gdzieś tam zawsze chciałem sprawdzić, co jest za tą górką, a pochodzę z mojej miejscowości Wachsmund, obok Nowego Targu. Jest to Dolina Podhalańska i trzeba przejść za ten turbat, żeby dalej zobaczyć, co się dzieje w Polsce, albo przejść za Tatry i tam zobaczyć, co jest na Słowacji i dalej. I mnie to zawsze fascynowało. Pamiętam, że od dziecka te widoki, co tam jest, co tam się dzieje, jak tam ludzie żyją, mnie fascynowały. Może nie przypuszczałem, że zostanę aktorem, chociaż moja pani, pierwsza wychowawczyni pani, mówiła, że już tam w podstawówce mówiłem, że będę aktorem. Ale też moja mama, która z babcią uczyły mnie wierszyków i w kościele, i na akademiach w przedszkolu już występowałem i widziałem, że to sprawia mamie olbrzymią radość i chyba chciałem to robić dla niej wtedy i dalej. I później jak przyjeżdżała na moje premiery do Krakowa, czy do Teatru Stu, czy do Starego Teatru Ubrana po góralsku, byłem dumny.
0: Ale ta przyjemność, którą chciał pan przysporzyć mamie jako nastolatek, zaczęła to wszystko,
1: myślę, tą przygodę? Myślę, że tak, jako dziecko.

0: dziecko i to się przerodziło w jakąś taką pasję, że patrząc właśnie w Aksmundzie czasem na teatr telewizji, bo pierwszy raz byłem w teatrze już w liceum, a nie, wcześniej byłem jeszcze w podstawówce na wycieczce w Warszawie, ale tak świadomie pojechałem w liceum z moim przyjacielem. Pojechaliśmy na Emigrantów Mrożka do Teatru Starego i właśnie to były jakby moje początki takie, że zacząłem na poważnie myśleć, że coś w tym kierunku zrobię. Chociaż muszę powiedzieć, że to było jakby takie marzenie, jak to mówią, z motyką na księżyc.
1: Po przerwie jeszcze was zaskoczymy, więc zostańcie z nami. W stylu Krychowiaka dopiero się rozkręca.
2: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
4: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
3: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
4: A, Mariolka.
5: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
2: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: A z wami jak co tydzień w niedzielne przedpołudnie Grzegorz Krychowiak, piłkarz, emeryt. Ze mną w studiu aktor Piotr Cyrwus.
1: Ja kiedy zaczynałem grę w piłkę, to Andrzej Szarmach mi wbił do głowy to samo. Skup się na piłce, a pieniądze przyjdą, będą szły w parze. To dlaczego pan zdecydował się na klan?
2: Jakoś wtedy też to się stało przypadkowe, chociaż nienawidziłem seriali, bo nigdy nie wtedy nie było tych nośników, gdzie mogłem sobie to skumulować, czy muszę opowiadać o prehistorii. Ten świat tak szybko teraz nam się wydaje biegnie, ale po prostu był casting, ja myślałem, że to do filmu. Wtedy mojej żonie ukradziono samochód w Warszawie. Ja tu przyjechałem i wtedy właśnie nie miałem nawet za co przyjechać, ale za ten casting płacili. I tu przyjechałem do Warszawy odebrać ten samochód. I przy okazji wygrałem casting. Na początku nie zdawałem sobie sprawy. No właśnie też zawsze byłem, jakby to powiedzieć, no może powinienem czasami w życiu więcej pomyśleć o tym, gdzie jestem, ale wtedy byłem skupiony w Teatrze Starym i to było dla mnie najważniejsze, a te prace gdzieś tam z boku były jakby dopełnieniem mojego budżetu, ale to nie znaczy, że gdzieś tam gorzej robiłem, czy później jak zacząłem grać w klanie, nie, chciałem jak najlepiej to robić, to co dostałem. No i właśnie tak się to stało, że wygrałem ten casting i dopiero w pewnym momencie się zorientowałem, jak sąsiadka, gdzieś mam taki letni dom pod Poznaniem, jak był ten konkurs, który serial wygra i przybiegła do naszego domu, mówi: pan Piotr wygrał, pan Piotr wygrał. Nawet nie wiedziałem, co wygrał. Że serial Klan będzie robiony jako pierwsza taka telenowela wielka, taki projekt telewizji polskiej. I wtedy troszkę się zacząłem niepokoić. No a później już to poszło, ale właśnie gdzieś tam po 10 latach zauważyłem, że to mi doskwiera. To troszkę mi doskwiera i w mojej pracy i no i właśnie z tym kojarzeniem i z różnymi opiniami i później jeszcze internet się pojawił do tego, gdzie już jak coś fajnego zrobiłem, to robił Ryszard Lubicz, a jak coś gorszego zrobiłem, to robił Piotr Cyrwus. To też sobie nie mogłem z tym jakoś poradzić, tej klasyfikacji. Dlaczego nie mówią do mnie Piotr Cyrwus, tylko po prostu jak gdzieś był wywiad czy coś, to był Ryszard z Klanu. Ja mówię, dlaczego tak? A, bo się wtedy lepiej klika. No.
0: Wracamy za chwilę.

0: trwa w stylu Krychowiaka w RMF FM. Z wami jak co tydzień piłkarz na sportowej emeryturze. A dziś do studia zaprosiłem wspaniałego aktora, Piotra Cyrwusa.
1: To jest moje bardzo skromne zdanie, że pan dobrze, bardzo dobrze gra złe postacie.
2: Też no, mam parę na swoim koncie to też nie o to chodzi, że takie marzenia aktora, teraz jestem dobry, a teraz będę zły, nie, teraz będę robił minę czy coś, bo to chodzi też o materię scenariusza. Jak moja pani profesor Lasek mówiła, jak dostaniesz dobry scenariusz czy dobrą sztukę, to zawsze z tego coś dobrego wyjdzie. Jak jest złe, to nic z tego. To jest podstawa wszystkiego. I trzeba trafić na ten dobry scenariusz, dobrą sztukę, ale później trzeba trafić też na reżysera, na teatr, który, Waldek Śmigasiewicz napisał dla mnie sztukę, którą zagraliśmy, bo się zmieniły dyrekcje w teatrze w Łodzi. Jeszcze w pandemii robiliśmy Edwarda II. Jest to jakby kontynuacja Edka Stanga Mrożka. Też jakby gdzieś Waldek odczytał te moje ciągoty, ale też pięknie jakby opisał ten nasz obecny świat metaforycznie. Właśnie gdzie ten facet jest i zły, i irytujący, i dobry, i mieni się wszelkimi kolorami. Ale to jest właśnie to, że trzeba to zdobyć. bo to nie jest takie zdobywanie, chodzić na castingi, czy ktoś... I myślę, że miałem dużo szczęścia do tej pory miałem w tym zawodzie, że jednak tego chłopca z Waksmunda ktoś wybrał do czegoś i powierzył mu pan Wajda. Panu Wajdzie nie przeszkadzało, że ja gram w serialu. Jak mnie spotkał na korytarzu teatru, gdzie wtedy chciałem iść na reżyserię teatralną, a pan Wajda mu doniesiono, że ja to chcę zrobić. Pani Krystyna Zachwatowicz mu doniosła. A pan Wajda mnie spotkał i mówi: panie Piotrze, co pan robi? Dobrych reżyserów jest dużo, a dobrych aktorów mało. Pan zostanie w teatrze. Mam dla pana dwie role, a później rolę w filmie. I wszystko, chociaż dla mnie to zawsze aktorzy się podśmiewają, że tak reżyserzy proponują, bo jakoś tam... I pan Wajda wszystkie te obietnice spełnił. I jestem szczęśliwy, że mogłem poznać tak wielkiego twórcę i nawet niedużą rolę grając w panu Tadeuszu. Widziałem, jak pan Andrzej pracuje i czy w teatrze. To było dla mnie fascynujące.
0: W stylu Krychowiaka wraca po muzycznej przerwie.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Melatonina, lekam dobry, jestem dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: O jakiej wycieczce marzycie?
16: Żeby były zakręcone rollercoastery!
17: I nocleg w westernowym miasteczku!
15: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na rmf.fm.
18: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
19: Po reklamie.
20: RMF FM. Najlepsza muzyka.
21: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Po reklamie.
12: Godzina 11 na zegarze. Anna Wachowska zaprasza na fakty w RMF FM.
13: Polityczne komentarze w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Potem hiszpańska Teneryfa i ewakuacja pierwszej grupy pasażerów z wycieczkowca. To na tym statku wykryto hantawirusa. Będzie też o chirurg, która operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Stany Zjednoczone, to tam miał się schronić Zbigniew Ziobro po opuszczeniu Węgier. Przypomnę, w rozmowie z RMF FM europoseł PiS Jacek Ozdoba potwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż były minister sprawiedliwości rzeczywiście jest obecnie za oceanem. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie od byłego premiera Viktora Orbana dostał azyl polityczny. Wczoraj jednak w Budapeszcie zmieniła się władza i nowym szefem rządu został Peter Madziar, który kilkukrotnie zapowiadał, że jego kraj nie będzie już azylem dla Zbigniewa Ziobry. W faktach ponownie reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, jestem.
13: Czy są już pierwsze polityczne komentarze dotyczące wyjazdu eksministra do USA?
14: No na razie, co nie jest specjalnie zaskakujące, aktywni są politycy koalicji rządzącej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Sobolak napisała, że Zbigniew Ziobro mówił, że Polska za Tuska to powrót do komuny. A potem poprosił o azyl u Orbana i gdy ten stracił władzę, czmychnął do USA. Z kolei poseł Zdzisław Gawlik napisał, że tu cytat: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, uciekając do USA, uciekają przed sprawiedliwością. Tak będzie przez resztę ich życia, dodał poseł. Senator Stanisław Gawłowski stwierdził natomiast, że Ziobro i Romanowski razem z Orbanem uciekli pod skrzydła Trumpa. W USA nie będzie im łatwo. Tam sądy są niezależne od wpływów prezydenta USA. Zostanie im tylko Białoruś i Putin, stwierdził senator Gawłowski.
13: Przypomnę, polska prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę za przestępstwa, jakich miał się dopuścić w czasach rządów PiS w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na Teneryfie pierwsza grupa pasażerów opuszcza wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Rano pływająca pod holenderską banderą jednostka przybiła do portu. Na pokładzie jest około 150 osób z ponad 20 krajów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytanie, jakie stawiają komentatorzy nad tamizą po druzgocącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Na linii Londyn i korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Bogdanie, przypomnijmy, kto pokonał lejburzystów.
15: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
13: Zdradliwe warunki w Tatrach, piękna pogoda na dole i ciągle sporo śniegu na górze.
16: Ciągle zalega, zwłaszcza w tych północnych wystawach, czyli tam, gdzie jest chłodniej, zalega całkiem sporo śniegu. W związku z czym nie zrezygnowaliśmy jeszcze z ogłaszania stopnia zagrożenia lawinowego. Ono ciągle gdzieś tam jeszcze jest obecne i jeżeli ogłoszony jest stopień zagrożenia lawinowego, to powinniśmy mieć ze sobą sprzęt lawinowy.
13: Radzi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
17: Ludzkie historie w faktach RMF FM.
13: Operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zdobywa szczyty swoich marzeń. Na liście sukcesów jest siedmiotysięcznik Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej.
18: Ta góra jest też przez niektórych nazywana górą śmierci. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, ma najwyższy współczynnik jakby statystycznie tych osób, które tam rocznie giną.
19: Jednak ma pani absorbującą pracę. Czy łatwo było przygotować się tak do tej wyprawy?
18: Zawsze podkreślam, my na kardiochirurgii pracujemy również fizycznie w jakimś stopniu. Takie podejście, myślę, bardzo ważne, które zarówno jest w naszej pracy, jak i też w górach, że nie rozkładamy rąk i się nie poddajemy.
13: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam też przeczytacie o kardiochirurg, która całym sercem kocha góry. W kolejnych faktach powiemy o podobieństwach między pracą kardiochirurga a wspinaczką wysokogórską.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Zaczynamy drugą godzinę mojego autorskiego programu w RMF FM. Tu Grzegorz Krychowiak. Ze mną dziś Piotr Cyrwus, aktor teatralny i filmowy.

0: jest niedzielne przedpołudnie. Przy mikrofonie nieustannie Grzegorz Krychowiak. Specjalnie dla Was założyłem dziś mój najlepszy garnitur. Mam nadzieję, że to słychać. Oczywiście nie jestem sam. Ze mną cały czas Piotr Cyrwus.
1: W polskim kinie są reżyserzy, że od razu widzą, a ten jest z Krakowa, ten jest z Warszawy.
2: No, ja myślę, my to widzimy. My to widzimy. Nawet ostatnio grałem w filmie i patrzę, o, ci z Krakowa, a ci to skończyli. Jest pewna po prostu taka, gust, czy nauka, czy później powielanie tego wszystkiego, to powoduje, ale to też nie mówię o kategoriach dobra i zła, bo ci z Wrocławia są świetni, ci z Warszawy są świetni, czy z Krakowa są świetni, tylko pewnie po prostu też to jest wielka rola reżysera, nie? Jak ja przecież też, jak tu przyjeżdżałem do Klanu, to mi mówili, nie mów po krakowsku, przyjeżdżałem do Krakowa, do teatru, no i skończ z tym warszawskim. A ja bardzo szybko wchodzę w takie, jestem takim kamelonem uczuciowym, czy słyszę głos. I po prostu to nie na tym polega, ale my się po szkole krakowskiej nadajemy na pewnych takich
1: podobnych falach,
2: gdzie łatwiej, skrótem się rozumiemy. Gram teraz w Warszawie i lubię Warszawę i kocham kolegów z Warszawy. Też bardzo szybko dochodzimy do jako się spotykamy w pewnej grupie, którą tworzymy, spotykamy się, żeby jednak była to jedność i

0: Obawiał się pan, że zostanie do końca życia ryśkiem z klanu?
1: Dla niektórych zostanę i zostałem. Bo to jest już naturalne. No, jednak taki serial, gdzie oglądało właśnie 13 milionów ludzi w pewnym momencie i gdzieś jest bez przerwy poprawiany, to trudno, żebym ja komuś mówił, no nie jestem, kiedyś na początku tak chciałem, że będę walczył z tym, a tu zrobię taką rolę. Też mi się wydaje, że później zacząłem grać tak diametralnie inne role, że po prostu ludzie nawet nie wiedzą, że to ten Rysiek z klanu gra to. Bo często już widzę, że w innych serialach już tyle zagrałem znaczących roli, a bez przerwy gdzieś tam nie sklejają sobie. Chyba to jest mój kunszt, że tak potrafię.
2: W stylu Krychowiaka trwa dalej, więc dajcie głośniej.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
5: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
4: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
5: A, Mariolka.
6: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
5: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: studiu nadal najlepszy redaktor wśród piłkarzy i najlepszy piłkarz wśród redaktorów. Słuchacie W stylu Krychowiaka. Ze mną mój gość Piotr Cyrwus.
1: No bo pan już sobie nie radził z tą całą otoczką. I na koniec dnia to jest, można wyjść, uśmiechnąć się. To jest taka troszeczkę gra aktorska.
2: No właśnie nie lubię tej gry. Nie lubię tej gry.
1: To można udać nawet.
2: No, a co robię? A co robię tu już od godziny?
1: Dobrze panu to wychodzi, więc jestem zaskoczony.
2: No widzi pan, ale gdzieś tam w środku się gryzę.
1: Tak?
2: Ale się gryzę. Ja też przecież jest tylu mądrych ludzi, których mógłby pani tu zaprosić. I coś tam, też te moje prawdy objawione, takie to mnie czasem żenuje. Troszkę mnie teraz pociesza to, że jednak przeżyłem trochę tych kryzysów swoich i trochę mam tych lat, trochę doświadczenia zawodowego, że muszę po prostu, że mogę czymś się podzielić, jeżeli mogę. I dlatego między innymi godzę się na takie wywiady po prostu, bo ludzie czasem, mam taki, jak to się mówi po młodzieżowemu, feedback, że ktoś tam coś posłuchał, coś mu to dało do przemyślenia, coś zmienił. You're welcome.
1: Ale odnośnie tej młodzieży, przeszkadzało panu, że w pewnym momencie stał się memem?
2: Nie. Właśnie to jest to, że to, ja, to już ja nie byłem twórcą tego, no bo jeżeli jestem twórcą, aktorem, no to nad czymś panuję. A jeżeli ktoś robi ze mnie, z mojej postaci, wkładając w usta jakieś słowa, których nie powiedziałem, czy coś tam, no to wtedy mogę się zdenerwować. Mogę.
1: I widzieliśmy Piotra Cyrwusa zdenerwowanego niejednokrotnie.
2: I bardzo dobrze.
0: Słuchajcie, to chwila przerwy, ale bądźcie czujni, bo to W stylu Krychowiaka.

0: proszę o nieregulowanie odbiorników. Tak, to nie przypadek. Z wami cały czas Grzegorz Krychowiak i mój gość Piotr Cyrwus.
1: Ja, mimo że występuję w zespole, często mi zadają pytanie, czy wolę być jedynym defensywnym pomocnikiem, czy grać z kimś innym. I jako jedyny mogę tak naprawdę, wszystko zależy ode mnie i mogę robić, co chcę. A jak jest inna osoba, to muszę się trochę podporządkować, musimy współpracować, żeby wyszło to dobrze.
2: No tak to jest.
1: Ale
2: nie możesz wszystkiego robić, bo jednak jesteś w drużynie, jednak reagujesz na pewne lewy obrońca gra tak gorzej dzisiaj, to nie będziesz mu za karę podawał tą piłkę, bo po prostu wiesz, to teraz puścisz tego prawego, dzisiaj ma lepszą dyspozycję.
1: Ale muszę odpowiedzialność wziąć za pewne rzeczy sama. To nie jest tak, że tą odpowiedzialność muszę dać innemu zawodnikowi. Za coś jestem odpowiedzialny tylko ja, bo jestem sam jako defensywny pomocnik.
2: A najlepsze jest to, co było w Teatrze Starym. Jak nie wiesz, dla kogo grać, graj dla kolegi. I to jest z kolegami. Bo to jest właśnie... Też kiedyś nie wiedziałem o tym, że są relacje, bo są emocje i są relacje. Późno się o tym dowiedziałem. I właśnie, jeżeli dobrze się zrobi, a to już jest sprawa reżysera, jak potrafi dobrze ustawić relacje, tak jak wy na boisku potraficie dobrze między sobą ustawić relacje, to jest wszystko łatwiej. Masz odpowiedzialność w każdym momencie, czy sam, czy osobno masz odpowiedzialność, ale jest łatwiej. Wiesz, że masz zaufanie, ktoś ci ufa, to jest wszystko... I musi się zgrać, bo samemu, niby, ale też czasem sobie, to bym inaczej chciał zagrać, to bym też, może tak, a poszło tak. No i tak już poszło. Myślę, że taka sama odpowiedzialność jest, przynajmniej w teatrze, czy samemu gram, czy gram z kolegami.
1: Ale na pewno te relacje są ważne, ale to jak grać z aktorem, którego nie lubimy?
2: No muszę go polubić, przynajmniej na to półtorej godziny.
1: Tak?
2: Tak.
1: Ale to można tak?
2: No można. No można. I często się zdarza, że przecież różne są konflikty w zespołach, w teatrach. I trzeba na tym też polega chyba profesjonalizm. Że na to przychodzę jednak do pracy. Przy obrabiarkach nie wszyscy się lubią.
1: Ale to nawet w tym środowisku tego nie będzie widać?
2: Jak są aktorzy profesjonalni, nie będzie widać.
1: To musi być dobry aktor w takim razie. No i w ten sposób, panie Piotrze, ja chciałbym podziękować panu za rozmowę. To była czysta przyjemność słuchania pana rozmawiania. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Reklama. Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Keraforte.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Chcesz rzucić palenia.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Po reklamie.
7: RMF FM i masz udany weekend.

0: sama.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
4: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a na septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Czekam.
14: Ponad milion złotych.
15: Zagrasz?
16: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Misja specjalna RMFFM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
19: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
18: Misja specjalna RMFFM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMFFM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMFFM.
20: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Godzina 12. Anna Wachowska zaprasza na fakty w RMF FM.
23: Prokuratura będzie sprawdzać bazę osób opuszczających strefę Schengen, by potwierdzić, czy Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, dowiedział się reporter RMF FM. Derby Śląska w piłkarskiej ekstraklasie. Dziś Piast Gliwice zmierzy się z GKS-em Katowice. Co ma wspólnego kardiochirurg ze wspinaczem wysokogórskim? Wyjaśnimy na koniec faktów. Prokuratura będzie sprawdzać bazy osób opuszczających strefę Schengen, żeby ustalić, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście opuścił Węgry. Usłyszał w rozmowie z rzecznikiem prokuratury krajowej Przemysławem Nowakiem reporter RMF FM. Były minister sprawiedliwości, przypominamy, ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Na linii nasz dziennikarz Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Jak szybko prokuratura podejmie te działania?
24: Jak usłyszałem, najprawdopodobniej stanie się to jutro. Do prokuratury nie dotarły jeszcze informacje o przelocie Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ale śledczy w związku z medialnymi doniesieniami mają zweryfikować listę osób, które opuściły strefę Schengen. Rozmawiałem też z posłem PiS, Jackiem Ozdobą, który powiedział mi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów to naturalny ruch po zmianie władzy na Węgrzech.
25: Na gruncie największej demokracji ewentualnie pokazanie nieprawidłowości działań rządu Donalda Tuska i ileś przekłamania, no to będzie naturalny grunt, gdzie będzie można wszystko to pokazać takim, jakim było, czyli prawdą.
24: Wyjazd Zbigniewa Ziobry skomentował na portalu X wicepremier Krzysztof Gawkowski. Panie Ziobro, przypominam panu pańskie słowa, niewinni nie mają się czego obawiać. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju, napisał minister cyfryzacji.
23: co z tego będzie faktem. W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce. Tomek Skory razem z nami. Tomku, co nas konkretnie czeka?
0: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
9: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
0: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiSu, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać. Także we wtorek Sejmowa Komisja ma z 60 kandydatów wybrać 15 nowych sędziów członków KRS. Jednym z nich zostanie prawdopodobnie symbol reform Zbigniewa Ziobry, Łukasz Piebiak, zwany Hersztem. Reakcje na to będą więc burzliwe. Wybór nowej KRS także ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
23: W piłkarskiej ekstraklasie dziś trzy spotkania, które znów mogą zmienić układ tabeli. Na początek derbowy pojedynek na Śląsku. Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. W faktach melduje się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy medal będzie w zasięgu Gieksy?
10: By tak się stało, musi w Gliwicach pokonać Piasta. Jeżeli się to uda, to zajmie drugie miejsce w tabeli i będzie miała 6 punktów straty do prowadzącego Lecha. Jesienią w starciu tych zespołów górą był Piast, który jeżeli chce dziś powtórzyć ten wynik, musi uważać na dobrze grających głową obrońców GKS-u.
25: To jest domena Gieksy, że nie tylko ofensywni piłkarze umieją strzelać bramki, ale też defensywni. Ci defensywni częściej uczestniczą albo przebywają w polu karnym rywala po stałych fragmentach.
10: Mówił trener Piasta Daniel Myśliwiec. Ważny mecz dziś też przed Motorem, który niebezpiecznie zbliżył się do strefy spadkowej. No i by od niej odskoczyć, musi wygrać z Wisłą Płock. A o 17.30 pewna spadku Termalika Brukbet Nieciecza zmierzy się z Legią Warszawa.
23: Oddaje serce pracy, ale jego cząstka jest też w górach. Dziś w faktach RMF FM o wyprawie na najwyższy szczyt Ameryki Południowej, w której uczestniczyła Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Ta wspinaczka zakończyła się sukcesem, ale też skłoniła do refleksji nad niebezpieczną pasją i wymagającym zawodem.
13: Z jednej strony jest dążenie do tego, żeby te wyzwania podejmować, ale z drugiej strony myślę, że takie sytuacje uczą też pokory, tak jak zdarzają się pacjentom, których nie da się nieraz uratować mimo najwyższych starań. Tak zdarzają się nieraz wyprawy, z których trzeba zawrócić.
23: Z Mirosławą Dudyńską rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie całą rozmowę naszej dziennikarki.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: No dziś z pogodą już zdecydowanie lepiej. 20 stopni przeważnie w całym kraju, dużo słońca. Jeszcze tylko na Podlasiu, ale też no, tam powyżej 10, tak się umówmy. Niedziela piękna przed nami, Paweł Jabor, cześć, witajcie i najlepsza muzyka.
26: Genesis.

lepiej być nie może w RMF FM. No, niemal w całym kraju niedziela pięknie się zapowiada, słonecznie to na pewno, ale wiem, że nie musi być lekko, no bo na przykład rodzina zjechała się na komunię córki, syna. No albo musicie gonić się z robotą przed poniedziałkiem, żeby wyjść na prostą, przygotować jakiś raport dla szefa. No to słuchajcie, co na balkon do ogródka i najlepsza muzyka. A jak rodzina głośno, to też dajcie głośno. Kiedy powiem sobie dość, o enough.

0: No, zazwyczaj to wygląda tak.
1: Cieszę się bardzo, super.
2: Jest, wygraliśmy córeczko, moja droga.
3: Hurra, moi kochane dzieci, wygrała w końcu mamusia.
4: Naprawdę, ja tam nie wierzyłem, no a wygrałem, nie? Także każdy może to trafić.
0: Tak mówicie, a maj ma być przepiękny. Maj ma być rekordowy w kumulacji. Poniedziałek, czyli już jutro, nagroda główna 1 040 000 zł i możecie do tej gry zapisać się już teraz. Możecie się zapisać teraz do tego losowania, ale jeżeli wejdziecie do gry teraz, zapiszecie się do poniedziałkowego losowania, z automatu zapisujecie się też do gry o finał maja. Wtedy ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera lub grubo ponad 1 000 000 zł. Jedno zgłoszenie do udziału w 3 losowaniach, w tym poniedziałkowym, 2 w finale maja. 3 szanse na ponad 1 000 000 zł. Zegar wystartował, ta okazja właśnie teraz. 13 szczęśliwych minut odpaliliśmy i zazwyczaj, gdy mówimy, że macie 1013 losów, no to do jednego finału. A teraz macie 1013 losów do każdego z tych 3 finałów. No ale tylko teraz, tylko w tym momencie. Hasło RMF pod 7474. Nieziemska okazja, ale decyzja należy do was. Bardzo dobrze trafiliście z radnym w tę niedzielę. RMF 7474.
5: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: szybsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
4: Dobra, mamy to. Weekend. Lepiej być nie może w RMF FM.

0: tam w RMF FM. Właśnie to znalazłem teraz na Facebooku. W Korei Południowej popularne są kawiarnie do nic nie robienia. Płacisz za siedzenie i odpoczynek. To jest piękna sprawa, bo spróbuj człowieku odpocząć w domu w weekend. Pranie, kwiatki, dzieci, gotowanie, sprzątanie, jeszcze rodzina przyjedzie. To już lepiej odpoczniemy w pracy.
1: Reklama.
2: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Szykuj się na Alexa.

0: Stary, próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, edycji opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
15: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
14: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
18: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
19: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.

0: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
3: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły

0: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: 13 czas zacząć fakty w RMF FM. To co najważniejsze wie i ma dla nas Anna Wachowska.
8: Obywatele Hiszpanii pierwsi opuścili wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Ważna informacja dla kierowców na Mazowszu. Są problemy na trasie S2. Turyści ruszyli w góry. Na parkingach przed szlakiem do Morskiego Oka brakuje miejsc. Na koniec fakty ze świata nauki, czyli mózg bez tajemnic. Pierwsza grupa 14 obywateli Hiszpanii opuściła wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka cumuje od kilku godzin w porcie na hiszpańskiej Teneryfie. Na statku, którego kapitanem jest Polak, przebywa w sumie około 150 osób z ponad 20 krajów, które wysłały po swoich obywateli samoloty. Ostatni lot jest zaplanowany na jutro. To będzie samolot do Australii, na pokładzie którego znajdzie się 6 z osób z Australii, Nowej Zelandii oraz Azji. Przekazała hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia. Dotychczas na wycieczkowcu stwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 zgony. Niedźwiedzie w Bieszczadach podchodzą coraz bliżej ludzi. Wieczorem mieszkaniec Bereżnicy Wyżnej w gminie Solina zastał drapieżnika w swoim garażu. Na szczęście nie doszło do ataku i niedźwiedź wycofał się. W pobliskiej Wołkowyi niedźwiedzica z młodym podeszła do gospodarstwa. Wypłaszali ją stamtąd policjanci włączonymi sygnałami w radiowozie. Uwaga kierowcy na S2 na Mazowszu. Pomiędzy węzłami Konotopa i Opacz samochód uderzył w bariery. Na jezdni w kierunku Terespola zablokowany jest jeden pas. Na parkingach przed szlakiem do Morskiego Oka nie ma już wolnych miejsc. Słoneczna niedziela przyciągnęła mnóstwo turystów. Ci, którzy wcześniej zarezerwowali miejsca na parkingach, mogą jeszcze liczyć na to, że będzie gdzie zostawić samochód, ale pozostali kierowcy stanęli w długich korkach.
9: Długi korek do parkingu. Mimo kupionych biletów musieliśmy aż tutaj. Wydawało nam się, że jest wcześnie, ale totalnie nie jest wcześnie.
10: Ile czekaliście, żeby wjechać na parking?
9: No tak 20 minut?
11: Nie, jeszcze nie było dramatu.
12: Przyjechać po stronie słowackiej, to tam tak samo jest cały czas tam. Samochód do samochodu mieć.
13: Pojechaliśmy tam, no niestety pocałowaliśmy klamkę, wróciliśmy tutaj, miejsca na razie o tej godzinie jeszcze jest w miarę fajnie. Trzeba było sobie przez internet oczywiście na stronie oficjalnej zarezerwować.
10: Bo ci wszyscy dzisiaj do Morskiego Oka po prostu. Tak.
13: Zgadza się, fajna pogoda, udało się.
8: Z turystami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Zdesperowani kierowcy parkują na zakazie. Przypominamy, to może skończyć się odholowaniem samochodu.
14: Tajemnice mózgu. W faktach RMF FM.
8: Mózg nie ma zapewniać nam szczęścia, ma umożliwić nam przetrwanie, mówi w rozmowie z RMF FM szwedzki psychiatra Anders Hansen, twórca bestsellerowych wydawanych także w Polsce książek o mózgu. Jak podkreśla, chwilowe uczucia smutku, lęku czy przygnębienia powinniśmy traktować jako całkowicie normalne. Mózg to maszyna przetrwania i nie zmienił się w żaden istotny sposób przez ostatnie 10 tysięcy lat. A to oznacza, że mamy w naszych głowach organ, który teraz tworzy nasze doświadczenie istnienia, ale ewoluował jako maszyna przetrwania na sawannie. To oznacza, że my, ludzie, jesteśmy napędzani instynktami, które pomagały nam przetrwać w naszej ewolucyjnej przeszłości. Ale te instynkty niekoniecznie czynią nas szczęśliwymi w obecnym świecie powszechnego nadmiaru. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Andersem Hansenem, także o tym, co pomaga nam w dobrym samopoczuciu, jest na rmf24.pl.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: ale mamy weekend, nie musimy tyle główkować. 3 minuty po 13:00, Paweł Wieczorek, cześć. Witajcie raz jeszcze, najlepsze.

0: Na miejscu, halo?
1: Chciałabym odwiedzić Golden Zaal, gdzie się odbywają koncerty noworoczne. Myślę, że fajnie by było tam być. Dostanie się na taki koncert noworoczny jest nierealne, bo tam bilety są wykupione przez Japończyków na parę lat naprzód.
0: Mm-hmm. A ty byś chciała pojechać w innym terminie i to zobaczyć, przeżyć?
1: No jasne. Mm-hmm.
0: No dobra, w RMF FM lubimy spełniać marzenia, zwłaszcza te muzyczne, dlatego widzimy się 21 maja na pokładzie RST Wiedeński. My też tam będziemy. Atrakcje w pociągu, koncert Nity, atrakcje na miejscu. Macie też od nas hotel na cały weekend. Mówię macie, bo możesz zabrać kilka osób ze sobą.
1: Wow, ale niespodzianka w niedzielę.
0: www.rmf.fm, wy też się zgłaszajcie. Kolejne miejsca w pociągu czekają. Na stronie akcji też ogłaszamy laureatów.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
2: Ogłoszenie RMF FM.
4: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to dosłownie są pierwsi do kłótni.
5: Kiedy ty mi ostatnio kupiłeś kwiaty bez okazji?
6: Kiedy ja ci kupiłem ostatnio kwiatki, a jak szliśmy na cmentarz?
5: To nie dla mnie były, tylko dla babci.
6: Ale tobie dałem, żebyś ty włożyła. To tak jakbym w sumie tobie kupił chryzantemy, ci się nie podobają. O, wielka pani nagle.
4: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
2: Reklama.
7: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid. Nie odliczaj dni do weekendu.
14: Codziennie możesz mieć mały piątek.
13: Byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
15: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
16: Sponsorem Byle do Piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
21: Sachetto. Sacher torte.
18: Co to znaczy?
21: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
18: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
22: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
23: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Lepiej.

0: RMF FM. Zawsze z wami, z najlepszą muzyką. Igo. Właśnie czytam, że w sieci popularność zdobywa trend bed routine. Legalne leżenie cały dzień w łóżku bez poczucia winy. Zobaczcie, jak się to fajnie pozmieniało. Kiedyś to było lenistwo, dziś styl życia z hashtagiem.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
1: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
6: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: O jakiej wycieczce marzycie?
10: Żeby były zakręcone rollercoastery!
11: I nocleg w westernowym miasteczku!
12: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na rmf.fm.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
20: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
21: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
22: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
6: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
5: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20 w RMF FM.
7: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
14: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
15: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
16: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
23: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
24: Jest 14, czas zacząć Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
25: Będzie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku, informuje prokuratura. Szczegóły zna reporter RMF FM. Barcelona czy Real? Dziś w Hiszpanii El Clasico. Ten mecz może zdecydować o mistrzostwie kraju. Na koniec zajrzymy do Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska jest dziś skąpana w słońcu. Jutro prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W trakcie pierwszej rundy zawodów zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-letni sternik jednej z nich. Do tej pory śledczy przesłuchali już kilkunastu świadków, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, który rozmawiał z prokuratorem. Dzień dobry, Jakubie.
26: Dzień dobry, zgadza się.
25: Kto złożył już wyjaśnienia?
26: To przede wszystkim inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku, ale także organizatorzy i sędziowie. W sprawie nikt nie został zatrzymany, ani nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Formalnie jednak śledztwo zostanie wszczęte jutro.
27: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
26: Mówił mi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Drugi sternik, który brał udział w tym śmiertelnym wypadku, został przebadany na obecność alkoholu we krwi. Był trzeźwy. Prokuratura zabezpieczyła do oględzin kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku. W tym tygodniu odbędzie się sekcja zwłok 18-latka.
25: Niemcy odrzuciły sugestie Władimira Putina, by były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder koordynował rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rosyjski przywódca wczoraj pytany był o to, czy jest jeszcze ktoś rozsądny w zachodniej Europie, z kim można prowadzić dialog. Preferowanym przeze mnie mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Pragnący zachować anonimowość, niemiecki urzędnik powiedział agencji Reutera, że oferta Putina nie jest wiarygodna. Reuters przypomina, że Gerhard Schröder, który ustąpił ze stanowiska w 2005 roku, jest w Niemczech ostro krytykowany za bliskie stosunki z rosyjskim przywódcą. Piłkarze Barcelony wieczorem mogą zapewnić sobie drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Byłby to tytuł wyjątkowy, bo wywalczony w starciu z największym ligowym rywalem, Realem Madryt. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Co Barcelona musi zrobić, by już po El Clasico cieszyć się z mistrzostwa kraju?
0: Nie może przegrać. Zadanie wydaje się więc proste i dodatkowo ułatwione, bo Real jest rozbity wewnętrznie, a wszystko z powodu czwartkowej bójki pomiędzy Federico Valverde a Aurelianem Tchouamenim. Obaj zostali za nią już ukarani grzywną w wysokości 500 000 euro. Myślę, że to się zdarza na całym świecie i nie jest to sytuacja tylko w Realu Madryt. Czy byłem jednak tym zaskoczony? Może trochę. Mówił Hansi Flick, trener Barcelony. Dzisiejszy mecz jest też wyjątkowy, bo po raz pierwszy od II wojny światowej El Clasico może zdecydować o mistrzowskim tytule w Hiszpanii, a dodatkowo będzie to pierwszy od 3 lat klasyk na Camp Nou.
1: Twój weekend w faktach RMF FM.
25: Nad Wrocławiem bezchmurne niebo i prawie 20 stopni na plusie. Na bulwarze Dunikowskiego tuż przy Odrze i Ostrowie Tumskim tłumy ludzi. Wśród nich nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Piękne słońce nad Ostrowem Tumskim.
3: No właśnie, fantastycznie to wygląda. Ludzie wyszli, wreszcie jest to ciepło, nie? I każdy się cieszy. No przecudne jest nasze miasto, bardzo się cieszymy.
2: Te początki wiosny chyba nas najbardziej cieszą, kiedy to słońce wraca po mroźnej zimie.
3: No jest to niesamowite, wie pani, co zawsze się cieszę co roku, że to jeszcze kolejna wiosna w moim życiu. Jak to by ktoś powiedział, mądry, nie?
2: Panie są z Wrocławia, czy przyjechały do nas?
4: Z Wrocławia, ja jestem, a tutaj siostra moja przyjechała z Dortmundu.
2: Czyli oprowadza pani po Wrocławiu?
4: Oprowadzam, tak.
2: Mam jaka trasa wycieczki?
4: Dzisiaj mamy rejestratkiem w Bratysławie, także za godzinkę przypłynie po nas, a do tego czasu będziemy spacerować się po bulwarze. Bardzo ładna pogoda, trzeba korzystać, bo jutro ma być już brzydko.
25: To prawda. Na jutro synoptycy zapowiadają przelotny opad deszczu i lokalnie burze. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie już padać w całym kraju. Dlatego korzystajmy z pięknej niedzieli. Ja zapraszam na kolejne wydanie Faktów, które zaprezentuje Marlena Hudzio.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: To tak jak słyszeliście w faktach, 20 stopni w Poznaniu i 20 stopni też na południowym zachodzie kraju, czyli między innymi Wrocław, Wałbrzych. Tutaj widzę, że Zielona Góra też 20 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, 11-13 w centrum, 19 na południu, tak od Krakowa, a nawet od Kielc po Podkarpacie, 19 wybrzeże, 18.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Tu RMF FM, zawsze z wami, w taki weekend, bardzo chętnie, z najlepszą muzyką. No i piosenka, od której zaczęła się historia. Nasza i naszego radia. Afryka, Toto. 5 minut po 14, Paweł Jawor. Cześć, witajcie raz jeszcze. Korzystajmy z tej niedzieli, z tej pogody.

0: Właśnie sobie odsłuchuję, jak to było w tamtym tygodniu, właściwie jeszcze w tym tygodniu, gdy wysyłaliśmy wam szybkie przelewy. Zuza!
1: Bardzo dziękuję. No jest szok po prostu i niedowierzanie.
0: Kamil też dostał szybki przelew.
2: Hurra! Nie, no nie wierzę.
0: I wy też możecie dostać szybki przelew. Startujemy rundę dodatkową o 6000 zł. To jest szybki przelew. Pieniądze macie na koncie jeszcze tego samego dnia. Właśnie w tym momencie wchodzicie do gry i wchodzicie też do gry o finał z sejfami. W tym finale z sejfami 1 040 000 zł. Jednego dnia. Właśnie tyle możecie zgarnąć i możecie wejść do gry jeszcze teraz szybciej niż inni, bo w tym momencie też startujemy. Sześć szczęśliwych minut. Sześć szczęśliwych minut i możecie się zapisać do właśnie tych dwóch losowań. Szybki przelew i grubo ponad 1 000 000 w sejfach. 1006 losów dostajecie do każdego z tych finałów. Tylko trzeba wejść do gry teraz, w ciągu tych 6 minut. Telefon dłoń, hasło RMF. Wysyłacie pod 7474. 5 minut, 43 sekundy. RMF 7474.
3: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: że jest weekend?
1: Że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne. Jest weekend! Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
14: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
13: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
14: Super.
13: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Po reklamie.
0: Weekend z RMF FM i lepiej być nie może.

No, to zawsze cieszę, gdy taką muzykę można wam wrzucić w głośniki. Mr. Know It All, nowość, Teddy Swims. Po prostu posłuchajcie.

0: No, dziś wielkie starcie w telewizji. Taniec z gwiazdami kontra El Clasico. Ciekawe, kto się dorwie do pilota pierwszy. El Clasico, już o tym mówiliśmy w RMF FM, a gwiazdy z tańcami to już po 15.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Hey, this is Jennifer Lopez.
13: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
14: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
1: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.
22: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
23: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
24: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Po reklamie.
25: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: reklama.
1: Przyjdź na galę seriali i usłysz spektakularne soundtracki w wykonaniu orkiestry i chóru na żywo. W programie Biały Lotos, Bridgertonowie, Pingwin, Yellowstone i wiele więcej. To wszystko 16 maja w Tauron Arenie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF FM.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Czeka
2: ponad milion złotych.
7: Zagrasz?
8: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Nie odliczaj dni do weekendu.
11: Codziennie możesz mieć mały piątek.
10: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
12: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
13: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
18: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
17: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMF FM.
19: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
20: 15. Zaczynamy Fakty w RMF FM, ponownie przed mikrofonem. A nie, jest zmiana. Teraz Marlena Hudzia, Anna Wachowska już ma wolne.
21: Dzień dobry, zapraszam. Jeśli prokuratura potwierdzi, że Zbigniew Ziobro jest w USA, będzie wniosek o ekstradycję. O krokach polskich służb powie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Aluron CMC Warta Zawiercie, a może Bogdanka Luk Lublin. Dziś poznamy siatkarskiego mistrza Polski. Na koniec popłyniemy Odrą.
22: Podróż bajkowa.
21: Obiecuje kapitan. Jutro złożymy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, jeśli potwierdzą się informacje o jego wyjeździe, powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro, przypomnijmy, ma od wczoraj przebywać w Stanach Zjednoczonych. W Faktach Michał Krasoń.
23: Dzień dobry.
21: Dzień dobry. Jakie działania podejmują polskie służby w tej sprawie?
23: Prokuratura pracuje nad potwierdzeniem medialnych doniesień o wylocie Zbigniewa Ziobry do USA. Jeśli będziemy mieli pewność, decyzje zapadną bardzo szybko, mówił mi Waldemar Żurek.
24: Przede wszystkim musimy mieć potwierdzone, czy rzeczywiście jest w Stanach, czy jest to tylko wizyta tranzytowa i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna.
23: Minister zapowiedział także, że śledczy sprawdzą, kto pomagał w ewentualnym wyjeździe Ziobry.
24: Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską, również się potwierdzą? No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
23: Zdaniem Waldemara Żurka prokuratura najpóźniej dziś wieczorem powinna poznać miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry.
0: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
21: Dziś poznamy mistrza Polski w siatkówce. W finałowej rywalizacji pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie a broniącą tytułu Bogdanką Luk Lublin jest remis 2-2. I dzisiejsze piąte starcie w finału plus ligi wyłoni mistrza. Mecz właśnie się rozpoczyna. W arenie Sosnowiec jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, można wskazać faworyta?
1: O, jest to bardzo trudne, zresztą ta rywalizacja finałowa to pokazała, że raz jedni wygrywali gładko 3-0, raz drudzy, więc widać, jak to szalone jest starcie. I ono na razie zaczyna się bardzo wyrównanie, bo na tablicy wyników w tej pierwszej partii jest 2-2. Na zagrywkę wędruje teraz Wilfredo Leon w czarnym stroju Bogdanki Luk Lublin. Będzie więc potężna zagrywka na drugą stronę rywala. Jak na razie początek bardzo zacięty. Z areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
21: Będziemy śledzić to starcie. Wieczorem wielki mecz, który może przesądzić o losach piłkarskiego Mistrzostwa Hiszpanii. Barcelona podejmie Real Madryt. Czy już dziś Lewandowski i spółka będą świętować? Za chwilę w Radiu RMF 24 gościem Bogdana Zalewskiego będzie Filip Surma z Canal Plus Sport. Sezon na Odrze we Wrocławiu w pełni. Co kilka minut z wrocławskich przystani odpływają kolejne statki, motorówki i kajaki. Na bulwarze Dunikowskiego przy Ostrowie Tumskim jest kapitan Wikinga Robert Skucha i nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Dziś piękna pogoda. Dokąd pływacie? Co zobaczymy płynąc takim rejsem?
5: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby wybierać małe jednostki, które są w stanie wpłynąć na środkowy węzeł, czyli pod wszystkimi niskimi mostami. Tam mamy przepiękne miejsca, gdzie mamy archipelag pięciu wysp, mamy Uniwersytet Wrocławski, możemy podpłynąć pod elektrownię, przepięknie odremontowane mosty pomorskie, tam duże statki nie pływają.
3: A Wrocław z perspektywy rzeki wygląda zupełnie inaczej, pięknie.
5: Oj, proszę panią, to jest, niektórzy z turystów mówią krótko, gdybyśmy chcieli to przejść, to kilka godzin, a tutaj jest podróż bajkowa.
21: Korzystajmy ze słońca, jutro już więcej chmur, a we wtorek może popadać.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Gwiazdy z tańcami w RMF FM, Aneta Zając, cześć.
25: Cześć, witam serdecznie.
7: No to zaczynamy, a rozmowę wkrótce będziecie mogli zobaczyć na kanale RMF Show.

0: Aneta Zając w RMF FM, program Gwiazdy z Tańcami. Czasami jesteś gościem specjalnym po wielu, wielu latach od wygrania tego programu. Co wtedy czujesz?
1: Taki sentyment, jejku, jak im fajnie, że mogą sobie potańczyć. Przypominam te wszystkie emocje, które ja miałam w sobie, stojąc tam i czekając po tym haśle przed państwem, para numer jeden, Aneta i Stefano zatańczą rumbę i była taka cisza i my z tyłu słyszeliśmy tylko takie 3 razy stuknięcie patyczkami, pałeczkami i muzyka się zaczynała i wtedy zaczynaliśmy tańczyć.
0: A miałaś taki wtedy jakiś moment zwątpienia, że po co mi to było?
1: Nie, mimo że miałam różne potknięcia, ja cały czas czerpałam bardzo duże fan z tego tańca, bo ja uwielbiam tańczyć i w pewnym momencie jak zrozumiałam, że nie jesteśmy faworytami jury, ale jednak widzowie na nas głosują. Jest to bardzo, bardzo miłe, więc po prostu skupiliśmy się na tańcu i na tym, co chcemy przekazać. Chciałam się nauczyć po prostu tego tańca. Także tak.
0: Właśnie, co do jury, wpadka Beaty Tyszkiewicz, wiesz,
1: tak,
0: o czym mówię?
1: Pamiętam.
0: Wtedy poleciało przekleństwo na żywo. Nikt mi jeszcze tak po stole nie biegał, tak mówiąc delikatnie. Pamiętasz?
1: Tak, pamiętam. Tańczyłam wtedy ze Stefano Jaifa do piosenki Footloose w takiej różowej sukience, która mi się bardzo podobała. I pamiętam ten odcinek właśnie, jak Stefano mnie postawił na stole jurorskim i tam coś sobie potańczyłam.
0: I wymsknęło się.
1: No tak się czasami zdarza.

0: Gwiazdy z tańcami w RMF FM. Wkrótce także do zobaczenia na kanale RMF Show. Dzisiaj wspominamy występy fantastycznej pary numer 1, czyli Anety Zając i Stefano Terracino. Czy waszą parę też dopadły plotki dotyczące romansu?
1: Tak, pojawiały się nagłówki, że mamy się ku sobie. Ale stwierdziliśmy, że no nie będziemy tego w żaden sposób komentować, ale też nie będziemy tego w żaden sposób wykorzystywać w programie.
0: Aha, czyli nie wodziliście ich za nos?
1: Nie wodziliśmy nikogo za nos, ani też się nie tłumaczyliśmy. Chyba raz tam powiedzieliśmy, że nie, że po prostu się przyjaźnimy. Mhm. Nikt nam w to nie uwierzył, więc stwierdziliśmy, no trudno, ale też nie podsycaliśmy tych plotek. Po prostu tak samo to. Niektóre choreografie mają czasami pocałunki w choreografiach i my tego staraliśmy się po prostu unikać. Też specjalnie, żeby nie podsycać tych plotek, bo uważaliśmy, że to by było nie fair.
0: A jak szłaś do Tańca z Gwiazdami, to wiedziałaś, że tak będzie? Wiedziałaś, na co się piszesz?
1: Nie wiedziałam, że tak będzie. Mhm. Że tak to medialnie będzie wyglądać. No i próbowałam się jakoś w tym wszystkim odnaleźć, a Stefano pomógł mi bardzo, bardzo fajnie przejść przez ten program, bo on już był takim doświadczonym tancerzem, jeżeli chodzi o Taniec z Gwiazdami, bo to nie była jego absolutnie pierwsza edycja, więc pomógł mi bardzo.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to,

0: rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
1: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
0: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
4: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
5: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
4: A, Mariolka.
9: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu RMF FM. Mamy weekend.

0: Aneta Zając w RMF FM. Zdarza ci się jeszcze tańczyć?
1: Na zajęcia nie chodzę, jeżeli już, to czasami sobie tańczę w domu. Zakładam swoje buty do łaciny. Mam zresztą, musiałam sobie kupić nowe buty w zeszłej właśnie edycji, jak tańczyłam.
0: Z Basią i
1: tak,
0: Michałem.
1: Ponieważ chciałam zatańczyć w swoich butach ze swojej edycji. Ale od sierpnia mam pieska w domu i ja tak bardzo pilnowałam, żeby ona przypadkiem się nie dorwała do tych butów, i się dorwała. Przegryzła mi pasek, w związku z tym musiałam kupić nowe buty, więc mam te buty. Tym razem już pilnuję, żeby nie pogryzła. Zresztą już trochę wyrosła z tego wieku.
0: Kto wygra tę edycję Tańca z Gwiazdami?
1: Nie wiadomo, to widzowie zadecydują. Tak to jest zawsze w odcinku finałowym, że opinia jury jest bardzo, bardzo istotna i może jakoś pomóc w wyborze widzów, ale to jednak widzowie definitywnie głosują.
0: A który z występów tak cię zachwycił, zrobił wrażenie ogromne?
1: Na pewno zachwyciło mnie pasodoble Gamu. No każda para ma w sobie coś innego. No widzowie będą mieli trudną decyzję do podjęcia, bo każda para jest inna. Nie ma dwóch takich samych i są dodatkowo cztery. I to chyba pierwszy raz w historii programu są cztery pary w finale.
0: A to, co się będzie działo na parkiecie, możecie śledzić na Instagramie RMF FM.
2: Reklama.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
4: Bosch. Szykuj się na Alexa.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
0: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
5: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
6: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: O jakiej wycieczce marzycie?
16: Żeby były zakręcone rollercoastery!
17: I nocleg w westernowym miasteczku!
18: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na rmf.fm.
19: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
20: Po reklamie.
21: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
16: Bosch.
17: Po reklamie.
18: 16 na zegarach. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Marlena Chudzio.
19: Mecz na miarę finału. Bogdanka Luk Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie grają o Mistrzostwo Polski w siatkówce. W setach jest 1-1. Planujecie zagraniczny urlop? Posłuchajcie, jak się przygotować od strony medycznej. To właściwy moment. W faktach też odsłaniamy mechanizmy działania naszego mózgu. Wcale nie ma nam zapewnić szczęśliwego życia. Mecz decydujący o Mistrzostwie Polski w siatkówce. W Sosnowcu Aluron CMC Warta Zawiercie gra z Bogdanką Luk Lublin. Broniąca tytułu lubelska drużyna wygrała pierwszego seta, w drugim lepsza była Warta. Mecz z trybun ogląda dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Jak przebiegała walka w tych dwóch setach?
20: O, pierwszy set zdecydowanie pod dyktando Bogdanki Luk Lublin. Wygrany gładko 25-15. Spora w tym zasługa Wilfredo Leona. Świetnie, że reprezentant prezentował się na zagrywce, ale także kilka punktów ważnych zdobył w ataku. No, druga partia o wiele bardziej wyrównana. Dobrze zaczął ją Aluron. Miał trzypunktowe prowadzenie, ale potem straty odrobiła Bogdanka. Miała dwa punkty przewagi. No, ale ostatecznie końcówka dla zespołu Zawiercia. Wygrali tego seta 25-21. No i można powiedzieć, wszystko zaczyna się tutaj od początku. Ktoś musi wygrać jeszcze tutaj dwa sety, żeby zgarnąć Mistrzostwo Polski. Teraz przerwa między partiami. Było troszkę bujania na trybunach, no ale zabawa się kończy. Obie ekipy wracają na parkiet. No i wracamy do meczu, którego stawką jest tytuł Mistrza Polski z Areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
19: Wisła Płock przegrywa z Motorem Lublin 0-2 w drugim dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa druga połowa. W pierwszym rozegranym dziś spotkaniu Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS-em Katowice. To jest dobry moment, by rozpocząć przygotowania do wakacyjnych wyjazdów od strony medycznej. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży. Na 6 tygodni przed pierwszym dniem lata w Faktach sprawdzamy, co już teraz warto zrobić. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia, przypomina prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, profesor Krzysztof Korzeniewski.
21: Najczęstszą chorobą występującą w środowisku międzynarodowych podróżnych jest tak zwana żółtaczka pokarmowa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, więc bardzo często od tej szczepionki zaczynamy.
16: Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
22: Tajemnice ludzkiego organizmu. W Faktach RMF FM.
19: Mózg nie ma nam zapewnić szczęścia, ma umożliwić przetrwanie. W Faktach RMF FM wracamy do rozmowy Grzegorza Jasińskiego ze znanym szwedzkim psychiatrą Andersem Hansenem. Twórca bestsellerowych książek o mózgu, także wydawanych w Polsce, tłumaczy, dlaczego wciąż chcemy więcej i więcej. Satysfakcję odczuwamy krótko i nigdy nie potrafimy czuć się w pełni zaspokojeni. To działanie neuroprzekaźników. System dopaminowy mówi nam, by czegoś chcieć. Działa jak silnik, który sprawia, że chcemy jedzenia, chcemy spędzać czas z przyjaciółmi, chcemy mieć seks i tak dalej. System dopaminowy jest nieustannie aktywny, dlatego nigdy nie możemy mieć dość. Ewoluowaliśmy tak, by nigdy nie być zadowolonym, poza bardzo krótkimi okresami, ponieważ dla naszych przodków nigdy nie było możliwe, by mieć dość. Jak podkreśla Hansen, różnica między tymi dwoma układami wiele tłumaczy na temat naszej natury i na temat działania społeczeństw. Więcej tajemnic mózgu odsłaniamy na rmf24.pl w zakładce Nauka.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Co ja tu będę mówić o pogodzie? Przecież wszystko widać za oknem. Wymarzona niedziela na spacery, na rowery, na biegania, nawet kajaki, bo i takich śmiałków widziałam w drodze do pracy. Najcieplej teraz na zachodzie, od Gorzowa Wielkopolskiego przez Zieloną Górę i Opole. Tam po 20 stopni na termometrach, 19 w centrum, 15 w Gdańsku. No, w Suwałkach chłodno, bo tylko 10 stopni i deszczowo.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Tak dla pocieszenia dla wschodu powiem, że jutro wszędzie deszczowo, dlatego korzystajcie dziś ze słońca. Jest weekend w RMF FM, 5 minut po 16, Anita Janczak, dzień dobry.

0: 4 pory roku to maj nam funduje zdecydowanie. Wiktor Waligura w RMF FM, a tu program Jest Weekend i sprawdzam, co tam w sieci. Polacy znowu chcą wypoczywać w Polsce. Na taki nagłówek trafiłam. Wybieramy urlop nad Bałtykiem lub w polskich górach przez coraz wyższe koszty podróży zagranicznych. No, ja nie wiem, gdzie drożej, bo wszędzie są przecież paragony grozy, ale w kraju to przynajmniej rozumiemy, za co płaczemy. No i wiecie, jak już przepłacać, to przynajmniej z widokiem na parawan. Reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 30%.

0: 5%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Po reklamie.
8: Hi, this is Joe Perry.
9: And this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: And you are listening to RMFFM.

Tak, brzmi weekend z najlepszą muzyką i wymarzoną pogodą na niedzielę. No czego chcieć więcej? No, może dodatkowej kasy. To jest możliwe, mam dla was specjalny bonus, a o tym już za chwilę koniecznie zostańcie z RMF FM.

0: Cokolwiek teraz robicie, zatrzymajcie się na moment, bo wśród was jest przyszły milioner. Mówię wam, już jutro ktoś z was wygra 6 tysięcy złotych w rundzie dodatkowej. Jeszcze jutro przed końcem dnia zobaczy tę kasę na swoim koncie. I to jest taka nowość od nas i to nie koniec dobrego. Bo potem finał z sejfami, jedno zgłoszenie dzisiaj wchodzi do dwóch jutrzejszych losowań. No to mam coś specjalnego dla słuchaczy programu Jest Weekend. Jedyna taka okazja dzisiaj. Szczęśliwe numerki. No i skoro w kalendarzu mamy 10, no to wyciśnijmy z tej daty jeszcze więcej szczęścia. Szczęśliwe numerki dziś to 1 i 0. Jeśli macie 1 i 0 w numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia. I uwaga, przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów. Ale kto ma 1 i 0, to podwajamy. Aż 2000 szans. SMS, hasło RMF, ślecie pod numer 7474. Tylko tyle. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji, ale tylko przez 10 szczęśliwych minut. 1000 albo 2000 szans. RMF 7474 lub www.rmf.fm. Dla tych, którzy mają 1 i 0 w numerze telefonu, no lepszej okazji dziś nie będzie. To jedyna taka okazja. Trzymam kciuki.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
3: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja, zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Leceptoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
10: Bosch. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
17: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
18: Wasze popołudnie tylko z RMF FM.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama. Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
3: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
9: Bosch.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się 17. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Marlena Chudzio.
12: Aluron CMC Warta zawiercie mistrzem Polski w siatkówce. To informacja sprzed kilkudziesięciu sekund. Na początek emocjonujący mecz w Sosnowcu. W faktach też o martwym wielorybie w pobliżu Mikoszewa w Pomorskiem. Czeka nas zmiana pogody. Jak na taką chwiejność aury reaguje ludzki organizm? Nie najlepiej i dlatego warto posłuchać porad specjalistów. Powtórzmy te informacje. Aluron CMC Warta zawiercie siatkarskim mistrzem Polski. Warta pokonała Bogdankę Luk Lublin 3-1. Pojedynek w Sosnowcu z trybun oglądał Wojciech Marczyk z redakcji tak jest, sportowej RMF FM. Jak wyglądał ten decydujący set?
13: No właściwie grany od początku pod dyktando Aluronu. Drużyna z Lublina próbowała odrabiać straty. Próbowali atakować Sawicki, Wilfredo Leo. No ale to się na nic nie zdało, bo Aluron tą kilkupunktową przewagę, którą wypracował gdzieś w połowie seta, no to dowiózł ją do końca. I to historyczny sukces dla Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zespół z Jury Gregorsko-Częstochowskiej grał 3 razy w ostatnich latach w finale. I dopiero za tym trzecim się udało zdobyć ten upragniony, pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł. Z Areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
12: I jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Wisła Płock przegrała aż 0-4 z Motorem Lublin w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Za pół godziny pojedynek Brookbet Termalika, Legia Warszawa. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa w Pomorskiem zostanie przekazany do utylizacji, przekazała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Zabezpieczono próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców, grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie.
9: Lekarskie porady w faktach RMF FM.
12: Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, przestrzegają lekarze. Po weekendzie ma się ochłodzić. Spodziewane są deszcz i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji, podkreśla profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
14: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać.
15: A co możemy zrobić, jak zmniejszyć ryzyko takiej infekcji w takich warunkach, przy takiej pogodzie?
14: No właśnie, my oglądamy czasem turystów z Azji. Oni jednak używają maseczek, mimo że pandemia się skończyła. Oni przed pandemią używali, jednak izolują się.
15: Unikają nadmiernych kontaktów?
14: Jak najbardziej też. I konfrontowanie swoich zamiarów z prognozą pogody.
12: Rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Strefa dmuchańców, bańki mydlane i rozgrywki sportowe. Takie atrakcje czekają na uczestników Kids Fest na stawach Jana w Łodzi. Dobry nastrój psuje tylko duża liczba chętnych i to, że wstęp na niektóre atrakcje jest płatny.
16: Dmuchańce to jest to, co dzieci lubią chyba w każdym wieku. Bańki trochę nie wyszły tutaj, widziałam pani, ale nieważne, dzieci są tak zafascynowane. No i piaskownica. I pogoda najważniejsza. Jak jest słońce, to wiadomo, że
17: wszystko się
16: nic
17: uda.
16: Więcej nie potrzeba.
18: Jeżdżałam, skakałam, było super.
19: Pogoda dopisała, także super było tutaj się wybrać i doświadczyć tych atrakcji. A przy okazji rzeczywiście trochę ruchu na pewno nie zaszkodzi, co widać po młodym, że już ma dosyć po prostu.
12: O wrażeniach małych i dużych uczestników zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Impreza potrwa do 19:00, a za pół godziny zacznie się Holi Święto Kolorów, czyli będzie można się obrzucać kolorowymi proszkami. A ja jeszcze przypomnę informacje ze świata sportu. Aluron CMC Warta Zawiercie, mistrzem Polski, siatkarskim mistrzem Polski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Agroschimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
11: Tak, patrzę na mapę i widzę, że Toruń to teraz najcieplejsze miasto w Polsce, prawie 21 stopni na termometrach, a poza tym w większości kraju naprawdę przyjemniej, nie ma co narzekać. No może jedynie w Szczecinie i Suwałkach tam deszczowo teraz, poza tym wszędzie słońce, pogodnie, po 17 stopni na wschodzie, 19 w centrum i 20 na zachodzie. Noc chłodna, a jutro w całym kraju deszcz i załamanie pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Agroschimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
11: Wyciskajcie z tej słonecznej niedzieli ile się da. RMF zawsze z wami, tu program jest Weekend. Anita Janczak, cześć, witajcie. Najlepsza muzyka gotowa. No to może takim klasykiem polecimy teraz Britney Spears.

0: To tak do leniuchowania w ogrodzie. Damiana Dawin w RMF FM. No jest piękna pogoda, kwadrans po 17. A kto tam w ferworze grillowania? To dla kierownika kiełbasek, żeby szybciej się smażyły. Szangaj, RMF zawsze z wami.
1: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Deszcz to na pewno jutro spadnie, mrozu jak zawsze aktualny, to najlepsza muzyka w RMF FM i program Jest Weekend. 22 minuty po 17, a ja czytam w sieci, że w ciągu ostatnich 5 lat w Europie przybyło 34 tysiące ultra bogatych osób. Ultra. I tak sobie myślę, że nawet jeśli nie załapaliśmy się do tych statystyk, no to wiecie, zawsze można być bogatym w marzenia, doświadczenia. No i paragony, których przyznam szczerze, że boję się sumować, bo wczoraj wieczorem skusiłam się na parę promocji na wyprzedażach. Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes. James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
7: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
8: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5:30. Jeszcze

0: Jeszcze więcej śmiechu. Skowronka, łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
1: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
7: Bosch.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF FM zawsze z tobą.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Na www.rmf.fm trwa zabawa, w której zgłaszacie swoją klasę, a do wygrania wymarzona wycieczka do Energylandii z Dobrzykowic, klasa 8D chciałaby pojechać.
2: Klasa właśnie jest niestandardowo mieszana. Jest 19 dziewczyn i 5 chłopców. Mm-hmm. Chłopaki są bardzo pokrzywdzeni, no bo dziewczyny tutaj jednak terroryzują tą klasę troszkę. Teraz w poniedziałek mają egzamin, więc jest malutki stres. Skupiają się na tej nauce, doszło do nich, że to po prostu już nie przelewki, że to chwila, moment.
1: Połamania długopisów. Trzymamy mocno kciuki za jutrzejszy egzamin. 4 bilety do Energylandii lecą do Was już teraz, ale to nie oznacza, że Wasza klasa przecież cały czas może pojechać. Wszyscy możecie pojechać i wygrać, bo jesteście w grze o nagrodę główną, a walczycie o wymarzoną wycieczkę do Energylandii. Zapewniamy przejazd, nocleg w Westernowej Wiosce i masę atrakcji. Wielki finał już 13 maja. My także tam pojedziemy ze zwycięską klasą i będziemy sprawdzać, jak się świetnie bawią. Cały czas możecie zgłosić i swoją klasę na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
6: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
7: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą,
9: może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Boże Ekspert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
20: Boż. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
21: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
21: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
26: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
27: Tu RMF FM. Mamy Weekend.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Kłodka z radia i Kałamaga. No ci to dosłownie są pierwsi do kłótni.
4: Kiedy ty mi ostatnio kupiłeś kwiaty bez okazji?
5: Kiedy ja ci kupiłem ostatnio kwiatki? A jak szliśmy na cmentarz?
4: To nie dla mnie były, tylko dla babci.
5: Ale tobie dałem, żebyś ty włożyła. To tak jakbym w sumie tobie kupił chryzantemy. Ci się nie podobają. O, wielka pani nagle.
3: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już w poniedziałek po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
6: Reklama.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
9: Seba?
10: No?
9: A jaki tablet będzie najlepszy?
10: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
9: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
10: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
9: A kasa wraca. Sprytnie.
3: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Jennifer Lopez.
17: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
3: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
18: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Po reklamie.
19: 18 na zegarach. Posłuchajmy co nowego w faktach RMF FM. Przed mikrofonem Marlena Chudzio.
20: Badanie, transport do kraju i kwarantanna. Taką ścieżkę mają przejść pasażerowie i załoga statku MV Hondius, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem. Powiemy też o skutkach głodu w Strefie Gazy, które dotknęły najmłodsze dzieci oraz ich matki. Hiszpańskich kibiców piłkarskich czekają dziś wieczorem duże emocje. Real kontra Barcelona, a stawka najwyższa. Pierwsza grupa pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, odleciała już do swoich krajów. Rano statek MV Hondius zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
21: Dzień dobry.
20: Dzień dobry, Michale. Jak przebiega ewakuacja?
6: Jako pierwsi do Madrytu wrócili Hiszpanie. Na pokładzie rządowej maszyny było 14 osób. Wiadomo już także, że odleciał samolot z obywatelami Francji. Na ewakuację czekają obecnie m.in. pasażerowie z Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Turcji czy Stanów Zjednoczonych. Będą oni mogli opuścić statek dopiero po przylocie przypisanego im samolotu ewakuacyjnego. Cała akcja ma potrwać do jutrzejszego popołudnia. Wtedy z Teneryfy odleci australijski samolot, który zabierze także obywateli Nowej Zelandii i innych krajów azjatyckich. 30 członków załogi, w tym polski kapitan statku, pozostaną na pokładzie. Jednostka popłynie do Holandii, gdzie zostanie zdezynfekowana. Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła objęcie wszystkich pasażerów 42-dniową kwarantanną.
20: Wywołany przez Izrael kryzys niedożywienia w Strefie Gazy miał katastrofalne skutki dla kobiet w ciąży, noworodków i niemowląt. Analizę danych medycznych przygotowała organizacja Lekarze Bez Granic. Aż 95% dzieci urodziło się przedwcześnie, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura tej instytucji.
16: To są wnioski, które płyną z danych medycznych zebranych z czterech ośrodków między końcem 2024 a początkiem 2026 roku. I wynika z nich, że wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
20: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni sytuacja wciąż jest bardzo trudna i nadal pojawiają się nowi pacjenci, u których stwierdza się niedożywienie.
21: Popołudniowe fakty w RMF FM.
20: Karambol na A2 w pobliżu węzła Wiskitki na Mazowszu. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Drogowe utrudnienia na Opolszczyźnie między Skarbimierzem a Brzegiem. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Ruch krajową 39 w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Kierowcy uważajcie też w zachodniopomorskim na trasie S6 w pobliżu węzła Kiełpino. Samochód osobowy uderzył w bariery i zablokował pas w kierunku Koszalina. To może być mistrzowski wieczór Barcelony, jeśli drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego nie przegra dziś w El Clasico, czyli meczu z Realem Madryt, zostanie mistrzem Hiszpanii. Mecz będzie oglądał selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban.
22: Powinien być to dobry mecz ze względu na to, że takie cechy po prostu honoru, ambicjonalne, nie będą chciały pozwolić Realowi na to, żeby przed nimi świętowali mistrzostwo, wygrywając z nimi akurat, nie? Będą zrobili wszystko, aby odłożyć tą celebrację mistrzostwa na następny mecz.
20: Początek meczu Barcelona-Real Madryt o 21:00.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Może i to będzie mistrzowski wieczór Barcelony, ale w wielu domach dziś to będzie walka o przetrwanie niejednego związku w walce o telewizor. Pamiętajcie, RMF zawsze z wami. Najlepszą muzyką będziemy was godzić. Jest weekend, Anita Janczak. Cześć, witajcie.

Najlepsza muzyka w RMF FM jest. Piękna pogoda na zewnątrz też. No czego chcieć więcej? Pewnie kompromisu w walce o telewizor dziś wieczorem. No bo tak, mamy finał Tańca z Gwiazdami. I mecz Barcelony z Realem Madryt. I to może być największy test waszej miłości. Od lat. Pamiętajcie, że są i mecz Barcelony z Realem Madryt. I to może być największy test waszej miłości. Od lat. Pamiętajcie, że są reklamy.

0: Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Nie odliczaj dni do weekendu.
8: Codziennie możesz mieć mały piątek.
7: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
9: Niezawodne roboty koszące do twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
10: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
21: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
20: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
22: Po reklamie.
7: A w RMF FM jest weekend.

się rozpłynąć przy tych dźwiękach. To nasza muzyczna nowość w RMF FM, czyli Kuba i Kuba, a na zegarach 18.30 tu program Jest Weekend. No i czytam, że Narodowy Sport Polaków przechodzi kryzys. No, musiałam zerknąć w ten nagłówek i sprawdzić dla was, o co chodzi. Uwaga, grillowanie w tym roku zalicza solidny spadek. Przyczynami duże wydatki i brak chęci organizacji u siebie tego grilla. Spokojnie. Nadal kochamy grilla, tylko coraz częściej w wersji wyjazdowej. Czyli ja przynoszę dobry humor, a sąsiad ogródek, węgiel i zmywanie. I to jest w porządku.

0: klasyk w nowej odsłonie. David Guetta, Alpha Willi, Ava Max w RMF FM. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Sprawdzamy też dla was najważniejsze informacje, tak żeby wam nic nie umknęło. I uwaga kierowcy, mamy karambol. Przypominam, że między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zdarzyło się 5 aut osobowych. Droga dalej jest zablokowana. Do tego tematu powrócimy w faktach RMF FM punktualnie o 19. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jennifer Lopez.
8: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
9: Głosuj na www.rmf.fm. Pobliste notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
5: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Szykuj się na

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Grzegorz Sroczyński.
2: Reklama.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
4: Bosch.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
9: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
10: Wstawaj, szkoda dnia. A już w poniedziałek o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
11: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
16: Zbliża się 19:00, to czas na fakty RMF FM w studiu Marlena Chudzio.
17: Rosja łamie zawieszenie broni, tak twierdzi Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi o 150 akcjach szturmowych. Będziemy mieli także ważne informacje dla kierowców. Powypadkowe utrudnienia są na A2 na Mazowszu oraz na 72 w Wielkopolsce. A w faktach sportowych m.in. nowy siatkarski mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie. Ukraina oskarżyła Rosję o łamanie rozejmu. W nagraniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił Moskwie, że kontynuowała ataki mimo obowiązującego od wczoraj 3-dniowego zawieszenia broni. Blisko frontu spokoju nie było. Rosjanie kontynuują swoją działalność szturmową w kluczowych dla nich kierunkach. Były ostrzały, na froncie były ataki dronów różnego typu. Wczoraj i dziś doszło do ponad 150 akcji szturmowych.
18: Na froncie za wczorajszą ta dzisiejszą dobu było już więcej niż 150 szturmowych dni.
17: Trzydniowy rozejm ogłosił w piątek wieczorem prezydent USA Donald Trump. Dwie osoby ucierpiały w karambolu, do którego doszło w pobliżu węzła Wiskitki na A2 na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zderzyło się 5 aut osobowych. Droga jest zablokowana. Dwie osoby zostały ranne także w wypadku w Wielkopolsce na drodze numer 72. Między Turkiem a Uniejowem w miejscowości Przekora zderzyły się 2 samochody osobowe. Policja organizuje objazdy, bo droga jest nieprzejezdna.
19: Fakty z Dolnego Śląska.
17: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował RMF FM oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Turyści na dwóch kółkach, którzy chcą korzystać z tras w Lądku Zdroju, muszą więc zjeżdżać na ruchliwą i niebezpieczną drogę wojewódzką. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jest szansa na odbudowę mostu?
20: Na razie nie.
4: Lądkach, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
7: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
4: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
20: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać. Bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
4: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
17: Pomysł na weekend? Piknik. Świeże powietrze, dobre towarzystwo i niczego więcej nie trzeba. Przekonywali mieszkańcy Łodzi dziennikarkę RMF FM Agnieszkę Wyderkę.
21: Piękna pogoda, więc korzystamy. Czy na cały dzień? Popołudnie tu spędzimy.
22: To jak się trzeba przygotować, żeby taki piknik na zielonej trawce się udał?
23: Woda, kosyk i przekąski dla dzieci. Nic więcej nie trzeba.
22: Co zabrać sobie na taki piknik, właśnie jeżeli chodzi o catering?
21: No my akurat nie na cały dzień, więc jakieś napoje, wody, próbki, jabłuszka, jakieś owoce, coś takiego lekkiego, ewentualnie jakaś bułeczka dla dzieciaków. Nie wystarczająco.
24: Pomysł jest cudowny. Bardzo fajnie można na świeżym powietrzu, rodzinnie, ze znajomymi spędzić czas.
17: A w mieście naprawdę jest gdzie wybrać się na tak zwaną zieloną trawkę. Łódź ma 33 parki miejskie, ale piękne tereny znajdą się pewnie w każdej miejscowości.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie mistrzami Polski. Od tej informacji zaczynamy pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
26: Dobry wieczór. Dziś najpierw w Sosnowcu, a później w Zawierciu będzie słychać z tego powodu tylko... A wszystko dlatego, że Aluron CMC Warta Zawiercie zdobyła pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł. W piątym decydującym meczu finału Plus Ligi zespół Michała Winiarskiego pokonał 3-1 w arenie Sosnowiec Bogdankę Luk Lublin. Mecz lepiej, bo od pewnie do 15 wygranego seta rozpoczął broniący tytułu zespół z Lubelszczyzny.
27: Nie będę ukrywał, że było nerwowo. Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięstwo się nie sądzi, nie ma zaznaczenia, jak to się zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że dzisiaj możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
26: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Aluron w następny weekend zagra jeszcze w turnieju finałowym Ligi Mistrzów Siatkarzy w Turynie. Teraz piłkarska ekstraklasa w Niecieczy, pewna już spadku z Ligi. Termalika Brukbet gra z Legią Warszawa. 77. minuta tego spotkania. Zespół ze stolicy prowadzi 1-0. Ważne, bo pozwalające odskoczyć od strefy spadkowej zwycięstwo odniósł zaś Motor Lublin, który w Płocku 4-0 pokonał na Wisłę. Okazji, by wskoczyć na pozycję wicelidera, nie wykorzystał zaś GKS Katowice, który zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Piastem Gliwice.
28: Na pewno nie byliśmy najlepszą wersją siebie i na pewno bywaliśmy dużo lepsi w tej rundzie. Zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Ja ten cenny punkt, bo tak go finalnie oceniam, po prostu dopisuję i raduję się z niego, że ten punkt dzisiaj jest z nami.
26: Mówił trener Gieksy Rafał Górak, a za kilka minut swój mecz w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie rozpocznie Iga Świątek, rywal Polki, Włoszka, Elisabetta Cocciaretto. Jak przebiega to spotkanie? Będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: I pogoda sprzyja spacerom przy zachodzącym słońcu teraz. W Katowicach to jeszcze kurtki nie trzeba. Na południu Polski też jeszcze niebo na termometrach tego od 17 do 19 stopni. W Suwałkach i Białymstoku tam to nawet grubszy sweter, bo 9 stopni tylko na termometrach. Poniedziałek przyniesie zmiany. Jutro do południa w całej Polsce będzie się chmurzyć. Miejscami na zachodzie i południu mogą się pojawiać słabe przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia to już burze i deszcz w większości kraju. Jest weekend w RMF FM, Anita Janczak, cześć.

Jak tu ich nie kochać? Wiktoria Kida z Karcem z Warama.fm. 16 minut po 19. Tu program Jest Weekend. No i jak słyszeliście, od jutra załamanie pogody, to ja tak na szybko sprawdziłam dla was porady ogrodowe. Bo skoro na horyzoncie deszcz, to wiadomo, że ślimaki też się pojawią i będą muszować po ogrodzie. Ja walczę z nimi co roku i to, co mi internet podpowiada, to, że trzeba rozsypać piasek zmieszany z popiołem lub żwir oraz fusy po kawie z dodatkiem cynamonu. I ja myślę, że cynamon to na pewno pomoże, bo pomyślam sobie, że to są święta Bożego Narodzenia, no i zapadną w sen zimowy.

0: Podkręcamy tempo na ten weekend. The Colors w RMF FM. Nie myślimy jeszcze o poniedziałku. Korzystajcie z ładnej pogody. Trochę słońca już za chwilę też od Wiktora Dyduły. Będzie klasyk nawet wszystkich imprez, czyli Daddy Cool. Koniecznie zostańcie z RMF FM.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się

0: odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
1: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
0: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z MediaExpert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
12: O jakiej wycieczce marzycie?
13: Żeby były zakręcone rollercoastery!
14: I nocleg w westernowym miasteczku!
15: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMF.fm.
16: Sponsorem konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
17: Po reklamie.
18: Tu RMF FM. Gramy.

0: wszystkie oczy teraz na Igę Świątek. Właśnie walczy w Rzymie z Włoszką w trzeciej rundzie turnieju WTA. Nasza Iga jest faworytką tego spotkania, ale wiadomo, włoska publiczność głośniej teraz krzyczy za swoją. W pierwszym secie prowadzi Świątek 6 do 1, a my trzymamy mocno kciuki. Reklama.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
5: Myślisz?
6: To posłuchaj.
7: Super! Dziękuję bardzo.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Czeka
9: ponad milion złotych.
8: Zagrasz?
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Odka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Odka 2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Hey, it's Katy Perry and you're listening to RMF.

0: najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
1: Bosch. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nie odliczaj dni do weekendu.
7: Codziennie możesz mieć mały piątek.
6: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
8: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
9: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 20:00 przed mikrofonem Marlena Chudzio.
16: Jakie były okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA? O to Polska zamierza zapytać stronę węgierską, potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister obrony Łotwy podał się do dymisji po naruszeniu łotewskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony. W faktach odsłonimy też kolejne tajemnice ludzkiego mózgu. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wyjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
17: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze, czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską również się potwierdzą. No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
16: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Minister obrony Łotwy Andris Pruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premier Ewika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Z kolei zdaniem szefa MSZ Ukrainy drony zostały celowo skierowane na Łotwę przez Rosję. Andrii Sibicha ocenił, że był to wynik rosyjskich działań radioelektronicznych.
18: Fakty na wakacje w RMF FM.
16: Pierwsza połowa maja to bardzo dobry moment, by przygotować się do dalszych wyjazdów w czasie wakacji. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży na 6 tygodni przed początkiem lata.
19: Bezpieczeństwo, dobrze skonfigurowana apteczka podróżnych,
13: oraz szczepienia ochronne, jak również chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna, jeżeli lecimy do rejonów endemicznych malarii, oraz chemioprofilaktyka przeciwbiegunkowa. To jest to klucz programu.
19: Co w tej apteczce powinno być obowiązkowo, którą bierzemy po prostu ze sobą?
13: Trepelenty przeciw owadom. A więc jeżeli mamy osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym, rozważmy kwestię probiotyku. Oczywiście leki na receptę, a więc lek przeciwbiegunkowy, lek przeciwmalaryczny.
16: Podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży profesor Krzysztof Korzeniewski. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zapomnieliśmy, co tak naprawdę nas uszczęśliwia i co sprawia, że czujemy się dobrze. A to jest sen, ruch i co najważniejsze, inni ludzie, spotkania twarzą w twarz w realnym życiu. To są rzeczy, które chronią nas przed depresją i lękiem, mówi RMF FM szwedzki psychiatra, autor popularnych książek o mózgu Anders Hansen. Jak podkreśla, mózg wciąż koncentruje się na naszym przetrwaniu i reaguje bardzo pierwotnie. Kiedy stykamy się z wiadomościami o wojnach i katastrofach, mózg podświadomie myśli, że to się dzieje w naszym otoczeniu, bo wszystko, o czym kiedyś ludzie słyszeli, co działo się w ich życiu, miało miejsce w ich bliskim otoczeniu. I nawet jeśli na poziomie intelektualnym wiesz, że wojna w Iranie nie wpływa bezpośrednio na twoje bezpieczeństwo, mózg ma trudności z oceną. To prawdopodobnie powód, dla którego choć żyjemy w świecie bezpieczniejszym niż kiedykolwiek, to myślimy, że świat jest bardzo niebezpieczny. Całą rozmowę o tym, jak nasze współczesne reakcje są wciąż kształtowane przez pierwotne instynkty, mamy na rmf24.pl.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: A fakty sportowe zaczynamy od Rzymu i meczu Igi Świątek. Zaprasza Wojciech Marczyk.
21: Polka jest coraz bliżej awansu do czwartej rundy turnieju WTA we włoskiej stolicy. Iga Świątek pewnie i szybko, 6-1, wygrała pierwszego seta meczu z Elisabetą Corciaretto. Tylko jeden gem dzieli już Polkę od zwycięstwa w tym meczu, bo w drugiej partii prowadzi już 5-0. A za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w El Clasico w stolicy Katalonii. Barcelona, która jest o krok od mistrzowskiego tytułu, zmierzy się z Realem Madryt. By Katalończycy sięgnęli po tytuł, nie mogą dzisiaj przegrać z drużyną z Madrytu. Piłkarze Realu wyjdą na pewno bardzo zmotywowani na to spotkanie, bo nie będą chcieli pozwolić na to, by rywal cieszył się z tytułu na ich oczach, uważa Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, przypomnę, grający w przeszłości w lidze hiszpańskiej.
22: Nawet jeśli Real by wygrał, to i tak nie przeszkodzi to Barcelonie w zdobyciu mistrzostwa. Przynajmniej ja mam takie zdanie.
21: Mówił Jan Urban na początek hiszpańskiego klasyku o 21:00. Druga z rzędu wygrana Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół Marka Papszuna pokonał 1-0 na wyjeździe zdegradowaną już Termalikę Brukbet Nieciecza. Zespół z Warszawy dzięki wygranej zajmuje 8 miejsce w ligowej tabeli. A dziś poznamy ostatni zespół, który awansuje do fazy play-off Orlen Basket Ligi. Oto miejsce. Koszykarze Anwilu Włocławek zmierzą się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jaki plan na to spotkanie ma trener MKS-u Artur Gronek?
23: Utrzymać bardzo dobrą energię i intensywność w tym spotkaniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dać ludzi na boisko, którzy wytrzymają presję, która tam jest. Myślę, że Włocławek jest drużyną do pokonania, natomiast najważniejsze jest, że my nie stracimy głowy, bo tam będzie gorąco.
21: A początek meczu we Włocławku za niespełna kwadrans.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
25: Minęła 20, a więc tradycyjnie sceny zbrodni rozpoczynają swoją podróż przez ten wieczór. Daniel Dyk
26: i Kamil Barnowski, a nasz dzisiejszy temat podpowiedziany przez słuchaczy to niesłusznie skazani. Zostańcie z nami do 23:00.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Lubimy z wami mieć kontakt, czy to mailowy, czy w wiadomościach, czy SMS-ach pod 3322, bo z tego zawsze rodzi się coś ciekawego. Dzisiaj spotkanie w scenach zbrodni i temat na wasze życzenie. Niesłusznie skazani.
1: Opowiemy o serii krwawych napadów na restaurację w amerykańskim Birmingham, stan Alabama. Policja na podstawie zeznań świadków i analiz ekspertów od balistyki w końcu złapała winowajcę. Ale po wyroku sądu pojawiło się bardzo wiele wątpliwości.
0: Opowiemy też o trójce z West Memphis. W tej sprawie od początku było wiele wątpliwości. Trzy młode ofiary i trzech młodych sprawców skazanych. Ale po latach już wiemy, że w tej sprawie mogło być aż sześć ofiar. Trzy z nich po prostu były ofiarami źle funkcjonującego systemu sprawiedliwości. Szczegóły za moment.

0: sceny zbrodni, niesłusznie skazani i tym razem West Memphis. To miasteczko przyklejone do słynnego Memphis w stanie Tennessee. West Memphis leży jednak po drugiej stronie rzeki Mississippi, a więc już w stanie Arkansas. 25 tysięcy mieszkańców.
1: Jest 5 maja 93 roku. Na policję dzwoni około 19 przybrany ojciec Christophera Byersa. Mocno zaniepokojony zgłasza zaginięcie chłopaka, który ma tylko 8 lat i o tej porze już powinien być w domu. Policjanci przyjmują zgłoszenie, ale wtedy jeszcze prawdopodobnie niezbyt planowali zaangażować się w te poszukiwania. Zakładali, pewnie wróci niebawem.
0: Sprawa zmieniła się, gdy wkrótce policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu jeszcze 2 ośmiolatków. Do domów nie wrócili także Steve Branch i Michael Moore. Jak się okazało, wszyscy zaginieni chłopcy chodzą do drugiej klasy szkoły podstawowej Weaver. Należą do jednej drużyny skautowskiej. Są najlepszymi przyjaciółmi.
1: Świadkowie z sąsiednich domów zeznają, że widziano całą trójkę chłopaków, gdy bawili się razem. To mogło być około godziny 18:30.

0: Ktoś widział ojczyma Steve'a Brancha, jak woła syna, by wrócił do domu. Chłopak nie wrócił.
1: Cały czas policjanci przypuszczają, że ta trójka przyjaciół mogła wybrać się na jakąś wyprawę. Wiadomo, ta chłopięca fantazja. Może stracili poczucie czasu, może zmęczyli się i gdzieś wypoczywają, może zdrzemnęli się, może zabłądzili. Jako że świadkowie widzieć mieli chłopców w okolicy wzgórz o nazwie Robin Hood, właśnie tam prowadzono poszukiwania przez całą noc. Policjanci z latarkami, także zaniepokojone rodziny chłopaków, ich sąsiedzi i znajomi.
0: A jednak nie natrafiono w ciemności na żaden ślad. Do rana żaden z trójki chłopców nie wrócił do swojego domu. Gdy zrobiło się jasno, zdecydowano się na dokładniejsze przeszukanie wzgórz.
1: 6 maja o godzinie 8 tyraliera złożona z funkcjonariuszy jednostki poszukiwawczo-ratowniczej, policjantów i ochotników zaczęła przeczesywać całe West Memphis. Nawoływano chłopców, ale także szukano najdrobniejszych śladów, jakie mogli zostawić. Może jakaś zapomniana część garderoby, może ulubiona zabawka. Nic. Aż do godziny 13:45.
0: To właśnie wtedy jeden z oficerów zauważył czarny but unoszący się w błotnistym strumieniu, przepływającym przez Robin Hood Hills. Rodzice uznali, że to mógł być but jednego z chłopców. Czy mogli w tym płytkim strumieniu utonąć?
1: Rodzice byli pełni najgorszych obaw. Niestety to, co odkryła ekipa poszukiwawcza, okazało się najgorszym z koszmarów, ale szczegóły za moment.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szykuj się na Alexa.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyty, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
3: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
5: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
6: Wstawaj, szkoda dnia, a już w poniedziałek o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
7: Skowron, Kałama, Gaol, Bratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Po reklamie.
13: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. Niesłusznie skazani dzisiaj w scenach zbrodni, więc wracamy na wzgórza Robin Hood w miejscowości West Memphis. W płytkim potoku ekipa poszukująca trzech zaginionych ośmiolatków natrafiła na przerażającą scenę zbrodni. Co do tego nie było wątpliwości, że doszło do zbrodni.
1: Natrafiono na trzy ciała. Wszyscy chłopcy byli rozebrani do naga. Ich ręce i nogi były skrępowane ich własnymi sznurowadłami.
0: Ich drobne ciała nosiły ślady uderzeń, otarć, ran szarpanych. Szczególnie zmasakrowane było ciało Christophera Byersa. Zginął w wyniku wykrwawienia się z tych ran.
1: Michael Moore i Stevie Branch również byli okaleczeni, jak później wykazała autopsja. Przyczyną ich śmierci było utonięcie.
0: Policja, widząc nagie, skrępowane ciała, założyła, że chłopcy padli ofiarami napaści seksualnej. A później, gdy okazało się, ile obrażeń im zadano, uznano ich za ofiary jakiejś sekty. I w tę stronę skręciło śledztwo.
1: Do tej wersji przyczynił się kolega zamordowanych chłopców, który znał ich z placu zabaw. Jednemu z policjantów powiedział, że był świadkiem morderstwa, że widział zabójstwo tych chłopców w jakimś domku ogrodowym służącym dzieciom do zabaw. Użył słowa playhouse i dodał, że zrobili to sataniści, którzy mówili po hiszpańsku.
0: Policjanci zaczęli typować morderców wśród chuliganów tej niewielkiej społeczności. Szczególną uwagę zwracała na siebie trójka chłopaków: Jason Baldwin, lat 16, Damien Eccles, lat 18 i Jesse Miscali Jr., lat 17.
1: Wszystkich łączyło to, że słuchali metalowej muzyki. I dziś wydaje się, że przynależność do subkultury tzw. metali miała główny wpływ na uznanie ich jako podejrzanych o mord rytualny. Policjanci najpierw mocno przycisnęli na przesłuchaniu najbardziej ograniczonego umysłowo z tej trójki, Jesse'ego Miskeleja. 12 godzin gruźb i w końcu przyznał się do winy.
0: Później wszystko odwołał. Bronił się, że bał się policji i tego, czym mu grozili. Dlatego złożył takie zeznania. Nie rozumiał też konsekwencji tego przyznania się. Wkrótce policja aresztowała Eccles'a i Baldwina.
1: Jesse Miskelly usłyszał wyrok dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia, czyli zaplanowane z premedytacją. Jeszcze 40 lat za dwa morderstwa drugiego stopnia. Damien Eccles usłyszał wyrok skazujący na karę śmierci. Jason Baldwin – wyrok dożywocia.
0: A jednak to odcinek o niesłusznie skazanych. Po 21 wrócimy do tej sprawy. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: This is Jennifer Lopez.
5: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
6: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
0: Po reklamie.
13: Na zegarach już prawie 21:00, czas na fakty w RMF FM.
14: Zapraszam, Marlena Chudzia.
15: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził to osobiście. Polski wymiar sprawiedliwości zamierza złożyć wniosek o ekstradycję. Masz starą książeczkę mieszkaniową? Dokument może dać realne korzyści. W faktach sportowych El Clasico właśnie rusza mecz między Barceloną a Realem, ale będą też dobre wieści z kortu. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w USA. Jak poinformował w telewizji Republika, do Stanów Zjednoczonych przyleciał wczoraj. Jak podaliśmy w faktach RMF FM, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się do USA i do Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wyjazd do Ameryki mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry. Jutro prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W wyniku zderzenia 2 maszyn zginął 18-latek. Śledczy przesłuchiwali już kilkanaście osób w tej sprawie, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
16: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku. Formalnie jednak śledztwo zostanie wszczęte jutro.
17: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli na narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
16: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także 2 skutery, które brały udział w wypadku.
15: Wieczorne fakty RMF FM. Dla wielu to tylko pamiątki po słusznie minionym ustroju, ale jak się okazuje, mogą być sporo warte. Mowa o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile można zyskać z takiej książeczki?
18: Z samych wpłat, których dokonaliśmy jeszcze w poprzednim systemie, pewnie niewiele, ale jest jeszcze tak zwana premia gwarancyjna. Przeciętnie w zeszłym roku wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Według raportu portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych z PKO BP w obiegu jest prawie 1 000 000 książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy, mieć cel dla tych wydatków. Zakup mieszkania, ale też spłata kredytu, wymiana okien lub termomodernizacja. Drugi warunek, trzeba zarejestrować książeczkę w PKO BP. Nie może być założona później niż w październiku 1990 roku. A jeśli zgubiliśmy książeczkę lub nie możemy jej odnaleźć na strychu, nie szkodzi. Wszystko jest w systemach i by zarejestrować dokument, nie potrzebujemy mieć go w papierowej formie.
15: Liverpool mówi. mówi dość uciążliwym turystom. Kultowe miejsca związane z grupą The Beatles doczekały się oficjalnego kodeksu zachowania, informuje nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Koniec z blokowaniem wąskich uliczek i zaglądaniem mieszkańcom w okna. Grupa The Beatles Legacy wprowadziła kodeks postępowania dla przewodników i fanów odwiedzających Liverpool. Busy dojeżdżające pod dom Paula McCartneya mogą zabierać maksymalnie 16 osób, natomiast na Arnold Grove, gdzie urodził się George Harrison, wprowadzono całkowity zakaz wjazdu. Zwiedzanie powinno się też odbywać wyłącznie do godziny 18. Nowe zasady są odpowiedzią na rosnącą frustrację lokalnych mieszkańców, którzy zaczęli montować własne blokady, by powstrzymać natrętnych turystów.
15: Problemy ze sławą widać nie kończą się wraz z końcem działalności grupy. My też nie kończymy działalności. Kolejne fakty RMF FM o 22.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA w Rzymie. Wojciech Marczyk zaprasza na fakty sportowe.
20: Dobry wieczór.
15: Jak zaprezentowała się Polka w tym meczu?
20: No, bardzo dobrze. Polka, by pokonać Włoszkę Elisabetę Cocciaretto, potrzebowała jedynie 67 minut. Iga Świątek zagrała pewnie, wygrała w dwóch setach i nie dała dzisiaj szans rywalce. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam. Bardzo dobrze serwowałam i to pozwoliło mi otwierać sobie kierunki gry na korcie. To był fajny mecz. Podsumowała jeszcze w wywiadzie na korcie Iga Świątek, która jutro w czwartej rundzie turnieju w Rzymie zagra z Naomi Osaką. Na stadionie Camp Nou rozpoczęło się jedno z najważniejszych spotkań ligowych na świecie. El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt. W wyjściowym składzie zespołu z Katalonii nie ma niestety Polaków. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski na ławce rezerwowych. Real gra zaś bez Kyliana Mbappé. Mecz poprzedziła minuta ciszy poświęcona pamięci ojca zmarłego trenera Hansiego Flicka. Ojciec szkoleniowca zmarł dziś w nocy. Hansi Flick mimo to jest na ławce Barcelony. Jak na razie pierwsza minuta tego spotkania i nie oglądaliśmy jeszcze bramek. Siatkarze z Zawiercia z historycznym mistrzostwem Polski Aluron CMC Warta pokonała w piątym decydującym meczu finału Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-1. Puchar za mistrzostwo kraju razem z kapitanem drużyny z Zawiercia Mateuszem Bieńkiem podniósł drugi środkowy Juri Glader.
21: Podejrzewam, że ma do mnie szacunek ze względu na wiek, no i raczej, że nie zobaczycie mnie już w zespole Zawiercia, to poprosił mnie o to i powiedział, że po tym mistrzostwie zrobiłem się chyba najbardziej utytułowanym obcokrajowcą w historii Plus Ligi.
20: Mówił Juri Glader, który ma na koncie 11 medali mistrzostw Polski, w tym 5 złotych, a drużyna z Zawiercia na długie świętowanie nie może sobie pozwolić, bo już w kolejny weekend turniej finałowy Ligi Mistrzów w Turynie, a w nim oprócz Aluronu także inny polski zespół PGE Projekt Warszawa.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Tu sceny zbrodni w radiu RMF FM. Nasz dzisiejszy temat to niesłusznie skazani. Na drugą godzinę tego programu zapraszają Kamil Barnowski
23: i Daniel Dyk. Można nawet powiedzieć, że to wy jesteście skazani na nas aż do 23:00.

0: niesłusznie skazani w scenach zbrodni. Wracamy do trójki ośmiolatków zamordowanych w West Memphis i do trójki nastolatków skazanych za tę makabryczną zbrodnię.
1: Już w trakcie procesu sądowego podważano wiele dowodów. W roku 96, a więc 2 lata po wyrokach skazujących, powstał film dokumentalny obalający opinie biegłych i podważający zebrane dowody. W 2000 roku powstał kolejny film obalający kolejne dowody.
0: Może przytoczymy tylko kilka najczęściej pojawiających się nieścisłości i zaniedbań. Nigdy na przykład nie zbadano próbek krwi, jakie znaleziono w potoku. Część zabezpieczonych dowodów zaginęła. Być może od początku nie pasowała do oskarżonych, więc być może celowo je zniszczono.
1: Nitki, które były na miejscu zbrodni, dopasowano do ubrań w szafach podejrzanych, choć mogły pasować do wielu innych ubrań. Podważono wykorzystanie seksualne chłopców, przyjęte jako pierwszy motyw zbrodni. Nie znaleziono i na to dowodów.
0: To, co pierwotnie brano za rany szarpane, zadane przez zabójcę, okazało się po późniejszych analizach biegłych ranami zadanymi najprawdopodobniej przez mięsożerne żółwie błotne zamieszkujące rów, w którym morderca chłopców porzucił ich ciała.
1: Podważono w końcu sam satanistyczny rytuał jako motyw zbrodni. Analizujący tropy i dowody, nowi eksperci podkreślali, że akta policyjne są w nieładzie, że niewłaściwie zabezpieczono miejsce znalezienia ofiar.
0: Nawet część rodzin ofiar po latach i po przedstawianiu kolejnych nieścisłości tego śledztwa zaczęła wierzyć w niewinność skazanych i zaczęła domagać się nowego, rzetelnego postępowania. W 2007 roku technika kryminalistyczna pozwoliła na analizy DNA dowodów zebranych w okolicach strumienia.
1: Wówczas okazało się, że żadne ślady genetyczne z miejsca odnalezienia ciał chłopców nie pasowały do skazanej trójki. Zaczęły się więc prawnicze negocjacje. W 2011 roku powstał też kolejny dokument podważający dowody skazujące nastolatków. Zespół Metallica pozwolił na wykorzystanie w filmie swojej muzyki, co dodatkowo nagłośniło tę sprawę.
0: Upowszechniło się w Stanach Zjednoczonych hasło West Memphis Free, ale nie jako trójka, ale jako uwolnienie tych z West Memphis. Wstawił się za nimi m.in. aktor Johnny Depp, który zaprzyjaźnił się z Damienem Echolsem.
1: 19 sierpnia 2011 roku cała trójka skazanych została zwolniona z więzienia.
0: Wiele wskazywać może na to, iż odsiedzieli 18 lat za kratkami, podczas gdy prawdziwy sprawca lub sprawcy wciąż pozostają na wolności.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Taka myśl mi cały czas kołacze się po głowie, że ten weekend majowy jednak trochę krótszy niż poprzedni. Nie wiem, o co chodzi.
1: Tak, tak, tak. Jakoś ta majówka zawsze nas trochę zbyt mocno rozpieszcza i te kolejne dwudniowe weekendy w maju jakoś nie są tak długie jak na przykład w październiku.
0: Ale sprawdziłem, na początku czerwca będzie długi weekend, więc wytrzymajmy.
1: A wracając do scen zbrodni, nasz dzisiejszy temat to niesłusznie skazani. Za moment opowiemy o historii, która potwierdza, że aby zniszczyć komuś życie, wystarczy kilka dyskusyjnych dowodów oraz plot dziwnych wypadków. Historia Antonego Hintona pokazuje, że procesy, gdzie w grę wchodzi kara śmierci, nie zawsze są prowadzone z najwyższą starannością. Szczegóły za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Jennifer Lopez.
4: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
5: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
8: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: wchodzi na parkiet, nowa Eneo Pewność, miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Po reklamie.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Tu sceny zbrodni, niesłusznie skazani dziś wieczorem. Przenosimy się do około 200-tysięcznego miasta Birmingham. 23 lutego 1985 roku deratyzator Thomas Elliot przyjechał chwilę po północy do restauracji Mrs. Winners, sieciówki specjalizującej się w smażonym kurczaku. Mężczyzna zdziwił się, widząc otwarte drzwi do restauracji oraz zapalone światło na tyłach budynku.
1: Wszedł do środka. W chłodni dostrzegł leżącego na podłodze krwawiącego zastępcę kierownika tej placówki, Johna Davidsona. Deratyzator zadzwonił na telefon alarmowy. Wszystko wyglądało jak kadr z horroru. Sztuczna szczęka mężczyzny znajdowała się na podłodze. Drzwi chłodni i ściany poplamione krwią. Niestety, ranny zmarł na stole operacyjnym. Przyczyną śmierci były dwa naboje 9,1 mm, które trafiły w prawą część głowy mężczyzny, dokładnie pod okiem i w okolicach wierzchołka czaszki.
0: Ta zbrodnia bez wątpienia miała motyw rabunkowy. Z sejfu restauracji Mrs. Winners zniknęło 2100 dolarów. Celem nie były pieniądze Davidsona, bo jego portfel wraz z zawartością spoczywał w samochodzie przed budynkiem. Śledczy byli bezradni. Nie było żadnych świadków zabójstwa. Na miejscu zbrodni nie zlokalizowano odcisków palców napastnika.
1: 4 miesiące później, w nocy z 1 na 2 lipca 1985 roku, 5 mil od wspomnianej placówki Mrs. Winners, doszło do kolejnej zbrodni. Thomas Wason, około 23.30, został sam w restauracji Captain D's. Jak zwykle zajmował się liczeniem, tym razem poniedziałkowego utargu i codziennym raportem do centrali. Uzbroił alarm i wyszedł z budynku 45 minut po północy. Ale tej nocy nie dotarł do swojego domu.
0: 2 lipca, kwadrans przed 8, na ciało Thomasa Wasona leżące w chłodni natrafił kierownik restauracji. Tym razem z sejfu zniknęło 650 dolarów. Portfel ofiary był nietknięty. Alarm do budynku rozbrojony. Mężczyzna zginął w wyniku 2 trafień w prawy policzek i wierzchołek czaszki nabojami kaliber 9,1 mm. Podobieństw było więcej. Tutaj również nie znaleziono odcisków palców zabójcy. Co ważne, późniejsza analiza wykazała, że w trakcie tych 2 napadów strzelano z tej samej broni. Ale jak miało się okazać, na tym nie zakończyła się krwawa seria w amerykańskim Birmingham. Do tej sprawy wrócimy już po 22 w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
3: Trzy zdania.
2: Po pierwsze,
3: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
2: Po drugie,
4: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
3: Nie rozumiem. No chyba każdy wie, które jest trzecie.
5: Pan wie, które jest trzecie?
3: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
5: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
6: Reklama.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
13: To posłuchaj.
14: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Czeka
10: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
19: Po reklamie.
20: Już prawie godzina 22.
21: Czas na fakty w RMF FM.
20: Zaprasza Marlena Chudzio.
22: Zbigniew Ziobro potwierdza wyjazd do Stanów Zjednoczonych, a minister sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. W faktach zbieramy komentarze do tych informacji. Przed nami załamanie pogody, czas, kiedy szczególnie trzeba uważać na swoją odporność. Na Camp Nou Barcelona już 2-0 prowadzi w meczu z Realem Madryt. O tym w faktach sportowych. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro od wczoraj jest w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyleciał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny.
23: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach. Tak walczymy o pana Kuczmierowskiego z Wielkiej Brytanii.
22: Powiedział nam minister Żurek. Polityczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
21: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, która zobowiązuje oba państwa do wydawania osób podejrzanych lub skazanych za poważne przestępstwa, aby mogły być sądzone w kraju, który ich poszukuje.
24: Wszystkie służby będą robić wszystko, żeby tak się stało, żeby on po prostu odpowiedział przed polskim prokuratorem.
21: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że politycy opozycji w Polsce obecnie nie mogą liczyć na uczciwe procesy.
25: Większość z nas chce w Polsce udowadniać swojej niewinności i również w tych postępowaniach obrazować opinii publicznej, jak bardzo są one niesprawiedliwe i niepraworządne. Po ludzku rozumiem pana ministra, że wybrał inną opcję, że swoje zdrowie, swoją rodzinę postawił na pierwszym miejscu.
21: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze w sumie 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przekroczenia uprawnień i finansowania systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
22: Temat wyjazdu Zbigniewa Ziobrze Dobry wróci w naszej porannej publicystyce. Gościem rozmowy o 7 w radiu RMF FM i RMF 24 będzie europoseł PiS Michał Dworczyk. Rozmawiał z nim będzie Piotr Salak. O 8 Tomasz Tyrlikowski spotka się z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Polecamy. Wypadek na A4 na Podkarpaciu. W miejscowości Nowa Jastrząbka między węzłami Dębica Zachód, Tarnów Centrum auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa.
0: Fakty i zdrowie w RMF FM.
22: Po słonecznym weekendzie czeka nas ochłodzenie, zwłaszcza we wtorek. Zmiana pogody oznacza większe ryzyko infekcji. Już teraz, jak na maj, mamy dużo chorych. Ponad 1000 przypadków grypy i ponad 2000 zakażeń wirusem RSV w jednym tygodniu.
2: Ludzie obniżonej odporności, a nawet w pełni zdrowia mogą złapać tą infekcję. Dlatego ubiór dostosowywać właśnie do aktualnych prognoz.
3: A które warunki są groźniejsze, gdy jest prawie 30 stopni, czy kilkanaście? Czy sama zmiana tutaj jest niebezpieczna?
2: Sama zmiana i niedostosowanie. Jesteśmy różni. Są osoby, które czują się lepiej w temperaturze tam 10-15 stopni. Są osoby, które uwielbiają upały. No musimy to wszystko traktować indywidualnie.
22: Ze specjalistą chorób wewnętrznych, profesorem Grzegorzem Dzidą, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jak zwiększyć odporność przy zmiennej pogodzie? Podpowiedzi mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Kolejne fakty o 23.00 przedstawi je Arkadiusz Stępiński. Miernikowski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
12: A zaczynamy od El Clasico, czyli piłkarskiego starcia Barcelony z Realem Madryt. Po 45 minutach zespół z Katalonii prowadzi 2-0. Pierwszą bramkę już w 9 minucie meczu. Efektownym strzałem z rzutu wolnego zdobył Marcus Rashford, a w 18 minucie na 2-0 podwyższył Ferran Torres. Taki wynik oznacza, że Barcelona jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu, który, przypomnę, da nawet remis w dzisiejszym meczu. A Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski mecz rozpoczęli na ławce rezerwowych. We Włocławku trwa zaś ostatnie miejsce w playoffach Orlen Basket Ligi. Anwil mierzy się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Końcówka czwartej kwarty. Końcówka tego meczu. MKS prowadzi 84-81. Piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin po raz czwarty z rzędu zdobyły Puchar Polski. W finale turnieju w Elblągu pokonały MKS Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. Wygrana to nagroda za bardzo trudny sezon, przyznaje Kinga Grzypę, najlepsza zawodniczka finału.
13: Nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało, było nas mało, było dużo kontuzji. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać i zdobywać najwyższe trofea.
12: Na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. To był pełen emocji weekend dla Tymka Kucharczyka, który rywalizuje w wyścigach Indy Next w USA. Młody polski kierowca po raz pierwszy w karierze wygrał wyścig zaliczany do tej serii, a dokonał tego na legendarnym torze w Indianapolis.
26: Wygrać tutaj wyścig, no po prostu wow, ciary po całym wyścigu, także towarzyszyło mi multum emocji, gigantyczna ulga, bo próbowaliśmy wygrać przez wiele wyścigów.
12: Mówił Tymek Kucharczyk, kolejny wyścig Indy Next 31 maja w Detroit, a za chwilę początek drugiej części El Clasico Barcelona, przypomnę, po 45 minutach prowadzi 2-0 z Realem Madryt.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
27: Po najnowszych faktach w radiu RMF FM wracają sceny zbrodni. Kamil Barnowski
28: i Daniel Dyk. Wrócimy też do najlepszej muzyki, a za moment wrócimy także do niesłusznie skazanych. Zostańcie z nami.

0: muzyka w RMF FM. Wracamy do krwawej serii napadów w amerykańskim Birmingham.
1: 3 tygodnie po śmierci Thomasa Wasona w miasteczku Bessemer, oddalonym o 15 mil od Birmingham, doszło do kolejnego napadu. Sidney Smotherman, kierownik nocnej zmiany w lokalu Quincy's Family Steakhouse, wraz z kilkoma współpracownikami opuścił restaurację chwilę po północy 25 lipca 1985 roku. Następnie pojechał po piwo do sklepu Food World. Ze sklepu wyszedł dokładnie 26 minut po północy.
0: Nie przejechał nawet mili, gdy musiał zatrzymać się na światłach. Wówczas samochód nadjeżdżający z tyłu uderzył lekko w jego zderzak. Gdy kierowcy oceniali zniszczenia, w pewnym momencie mężczyzna z tego drugiego samochodu wyciągnął broń. Skracając całą sytuację, zmusił Sydneya Smothermana, aby wsiadł do jego auta i pojechał z nim do Quincy's Family Steakhouse, by następnie otworzył sejf i by w końcu przekazał napastnikowi całą gotówkę.
1: Bandyta kazał kierownikowi wejść do chłodni, ale Smotherman poprosił, aby zamknąć go w magazynie z warzywami, gdzie nie było aż tak zimno. Agresor zgodził się. Gdy byli już blisko tego pomieszczenia, wycelował pistolet w głowę kierownika. Ten w ostatniej chwili schylił się i upadając na podłogę, zamknął samoblokujące się drzwi do magazynu. W międzyczasie padły 2 strzały, które drasnęły Smothermana w głowę i palec.
0: Po 20 minutach ranny mężczyzna poszedł do pobliskiego motelu, skąd zadzwonił na policję. Badania balistyczne potwierdziły, że naboje wystrzelono z tej samej broni, jak w przypadku 2 poprzednich śmiertelnych napadów w Birmingham.
1: 5 dni po tym napadzie poszkodowanemu pokazano kilka zdjęć z potencjalnie podejrzanymi w tej sprawie. Po kilku sekundach wskazał na fotografię Antonego Reya Hintona.
0: Ale najważniejszym dowodem w tej sprawie był pistolet matki Antonego Hintona. Dokładnie Smith & Wesson, kaliber 9,1. Ekspertyza balistyczna potwierdziła, że 4 z zabezpieczonych pocisków z 3 napadów z całą pewnością wystrzelono dokładnie z tej broni.
1: Mimo braku odcisków palców oskarżonego na miejscach zbrodni, pozostałe dowody według ławy przysięgłych były przytłaczające. Dlatego Antony Hinton za 2 morderstwa i 1 usiłowanie morderstwa został skazany na krzesło elektryczne. Trafił do celi śmierci, gdzie oczekiwał na egzekucję.
0: Jednak z biegiem czasu na jaw zaczęły wychodzić nowe fakty, które nie pasowały do wniosków z sali sądowej. I o tym opowiemy za moment. Zostańcie z nami.

0: sceny zbrodni. Wracamy do historii Antonego Hintona. Mężczyzna za 3 napady z 1985 roku i 2 morderstwa został skazany na karę śmierci. Sąd i ława przysięgłych nie mieli wątpliwości co do jego winy.
1: Ale dla pobocznego obserwatora tych było naprawdę sporo. Hinton utrzymywał, że jest niewinny. Zapewniał, że w czasie ostatniego przypisanego mu napadu w Quincy's Family Steakhouse był na swojej zmianie w supermarkecie. Potwierdził to również menedżer. Oskarżony pracował od północy do 6 rano i zajmował się sprzątaniem. Nie oddalał się ze stanowiska pracy.
0: Dodatkowo Antony Hinton przeszedł pozytywnie badanie na wariografię, ale wówczas odmówiono dopuszczenia tych wyników jako dowodów w rozprawie, ponieważ oskarżony miał się chwalić, że potrafi oszukiwać wykrywacz kłamstw, a prokuratura podnosiła, że ogólnie wyniki poligrafu nie są zbytnio wiarygodne.
1: Kolejną zastanawiającą kwestią był ekspert do spraw balistyki powołany przez obrońcę z urzędu. Adwokat błędnie uznał, że posiada wyłącznie $1000 budżetu na biegłego, a w tej kwocie dostępny był tylko ekspert o małym doświadczeniu, który na co dzień w ogóle zajmował się budownictwem. Miał poważną wadę wzroku w jednym oku. Miał nieporadnie posługiwać się mikroskopem, co oczywiście natychmiast zostało podchwycone przez prokuraturę.
0: Ale mimo tych problemów, ów biegły wykazał, że nie ma dowodów na to i że naboje z 3 napadów wystrzelono z broni, do której dostęp miał Antony Hinton. Tak naprawdę prokuratura nie przedstawiła żadnych dowodów łączących go ze śmiercią Johna Davidsona i Thomasa Basona. Nie było świadków ani odbitek linii papilarnych. Jedynym łącznikiem były dyskusyjne wnioski ekspertów od balistyki i ten sam modus operandi we wszystkich atakach.
1: Hinton podczas jednego z pierwszych przesłuchań miał usłyszeć od detektywa prowadzącego to śledztwo takie słowa: "Nie obchodzi mnie, czy to zrobiłeś, czy nie. Właściwie to wierzę, że tego nie zrobiłeś, ale to nie ma znaczenia. Jeśli to nie ty, to zrobił to jeden z twoich braci, a ty poniesiesz za to odpowiedzialność."
0: W tej sprawie nastąpił przełom, gdy historią Hintona zajął się Brian Stevenson z fundacji Inicjatywa na rzecz Równego Wymiaru Sprawiedliwości. To właśnie dzięki staraniom tej organizacji w 2002 roku przedstawiono ekspertyzy 3 renomowanych ekspertów od balistyki, którzy jednoznacznie wykazali, że broń mamy Hintona na pewno nie została wykorzystana w analizowanych napadach i że najprawdopodobniej w ogóle mogły nie pochodzić z jednego pistoletu.
1: Po kolejnej batalii prawnej i po prawie 3 dekadach w celi śmierci sąd w Alabamie zamknął tę sprawę. Antony Hinton wyszedł na wolność 3 kwietnia 2015 roku. Mężczyzna wyznał: "Wszyscy, którzy przyczynili się do tego, że trafiłem do celi śmierci, odpowiecie przed Bogiem."

0: RMF FM, najlepsza muzyka. I właśnie przy takich dźwiękach kończy się kolejny odcinek Scen Zbrodni.
1: Ale to nie koniec sensacyjnego wieczoru. Przecież po 23 mamy w planach posłuchać jeszcze najnowszego premierowego odcinka Misji Specjalnej. Za dzisiejsze spotkanie jednak ekipa Scen Zbrodni dziękuję. Polecamy podcast po 24.
0: Polecamy stronę rmf.pl. Tam, jeśli chodzi o podcasty, do wyboru, do koloru. A za dzisiaj dziękujemy. Kamil Barnowski
1: i Daniel Dyk. Do usłyszenia także na kanale YouTube'owym Sceny Zbrodni RMF.

0: Dochodzi już 23:00, czas na najnowsze fakty.
1: A ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Groźnym wypadkiem zakończył się mecz Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Jeden z zawodników po kolizji z rywalem wyleciał poza tor. Triumf Barcelony w El Clasico, drużyna Hansiego Flicka przypieczętowała tytuł mistrzów Hiszpanii. Do sądu w Kłodzku trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w sierpniu ubiegłego roku miał zamordować własną matkę. Fakty o 11 rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców, bo są utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Krakowa. Między węzłami Dębnica Zachód i Tarnów Centrum najpierw doszło do zderzenia z udziałem jednego samochodu. Około godziny 19:40 jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Miejsce już wtedy zabezpieczały służby autostradowe, ale jak dowiedziało się RMF FM, przed godziną 21:00 doszło tam do kolejnego wypadku. W pojazd zabezpieczający miejsce wcześniejszego zdarzenia uderzył inny samochód. Nieprzytomny został mężczyzna z obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Krakowa prawdopodobnie zostanie zamknięta. Groźny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. W 12 biegu spotkania junior gospodarzy Patryk Budniak po kontakcie z motocyklem rywala wyleciał z toru poza bandę. Zawodnik uderzył w siatkę oddzielającą sektor kibiców, a następnie spadł na teren przy stadionie, zahaczając jeszcze o klubowy bus. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którym 18-latek został przetransportowany do szpitala. Drugi z uczestników upadku również wymagał pomocy medycznej. Po wypadku sędzia zdecydował o zakończeniu zawodów. Mecz wygrali gospodarze 43-23. A Barcelona dopięła swego i po raz kolejny pokonała Real Madryt w El Clasico. Drużyna Hansiego Flicka kontrolowała przebieg spotkania, grając szybciej, odważniej i zdecydowanie skuteczniej od rywali z Madrytu. Real próbował odpowiadać kontratakami, ale miał ogromne problemy w defensywie i nie potrafił zatrzymać rozpędzonych gospodarzy. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2-0 dla Barcelony. Kibice na stadionie już świętowali mistrzostwo Hiszpanii, bo zwycięstwo nad największym rywalem praktycznie przypieczętowało tytuł dla Barcelony.
3: To są fakty RMF FM.
2: Prokuratura rejonowa w Kłodzku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który miał zamordować własną matkę. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku. Sprawę śledzi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, przypomnij, jak doszło do zabójstwa.
4: 44-latek mieszkał ze swoją mamą. Kiedy wrócił do domu pod wpływem alkoholu, kobieta miała mu robić wyrzuty. To rozwścieczyło mężczyznę, chwycił znajdującą się w domu rzeźbę i uderzał nią matkę po głowie i całym ciele, aż przestała dawać oznaki życia. Wtedy zadzwonił na numer alarmowy i przyznał się do zabójstwa. Od tamtej pory przebywa w areszcie. Za zbrodnię może spędzić w więzieniu resztę życia.
2: Mózg nigdy nie ewoluowałby nas uszczęśliwiać, ewoluowałby nas utrzymać przy życiu. Więc wszelkie pozytywne uczucia powinny być krótkotrwałe i szybko zniknąć, zastąpione nowymi pragnieniami. Tak jesteśmy zaprogramowani. Tłumaczył w rozmowie z RMF FM szwedzki psychiatra, autor bestsellerowych książek o mózgu, Anders Hansen. Kiedy oczekujemy, że będziemy czuć się dobrze cały czas, stawiamy sobie całkowicie nierealistyczny cel. Nigdy nie ewoluowaliśmy do tego. No ale sugeruje nam się, że to możliwe przez reklamy i media społecznościowe i dlatego porównujemy się do czegoś całkowicie nierealistycznego. Musimy sobie to nieustannie uświadamiać na różne sposoby, by w końcu zrozumieć, że jest w porządku mieć okresy lęku, stresu, a może trochę depresji. Jeśli to naprawdę już szkodzi twojemu życiu, powinieneś szukać pomocy, oczywiście. Ale krótkotrwałe złe okresy nie oznaczają, że jesteśmy niepełnowartościowy czy chory. To właśnie oznacza, że funkcjonujesz normalnie. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Andersem Hansen, a także o tym, co pomaga nam poczuć się lepiej, mamy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Misja specjalna w RMF FM. Trzecia Rzesza po śmierci Hitlera. 22 dni rządu admirała Dönitza.
1: Jest 8 maja 1945 roku. Do kwatery marszałka Żukowa, mieszczącej się w zdobytym Berlinie, przybywa delegacja niemiecka.
2: W jej skład wchodzą feldmarszałek Wilhelm Keitel, admirał Hans Georg von Friedburg i generał lotnictwa Hans Jürgen Stumpf.
1: Czekają już na nich przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego i Francji.
2: Spotkanie ma tylko jeden cel. Niemcy mają podpisać akt bezwarunkowej kapitulacji.
1: O godzinie 22:43 trzej przywódcy reprezentujący Wehrmacht, Luftwaffe i Kriegsmarine składają podpisy na dokumencie.
2: To wydarzenie jest uznawane za symboliczny koniec II wojny światowej w Europie. Kapitulacja nie zakończyła jednak rządów nazistów w kraju.
1: Przez jeszcze ponad 2 tygodnie na czele tego, co pozostało z III Rzeszy, będzie stał admirał Karl Dönitz, wyznaczony na nowego przywódcę przez Hitlera.
2: Co więcej, w mieście Flensburg nadal funkcjonuje nazistowski rząd, a jego ministrowie wciąż spotykają się, by dyskutować o przyszłości Niemiec.
1: Dlaczego alianci przez ponad 2 tygodnie tolerowali istnienie tego nazistowskiego ośrodka władzy? I dlaczego Hitler wyznaczył na swojego następcę właśnie admirała Dönitza?
2: W dzisiejszym odcinku misji specjalnej przybliżymy historię ostatniego rządu III Rzeszy.
1: Jest 29 kwietnia 1945 roku. Na ulicach Berlina trwają ciężkie walki, a Armia Czerwona jest już zaledwie kilkaset metrów od bunkra pod kancelarią Rzeszy.
2: Adolf Hitler, świadomy zbliżającego się końca, dyktuje swojej sekretarce testament.
1: Chce też wyznaczyć swojego następcę. Według oficjalnych zasad sukcesji ustalonych w 1941 roku powinien nim zostać Hermann Göring.
2: Jednak w przeciągu ostatnich kilku dni doszło do wydarzeń, w wyniku których dowódca Luftwaffe popadł w niełaskę.
1: 23 kwietnia Göring upewnia się, że Hitler postanawia pozostać w Berlinie do końca. Dowiaduje się także, że miasto zostanie już wkrótce całkowicie otoczone przez Sowietów.
2: Słyszał też, że Führer doznał załamania nerwowego i zrzekł się władzy, gdy dowiedział się o beznadziejnej sytuacji na froncie.
1: Dlatego Göring wysyła do Berlina niezwykle ostrożnie napisany telegram. Pyta w nim Hitlera, czy w tej sytuacji powinien przejąć przywództwo nad Niemcami. Pisze:
3: jeżeli do godziny 22 nie otrzymam informacji zwrotnej, uznam, że utracił pan zdolność do podejmowania decyzji i obejmę w pana zastępstwie władzę w kraju.
2: Telegram dostaje się jednak najpierw w ręce Martina Bormana, sekretarza Hitlera. Bormann nienawidzi Göringa i przedstawia działanie dowódcy Luftwaffe jako zdradę.
1: Hitler wpada we wściekłość, pozbawia Göringa wszystkich funkcji, a następnie rozkazuje go aresztować. 28 kwietnia Führer dowiaduje się, że Heinrich Himmler, szef SS i jeden z jego najbardziej zaufanych popleczników, rozpoczął tajne negocjacje pokojowe z aliantami zachodnimi.
2: Jest to prawdziwy cios dla Hitlera, który krzyczy:
4: to największa zdrada w historii świata! Macie go aresztować i postawić przed sądem!
1: Ponieważ dwóch najpotężniejszych ludzi w kraju popadło w niełaskę, Hitler musi przed śmiercią wyznaczyć kogoś innego.
2: Nie mianuje jednak nikogo na stanowisko Führera, który łączy funkcję prezydenta i kanclerza.
1: Hitler nie chce, by ktoś inny nosił ten tytuł i na czele Niemiec ma znów stanąć prezydent. Wódz III Rzeszy podejmuje dość niespodziewaną decyzję.
5: Mianuję admirała Dönitza na prezydenta Rzeszy i głównodowodzącego sił zbrojnych.
2: Hitler ma jednak ważne powody, by wybrać na swojego następcę właśnie dowódcę Kriegsmarine.
1: Po pierwsze, Dönitz jest w zasadzie jednym z naprawdę niewielu dowódców, którym Hitler wciąż jeszcze ufa.
2: Ale jest też bardziej praktyczna przyczyna. Dönitz przebywa na północy Niemiec, w regionie, który wciąż nie został jeszcze zajęty przez wojska alianckie.
1: Na kanclerza Rzeszy Hitler powołuje Józefa Goebbelsa, ale jest to w zasadzie nominacja czysto symboliczna.
2: Szanse na to, że ministrowi propagandy uda się uciec z oblężonego miasta, są praktycznie żadne. Poza tym Goebbels już postanowił, że wraz z żoną odbiorą sobie życie, uprzednio zabijając swoje dzieci.
1: 30 kwietnia 1945 roku Hitler popełnia samobójstwo. Goebbels robi to dzień później.
2: Wkrótce wiadomość o śmierci Führera i jego testamencie dociera do Dönitza. Ten jest mocno zaskoczony, gdy dowiaduje się o swojej nominacji.
1: 1 maja 1945 roku Dönitz wygłasza swoje pierwsze przemówienie jako nowy prezydent Rzeszy. Powiadamia w nim naród o śmierci wodza.
6: Nasz Führer, Adolf Hitler, nie żyje. poniósł bohaterską śmierć w stolicy Rzeszy. Do końca walcząc z bolszewizmem. Führer wyznaczył mnie na swojego następcę. W pełni świadomy ciążącej na mnie odpowiedzialności przejmuję przywództwo nad narodem niemieckim.
2: Nowy prezydent rozpoczyna pracę nad stworzeniem nowego rządu. Ponieważ Goebbels nie żyje, Dönitz szuka nowego kandydata na kanclerza. Spotyka się z hrabią Lutzem Schwerinem von Krossigiem, który w poprzednim rządzie był ministrem finansów.
1: Admirał składa mu propozycję.
6: Chciałbym, żeby objął pan stanowisko kanclerza po zmarłym Józefie Goebbelsie i zajął się formowaniem gabinetu.
2: Hrabia nie przyjmuje nominacji. Zgadza się jednak pełnić rolę głównego ministra, czyli de facto premiera.
1: Wciąż pozostaje też ministrem finansów i obejmuje dodatkowo funkcję ministra spraw zagranicznych.
2: Dönitz pozostaje wierny III Rzeszy i ideologii nazistowskiej, choć sam nigdy nie był członkiem NSDAP. Z drugiej strony nie chce, by nowy rząd kojarzył się z reżimem.
1: Dlatego stara się nie powoływać na wysokie stanowiska wpływowych dygnitarzy, którzy są kojarzeni ze zbrodniami wojennymi.
2: Z drugiej strony musi wybierać spośród ludzi, którzy są dostępni na miejscu i spora część stanowisk zostaje obsadzona przez członków SS.
1: Dönitz ma też inny poważny problem w postaci Heinricha Himmlera, który przybył do jego kwatery, mając nadzieję na stanowisko w nowym rządzie.
2: Co prawda Hitler w swoim testamencie kazał aresztować Reichsführera za zdradę, ale admirał nie chce tego robić.
1: Oddziały SS są dobrze uzbrojone i wciąż wierne Himmlerowi. Dönitz obawia się starcia z tak potężnym przeciwnikiem.
2: Z drugiej strony nie chce, by w nowym rządzie znalazł się jeden z najbardziej poszukiwanych nazistowskich zbrodniarzy.
1: Dlatego admirał próbuje znaleźć tymczasowy kompromis. Himmler uczestniczy w spotkaniach, ale oficjalnie nie sprawuje żadnej funkcji.
2: Siedzibą rządu staje się gmach Akademii Morskiej w Flensburgu, położonym przy granicy z Danią.
1: Admirał decyduje, żeby dalej kontynuować walkę. Ale nie dlatego, że ma jakiekolwiek złudzenia, że może jeszcze odmienić wynik wojny.
2: Dönitz doskonale zdaje sobie sprawę, że ta jest już definitywnie przegrana. Odkładanie kapitulacji może jednak dać czas cywilom i żołnierzom na ucieczkę przed Armią Czerwoną.
1: Podczas jednego z pierwszych spotkań z ministrami mówi:
6: musimy się skupić na tym, by jak najwięcej żołnierzy i cywili zdołało przedostać się na zachód. Spróbujemy też podpisać zawieszenie broni z Amerykanami i Brytyjczykami.
2: Dlatego jeszcze przez pierwsze dni maja siły niemieckie kontynuują beznadziejną walkę, podczas gdy kolumny cywili i rozbite dywizje przemieszczają się na zachód.
1: Dönitz wysyła swoich emisariuszy do brytyjskich i amerykańskich dowódców, by przedyskutować warunki kapitulacji. Nie rozpoczyna jednak rozmów ze stroną radziecką.
2: Admirał wciąż liczy, że być może uda mu się zakończyć wojnę na zachodzie i skupić się na odparciu Armii Czerwonej.
1: 4 maja 1945 roku przedstawiciele rządu z Flensburga spotykają się z brytyjskim marszałkiem Bernardem Montgomerym.
2: Niemieckiej delegacji przewodzi admirał Hans Georg von Friedburg.
1: W wyniku spotkania zostaje podpisany akt o bezwarunkowej kapitulacji sił niemieckich w Holandii, Danii i północno-zachodnich Niemczech.
2: 6 maja generał Alfred Jodl udaje się do miasta Reims, gdzie spotyka się z generałem Dwightem Eisenhowerem.
1: Ale amerykański dowódca nie zgadza się na podpisanie kapitulacji bez udziału Sowietów. Ucina wszelką dyskusję.
7: Żądamy natychmiastowej, jednoczesnej i bezwarunkowej kapitulacji na wszystkich frontach.
2: Generał Jodl przekazuje Dönitzowi tę wiadomość. Admirał wie, że nie ma już wyjścia, dlatego odpowiada Jodlowi.
6: Zezwalam panu na podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji na wszystkich frontach.
1: 7 maja 1945 roku niemiecka delegacja w Reims podpisuje dokument.
2: Później na wyraźne życzenie Stalina 8 maja w Berlinie odbywa się identyczne wydarzenie. Wojna w Europie dobiegła końca. Jednocześnie pojawia się problem, co zrobić z nazistowskim rządem w Flensburgu.
1: Amerykanie i Sowieci chcą go jak najszybciej zlikwidować, jednak Winston Churchill sugeruje, że można by pozwolić mu jeszcze przez jakiś czas działać.
2: Premier Wielkiej Brytanii przekonuje, że może być on użyteczny w zapanowaniu nad powojennym chaosem i pomóc w procesie rozbrajania Wehrmachtu.
1: Dlatego alianci ostatecznie pozwalają Dönitzowi pozostać na stanowisku jeszcze przez jakiś czas. Jednak jego rząd nigdy nie zostaje oficjalnie uznany za legalny.
2: Według niektórych wersji Churchill miał też inny, ukryty powód. Obawiał się, że jeżeli Niemcy złożą broń, Armia Czerwona może wkroczyć na te tereny i opanować część północnych Niemiec oraz Danię.
1: Rząd admirała miał funkcjonować aż do momentu, w którym Armia Brytyjska przejmie pełną kontrolę nad tym obszarem.
2: W ciągu kolejnych dwóch tygodni alianci zajmują resztę niemieckiego terytorium, a ostatnie oddziały Wehrmachtu składają broń.
1: Co ciekawe, w tym okresie rząd z Flensburga funkcjonuje tak, jakby rzeczywiście miał jakąś realną władzę.
2: Codziennie o godzinie 10 odbywają się spotkania ministrów, podczas których dyskutują oni o przyszłości i tworzą nawet plany powojennej odbudowy kraju.
1: Niektórzy naziści wciąż wierzą, że rząd Flensburgu stanie się zalążkiem przyszłych władz Niemiec.
2: Jedynie Albert Speer miał w którymś momencie zaproponować:
8: może lepiej będzie, jeżeli sami rozwiążemy ten rząd, bo bądźmy szczerzy, nikt nie traktuje nas poważnie.
1: W końcu, gdy alianci uznali, że rząd Denica przestał już być użyteczny, decydują o ostatecznym zlikwidowaniu tej ostatniej pozostałości po III Rzeszy.
2: 23 maja 1945 roku oddziały brytyjskie wkraczają do budynków rządowych i aresztują prezydenta, ministrów i pozostałych urzędników.
1: Admirał Dönitz będzie później sądzony w Norymberdze i zostanie skazany na 10 lat więzienia.
2: Niemcy zostają podzielone na 4 strefy okupacyjne, a 5 czerwca 1945 roku władzę nad podzielonym krajem obejmuje Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to dosłownie są pierwsi do kłótni.
2: Kiedy ty mi ostatnio kupiłeś kwiaty bez okazji?
3: Kiedy ja ci kupiłem ostatnio kwiatki? A jak szliśmy na cmentarz?
2: To nie dla mnie były, tylko dla babci.
3: Ale tobie dałem, żebyś ty włożyła. To tak jakbym w sumie tobie kupił chryzantemy. Ci się nie podobają. O, wielka pani nagle.
1: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już jutro po 10:00 w Byle do piątku w RMF FM.
4: Już teraz zbliża się północ, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Władimir Putin ma być gotowy do rozmów pokojowych. Mimo to rosyjskie wojska nadal prowadzą intensywne działania na froncie. Strażacy po opanowaniu żywiołu nie przerywają pracy w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo niżu demograficznego, szpital powiatowy w Śremie co roku notuje wzrost urodzeń. Władimir Putin deklaruje gotowość do bezpośrednich rozmów pokojowych, przekonuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosja została do tego zmuszona presją ze strony Ukrainy i jej sojuszników. Zełenski zaznaczył jednak, że mimo ograniczenia zmasowanych ataków rakietowych, rosyjskie wojska nadal prowadzą intensywne działania na froncie. W ciągu 2 dni odnotowano ponad 150 szturmów oraz 1000 ataków dronów. Prezydent Ukrainy podkreślił, że Kijów w ostatnich dniach powstrzymywał się od uderzeń dalekiego zasięgu na cele w Rosji, ale zapowiedział reakcję w przypadku eskalacji działań Moskwy. Zełenski poinformował także o przygotowaniach do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000 prowadzonej przy udziale strony amerykańskiej. Strażacy nadal dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień, który wybuchł we wtorek, jest już opanowany, ale służby nadal przeczesują teren i szukają ukrytych zarzewi ognia, między innymi na obszarach torfowych. Wczoraj sprawdzono około 350 hektarów lasu, a do skontrolowania pozostaje jeszcze ponad 2 razy tyle. W akcji bierze udział ponad 200 strażaków wspieranych przez leśników i drony z kamerami termowizyjnymi. W gotowości pozostają także samoloty gaśnicze i śmigłowce. W pożarze spłonęło, przypomnijmy, kilkaset hektarów lasu. Podczas akcji zginął także pilot samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się we wtorek wieczorem. Okoliczności katastrofy bada prokuratura i komisja lotnicza.
0: Fakty zwykłe i niezwykłe.
4: Więcej porodów mimo wszechobecnego niżu demograficznego. Szpital powiatowy w Śremie notuje wzrost liczby urodzeń rok po roku. Co jest tajemnicą tego sukcesu? Sprawdzał to reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: W ubiegłym roku w Śremie urodziło się 734 dzieci. To wzrost o blisko 50 noworodków. Powodem są między innymi zamknięcia pozostałych porodówek w regionie, ale nie tylko.
6: Mamy tak zwaną tendencję wzrostową. Patrząc na rodność kobiet, na statystyki, które niestety w tych naszych punktach pokazują, że coraz mniej młodych osób chce rodzić, to w tym rejonie my tego nie widzimy, co daje nam ogromną satysfakcję i chęci do pracy, do stwarzania jeszcze lepszych warunków, aby te kobiety były bezpieczne, aby czuły się przy nas jak w domu. Pragniemy, aby ta sala porodowa była tak naprawdę salą rodzinną, domową.
5: Mówi dr Magdalena Szymczak ze Szpitala Powiatowego w Śremie. Ponadto lekarze widzą coraz większą świadomość pacjentek w sprawach chorób onkologicznych. Odnotowany jest m.in. spadek zachorowań na raka szyjki macicy, co może być spowodowane popularnością badań profilaktycznych.
4: A teraz w faktach RMF FM. Kardiochirurg dziecięca na najwyższym szczycie Ameryki Południowej, czyli Aconcagua. We wspomnieniach Mirosławy Dudyńskiej z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. To prawdziwy zaszczyt, że możemy opowiedzieć tę historię, zwłaszcza, że dużo w niej chwytającej za serce refleksji o pasji i pracy.
7: Takie momenty w górach, kiedy jest zimno, daleko do domu, kiedy nie zawsze jest picie pod ręką, nie zawsze jest jedzenie pod ręką, nie zawsze jest druga osoba blisko. Uczy to doceniania bardzo tych drobnych rzeczy, tego, że można w domu po prostu wejść do kuchni i zrobić sobie herbatę, a nie trzeba najpierw stopić śnieg.
8: Góry to też jest takie miejsce na refleksję, gdzie można pomyśleć o tej kruchości, sile, no tam się wszystko ze sobą splata.
7: Widzimy, z jak ogromnymi problemami borykają się rodzice naszych chorych pacjentów, jak bardzo cierpią, jak ich dzieci są w bardzo trudnych sytuacjach zagrożenia nieraz życia. Uczy to doceniania tego, co podstawowe.
4: Z Mirosławą Dudyńską rozmawiała Kamila Kontorek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Tajemniczy ogród powstaje na podwórku kamienicy przy ulicy Trauguta w Łodzi. Będzie to miejsce pełne roślinności z wodą i strefami odpoczynku, wyjaśnia Adam Pustelnik, zastępca prezydenta Łodzi.
9: Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że mamy szum wody, mamy mały strumyczek, dookoła jest zielono i to wszystko w industrialnej, bądź jak to woli, postindustrialnej tkance Łodzi, która jest w miejscu, gdzie to jest serce naszej łódzkiej tożsamości, sam środek łódzkiego centrum.
10: Chcemy, żeby to podwórko żyło cały rok. No i co jest najważniejsze na koniec? Zbieracz wody. Woda spływa na dach, my ją rynnami zbieramy do zbiorników i systemem rozprowadzamy po terenie. Dodatkowo jakaś atrakcja w postaci nawiązania do mikrorzeczki, gdzie ta woda ma się przelewać.
4: Dodaje architekt miasta Robert Sobański. Tajemnicę ogrodu będzie można odkrywać już w lipcu.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Są takie życiorysy, które śledzimy z podziwem. Życie niektórych przypomina bajkę, w której pasmo sukcesów dopełnia miłość do najbliższych. Agnieszka Kotlarska była ucieleśnieniem spełnionych marzeń, symbolem piękna i kariery, o jakiej się śni, ale na swojej życiowej drodze spotkała kogoś, dla kogo jej bajka stała się obsesją.
0: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.
1: Agnieszka Kotlarska przychodzi na świat 15 sierpnia 1972 roku we Wrocławiu i jest pierwszym dzieckiem swoich rodziców, Haliny i Antoniego. Jej mama jest konduktorką w Polskich Kolejach Państwowych, a tata jest inżynierem w fabryce pralek. Mimo niełatwych czasów rodzinie niczego nie brakuje, a ich życie jest spokojne i bardzo stabilne. Agnieszka dorasta w przyjaznych warunkach i już od najmłodszych lat wyróżnia się inteligencją, swoim przyjaznym usposobieniem i ponadprzeciętną urodą. Ludzie często zaczepiają jej rodziców i chwalą, jak śliczne mają dziecko. Blond włosy Agnieszki i jej duże, zielone oczy często zwracają uwagę. A kiedy dziewczynka dorasta i staje się nastolatką, jej wyjątkowa uroda jeszcze bardziej przykuwa wzrok. Agnieszka wyróżnia się na tle rówieśniczek i kradnie uwagę na każdym klasowym zdjęciu. Jest wysoka, szczupła i ma figurę jak z czasopism, co sprawia, że zaczyna budzić zazdrość wśród koleżanek i skupiać na sobie uwagę mężczyzn. Agnieszka doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich walorów i już w wieku 17 lat zgłasza się do agencji modelek ConArt, która przyjmuje ją z otwartymi ramionami, w związku z czym nastolatka podpisuje kontrakt i rozpoczyna na dobre swoją karierę w modelingu. Zaczyna, jak każda dziewczyna, od pracy jako hostessa i modelka przy mniejszych sesjach, ale szybko trafia na wybiegi i bierze udział w pokazach mody. Jest też modelką na targach ślubnych i ślubnych sesjach. Jej zdjęcia szybko zalewają miasto i pojawiają się w witrynach sklepów z modą ślubną. Jednak na swój pierwszy, ten większy sukces Agnieszka nie musi długo czekać. Gdy przychodzi jesień 1990 roku, a młoda wrocławianka ma zaledwie 18 lat, zostaje miss swojego miasta oraz miss Dolnego Śląska. To mniej więcej w tym czasie zostaje też zauważona przez dwóch mężczyzn. Pierwszy z nich to Jarosław Świątek, 31-letni prawnik reprezentujący Dolny Śląsk w zarządzie konkursu Miss Polski. Para poznaje się podczas wyborów Miss Wrocławia i początkowo ich relacja nie wykracza poza sferę zawodową. Jednak na przełomie roku 90 i 91 coś zaczyna iskrzyć i zwykła znajomość przeradza się w coś więcej, a Agnieszka i Jarosław na wybory Miss Polski jadą już jako para. Ta sytuacja zmienia jednak wszystko i nieco komplikuje zawodową relację między parą. Dlatego Jarosław, chcąc zachować profesjonalizm, rezygnuje z roli jurora. Jednak nie zmienia to faktu, że 19 lipca 1991 roku podczas konkursu odbywającego się w Operze Leśnej w Sopocie Agnieszka Kotlarska i tak pokonuje wszystkie konkurentki i zostaje ogłoszona Miss Polski, a w nagrodę otrzymuje traktor Ursus, który potem sprzeda znajomemu rolnikowi. Agnieszka w tym przełomowym dla siebie momencie zostaje zauważona przez miłość swojego życia, ale jeszcze przez jednego mężczyznę. Jerzy jest kawalerem. Ukończył elektronikę na Politechnice Wrocławskiej i już jakiś czas pracuje jako informatyk w jednym z wrocławskich banków. Mimo że ma już ponad 30 lat, mieszka ze swoimi rodzicami w małym pokoju na piętrze ich domu, gdzie dużo czasu spędza przed kompów.

W czasach licealnych spotykał się z miss szkoły, ale związek ten nie przetrwał zbyt długo. Jerzy pierwszy raz widzi Agnieszkę w 1990 roku podczas pokazu mody w salonie sukien ślubnych La Mirage w centrum Wrocławia. Akurat gdy wydarzenie ma miejsce, przechodzi obok, a młoda modelka od razu wpada mu w oko, chociaż to mało powiedziane. Agnieszka wydrąża trwały ślad w jego umyśle i Jerzy zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia i to miłością szaleńczą. Od tego przypadkowego spotkania mężczyzna próbuje trzymać się blisko Agnieszki jak tylko może, więc zaczyna od najprostszego sposobu i chodzi na wszystkie jej pokazy. Pisze też do niej listy, nawiązując do swojej pasji, jaką są bajki i baśnie. W listach tych przedstawia się jako krasnoludek. To jednak nie wszystko. Jerzy poniekąd chce być tym krasnoludkiem, o jakim pisze. Dlatego zaczyna zakładać na siebie czerwoną kurtkę, na głowę wkłada czerwoną czapkę z pomponem. Wszystko po to, aby zachować spójność, ale przede wszystkim, aby skutecznie zwrócić na siebie uwagę Agnieszki. I raz nawet mu się to udaje. Zdobywa się na odwagę i zagaduje do młodej modelki, pytając, czy pozwolisz, aby krasnoludek dotrzymał towarzystwa królewnie. Agnieszka, nie widząc w tym pytaniu niczego złego, zgadza się, chociaż tak naprawdę robi to chyba tylko po to, by natrętny mężczyzna dał jej wreszcie spokój. Czerwona kurtka i czapka z pomponem działają. Jerzy zapisuje się w jej pamięci, wie, że często bywa tam, gdzie ona, ale nie odczuwa zagrożenia. Przecież krasnoludek nie skrzywdziłby królewny, dlatego daje się odprowadzić do domu. Jednak miły gest, okraszony zabawnym komentarzem, to początek, a odprowadzenie do domu to palec, który pociąga za sobą całą rękę. Jerzy zaczyna śledzić dziewczynę. Krąży w okolicach jej domu i miejsc, w których bywa. Wyczekuje pod liceum, do którego uczęszcza modelka. Agnieszka zaczyna coraz częściej widywać mężczyznę, a w końcu zaczyna się go bać. Mówi rodzicom o tym, że prześladuje ją jakiś człowiek, który jest zawsze tam, gdzie ona, i że może zagrażać jej życiu. Poczucie bezpieczeństwa Agnieszki rozmywa się i dziewczyna zaczyna zastanawiać się, jaką kolejną granicę przekroczy ten człowiek. Bo niektóre granice przekraczane są w sposób widoczny, a inne w domowym zaciszu. Jerzy śledzi w mediach każdą jedną wzmiankę na temat swojej wielkiej miłości. Jego fascynacja jest podsycana ciągłym kontaktem i powoli zamienia się w chorą obsesję. Kiedy Jerzy dowiaduje się, że Agnieszka jest w związku z Jarosławem Świątkiem, wpada we wściekłość i czuje się, jakby został zdradzony. Ma też niepohamowaną potrzebę, by dać upust swojej złości. Znów przekracza granicę i rusza do miejsca zamieszkania Agnieszki, a na bloku, w którym mieszka młoda miss wraz z rodzicami, pisze obelżywe teksty i najgorsze epitety stawia obok jej nazwiska. Ten moment staje się nie tylko dla Agnieszki, ale dla całej jej rodziny impulsem do zmiany. Nie mają wątpliwości, czyje to dzieło. Czują się zagrożeni i postanawiają się przeprowadzić. Mimo tych nieprzyjemności i sporej dawki stresu, jakiego regularnie dostarcza niechciany adorator, kariera Agnieszki Kotlarskiej nabiera tempa i dziewczyna nie porzuca marzeń. Rusza na drugi koniec świata, gdzie w Tokio 13 października 1991 roku jako pierwsza w historii Polka zdobywa koronę Miss International oraz wyróżnienie Miss Photo. W konkursie światowego formatu występuje w czarnym kostiumie kąpielowym, bladoróżowej sukni wieczorowej i stroju polskiej szlachcianki. Zachwyca wielu, a jej nazwisko zaczyna być powtarzane coraz częściej, a twarz rozpoznawana nawet na innych kontynentach. Sukces w Tokio otwiera jej drzwi do międzynarodowej sławy. Skromna dziewczyna z Wrocławia zostaje zauważona i podpisuje kontrakt z amerykańską agencją modelek, która widzi w niej wschodzącą gwiazdę. Od tego momentu wszystko dzieje się w ekspresowym tempie. Agnieszka wylatuje do Nowego Jorku, gdzie zaczyna budować swoją karierę za oceanem, a ukochany Jarosław dołącza do niej kilka miesięcy później. Para większość czasu spędza za oceanem, ale oboje kochają ojczyznę.
Jarosław w Polsce co prawda sprzedaje swoje mieszkanie, ale za pieniądze ze sprzedaży kupuje działkę,

0: na której razem z Agnieszką rozpoczynają budowę domu, w którym mają nadzieję osiąść w przyszłości i założyć rodzinę. Przez następne lata Agnieszka korzysta z szansy, jaką dał jej los, a Jarosław pełni funkcję jej menadżera. Razem tworzą duet idealny. W Stanach wspólnie ciężko pracują, by Agnieszka osiągnęła sukces. Regularnie też odwiedzają Polskę, aby nadzorować postępy ekipy budowlanej. Te wspólne działania przynoszą owoce, a kariera Agnieszki z miesiąca na miesiąc staje się naprawdę imponująca, a jej portfolio zbudowane jest na współpracach z największymi modowymi markami. Modelka pojawia się teraz na wybiegach uznanych projektantów, takich jak Versace, Giorgio Armani, Calvin Klein czy Ralph Lauren. Dlatego ostatniego zostaje twarzą kolekcji Zima 93. Zdjęcia z nią pojawiają się m.in. w takich magazynach jak Vogue czy Cosmopolitan. Współpracuje także z amerykańskim koncernem kosmetycznym Estée Lauder. To kariera, o jakiej marzy każda modelka i marki, z jakimi współpracują liczni i ci najbardziej doceniani. Agnieszka zdobywa zawodowy szczyt, ale wielkie zmiany zachodzą również w jej życiu prywatnym. 18 czerwca 1993 roku w nowojorskim ratuszu Agnieszka i Jarosław formalizują swój związek, a pół roku później, 12 grudnia, w szpitalu w rodzinnym Wrocławiu Agnieszki na świat przychodzi ich wymarzona i wyczekana córeczka, Patrycja. I trzeba przyznać, że to spore zaskoczenie dla wielu, ponieważ Agnieszka jako modelka pracowała aż do 6 miesiąca ciąży. Jednak kariera nie czeka. A Agnieszka wie, że praca modelki wymaga pełnego zaangażowania. Dlatego już 3 miesiące po narodzinach Patrycji cała rodzina wraca do Nowego Jorku, a Agnieszka do pracy wraca już w marcu 1994 roku. I mimo kilkumiesięcznej przerwy nie można mówić, że ktokolwiek o niej zapomniał. Agnieszka wraca do gry i nie narzeka na brak zleceń. Realizuje sesje zdjęciowe dla takich czasopism jak Bazar, Macy i Amika. Znowu bierze też udział w licznych pokazach mody znanych marek. Kolejny rok jest bardzo intensywny i bogaty w liczne współprace. Wieńczy go podpisanie kontraktu z agencją modelek Ford, do czego dochodzi na przełomie maja i czerwca 1995 roku. Jednak po 2 miesiącach dzieje się coś nieoczekiwanego. Agnieszka zrywa umowę i wraz z mężem podejmują decyzję o powrocie do kraju. Całą trójką przenoszą się na stałe do Polski, gdzie osiedlają się w domu we wrocławskiej dzielnicy Maślice. O powrocie pięknej Polki, która podbiła Stany Zjednoczone, rozpisują się media, a o tym, że ukochana królewna wróciła do Wrocławia, dowiaduje się także Jerzy. Gdy w gazecie Słowo Polskie czyta news o tym, że miłość jego życia znowu jest tak blisko, na nowo odżywają w nim stare uczucia. Jerzy, który przez ostatnie lata był uśpiony, znowu wertuje artykuły, godzinami przegląda zdjęcia Agnieszki, pielęgnuje fascynację modelką, ale też rozbudza w sobie nadzieję. Zaczyna zastanawiać się, jak znowu się do niej zbliżyć, wykorzystać to, że jest tuż obok, a może sprawić, by byli na zawsze razem. Agnieszka, nie mając pojęcia o budzącej się na nowo obsesji, swoją karierę buduje na nowo w ojczyźnie. I tu nie narzeka na brak zainteresowania. Podejmuje współpracę z agencją Lucyny Szymańskiej, a jej twarz regularnie pojawia się na ekranach telewizorów. Jest twarzą popularnych czekoladek, reklamuje jedną z najpopularniejszych marek szamponów czy napoi. Nadal też podróżuje i jest zapraszana na zagraniczne wydarzenia. Bierze udział w sesji zdjęciowej w Mediolanie, a także rozpoczyna kompletnie nowy dla siebie etap. Przygotowuje się do swojej debiutanckiej roli w serialu telewizyjnym Pokój 107, gdzie po raz pierwszy spróbuje swoich sił w aktorstwie. Jednak chyba najgłośniej, a na pewno w tym sensacyjnym kontekście, robi się o Agnieszce 17 lipca 1996 roku. To właśnie teraz stacje telewizyjne i gazety informują odbiorców o mrożącej krew w żyłach historii. Tytuły krzyczą, że światowa światowej sławy modelka Agnieszka Kotlarska cudem uniknęła śmierci, gdy w ostatniej chwili zrezygnowała z lotu, który eksplodował 12 minut po starcie z Nowego Jorku. Miss International miała lecieć nim z jednej sesji zdjęciowej na drugą, z Nowego Jorku do Paryża. Jednak termin zlecenia przełożono w ostatniej chwili, w związku z czym nie wsiadła na pokład, cudem unikając śmierci. W katastrofie zginęło aż 230 osób, czyli wszyscy znajdujący się na pokładzie. Między innymi życie stracił fotograf Agnieszki, Rico Pullman, z którym miała współpracować. Jerzy, także z zapartym tchem, czyta o tym, że miłość jego życia o włos uniknęła śmierci i traktuje to jako znak, impuls, którego nie może zignorować. Udaje się więc do redakcji pisma Słowo Polskie, aby od dziennikarki, która rozmawiała z Agnieszką, wyprosić numer telefonu do Kotlarskiej, jednak zderza się ze ścianą. Dziennikarka nie ma zamiaru udzielić mu takich informacji, ale Jerzy nie ma zamiaru się poddać. Przypomina sobie, że przecież istnieje coś takiego jak książka telefoniczna. Zdobywa najnowsze wydanie, przeszukuje listę i... bingo! W opasłej księdze znajduje zarówno numer domowy Agnieszki, jak i jej nowy adres. Na początku sierpnia Jerzy zbiera w sobie całą odwagę, chwyta za słuchawkę i wykręca numer do miłości swojego życia. Gdy po drugiej stronie słyszy kobiecy głos, od razu wie, jak ma zacząć. Przypomina o sobie, korzystając ze sprawdzonej lata temu metody. Zamiast przedstawić się imieniem i nazwiskiem, mówi, że to on, krasnoludek, i od razu proponuje spotkanie. Agnieszka wie, kto dzwoni, i od razu prosi, by był to ostatni telefon do niej. Informuje Jerzego, że ma już męża, dziecko i własne życie i chce, by uszanowano jej prywatność, po czym odkłada słuchawkę, co burzy krew w żyłach Jerzego. Mężczyzna dzwoni raz jeszcze, a gdy tylko słyszy, że telefon został odebrany, oświadcza Agnieszce ze wściekłością w głosie, że on ją kocha, a ona mu zniszczyła życie. Najprawdopodobniej niedługo po tym telefonie kupuje nóż myśliwski ze składanym ostrzem. Jest 27 sierpnia 1996 roku i właśnie minęła godzina 14. Jerzy jak zwykle wychodzi z pracy, wsiada do autobusu i rusza tym razem nie w stronę domu swoich rodziców, a na Maślice. Doskonale wie, gdzie ma jechać, a trasę zna na pamięć. Już od paru dni obserwował dom Agnieszki i Jarosława i każdy zakamarek wokół niego. Dobrze wie, jakie zwyczaje ma małżeństwo i o której godzinie para wychodzi z córką na spacer. Dzisiaj jest pewny siebie i zdeterminowany. Na tym spokojnym osiedlu szeregowców jest w jednym celu, dlatego staje na ulicy Braniewskiej, na chodniku po przeciwnej stronie od domu, w którym mieszka Agnieszka z rodziną, i czeka, wpatrując się w drzwi wejściowe, do których prowadzą wąskie schodki. Mimo że dzisiejszego dnia z nieba leje się żar, Jerzy ma na sobie długie spodnie, kurtkę moro i ciężkie wojskowe buty. W kieszeni za to trzyma nóż. Po godzinie oczekiwania Jerzy prostuje się, bo nagle dzieje się to, na co tyle czekał. Z budynku, tak jak zakładał, wychodzą Agnieszka, jej mąż Jarosław i córeczka Patrycja. Wspólnie schodzą po schodkach, przechodzą przez furtkę, po czym zbliżają się do zaparkowanego przed posesją samochodu i wsiadają do niego. W momencie, gdy już mają ruszyć, dzieje się coś, czego nikt nie był w stanie przewidzieć. Do auta z rodziną w środku podbiega Jerzy, który z całej siły uderza ręką w dach pojazdu i wykrzykuje: Agnieszka, pamiętasz mnie? Przerażona kobieta od razu rozpoznaje w mężczyźnie człowieka, który śledził ją, gdy mieszkała we Wrocławiu kilka lat wcześniej i który kilka dni temu dzwonił na jej domowy numer. Mówi też mężowi, że to on, co sprawia, że Jarosław reaguje. Mężczyzna wychodzi z auta i staje naprzeciwko Jerzego, chcąc wyjaśnić sytuację i przepędzić natręta, na co coraz bardziej wściekły Jerzy zaczyna wykrzykiwać na cały głos: ile zapłaciłeś jej za to, że jest z tobą? Agnieszka, widząc, jak szybko eskaluje sytuacja, jest przerażona. Podaje mężowi komórkę, a ten zaczyna wybierać numer na policję. Jednak w tym samym momencie Jerzy robi coś absolutnie zaskakującego. Z kieszeni wyciąga nóż, szybkim ruchem rozkłada go i dźga nim Jarosława, celując prosto w jego udo. Agnieszka, widząc, że jej mąż został zaatakowany, nie zważając na jego ostrzeżenia, wyskakuje z samochodu i rzuca się na napastnika. Jerzy odwraca się wtedy i bezdusznie, raz za razem, zadaje kobiecie 5 ciosów nożem. 3 z nich trafiają prosto w serce i płuca kobiety. Agnieszka jest w szoku. Zatacza się, próbując utrzymać równowagę i ostatkami sił zbliża się do samochodu, po czym siada na fotelu pasażera. W jednej chwili jej twarz robi się blada i nieobecna. Kobieta łapie się za brzuch, a z pomiędzy jej palców zaczyna ciec krew. W tym samym momencie Jerzy pochyla się nad swoją ofiarą i szepcze: Agnieszko, nie umieraj. Do samochodu, przy którym przed chwilą rozegrały się niepokojące sceny, zaczynają podbiegać zaniepokojeni sąsiedzi. Widząc, że robi się tłoczno i że za moment Jerzy straci panowanie nad sytuacją, zaczyna krzyczeć do przybyłych: nikomu już nic więcej nie zrobię. I korzystając z tego, że wszyscy skupiają się przede wszystkim na udzielaniu pomocy rannym, ucieka. Zaczyna pędzić przed siebie, a dwie ulice dalej oddaje nóż stojącej przy płocie kobiecie i prosi, by wzięła to i zadzwoniła po policję, bo właśnie kogoś zabił. Po kilkunastu minutach jest już zatrzymany. W tym samym czasie sąsiedzi małżeństwa starają się uratować ciężko ranną Agnieszkę. Sprowadzony zostaje nawet lekarz mieszkający kilka domów dalej. Jedna z kobiet bierze pod opiekę małą córkę małżeństwa, która cały czas, nieświadoma rozgrywającego się dramatu, siedzi na tylnym fotelu samochodu. Zebrani na miejscu przenoszą młodą modelkę do domu, skąd ostatecznie zabierają karetka. Niestety, obrażenia, jakie zadał Agnieszce Jerzy, są zbyt poważne i kobieta umiera jeszcze tego samego dnia w wieku zaledwie 24 lat. Ceremonia pogrzebowa Agnieszki ma miejsce 30 sierpnia na cmentarzu Grabiszyńskim. Oprócz rodziny i znajomych, na miejscu tłumnie pojawiają się mieszkańcy Wrocławia, chcący pożegnać tragicznie zmarłą kobietę, piękność, przed którą cały świat stał otworem. Wszyscy są poruszeni tragedią, której nie sposób też zrozumieć. Jednak krokiem do zrozumienia, dlaczego do tego doszło, ma być proces Jerzego, który rozpoczyna się niedługo później. Biegli psychiatrzy stwierdzają, że w trakcie popełniania zabójstwa mężczyzna był w stanie ograniczonej poczytalności z powodu osobowości psychopatycznej, a jako przyczynę agresji Jerzego biegli podają poczucie odrzucenia i lekceważenia ze strony Agnieszki, sztywne poczucie własnych praw, przecenianie własnego znaczenia, napięcie emocjonalne przy stwierdzonej dekompensacji paranoicznej osobowości ograniczyło krytycyzm, osłabiło intelektualną kontrolę nad emocjami i wyzwoliło agresję. Dokładnie tak o Jerzym w swojej opinii piszą psychiatrzy. W ostatnich słowach na sali sądowej oskarżony prosi o łaskawy wyrok i dodaje: kochałem ją, rozumiem, co czują jej najbliżsi. Ja też straciłem w niej kogoś bliskiego. Do końca utrzymuje też, że nie planował zabić modelki, ale przecież udał się na miejsce z nożem. Proces zabójcy Agnieszki Kotlarskiej kończy się w styczniu 98 roku, a Jerzy zostaje skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Jednak w wyniku odwołania się od wyroku, zarówno przez prokuratora, jak i obronę, kara zostaje podwyższona do lat 15 i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Do tego zasądzone zostaje dodatkowe 14 dni, jakie Jerzy ma spędzić w izolatce, ponieważ podczas odczytywania wyroku wykrzykiwał wulgaryzmy i groził rodzinie ofiary, że dokończy dzieła, robiąc im to samo, co Agnieszce. Jerzy trafia do zakładu karnego we Wrocławiu przy ulicy Kleczkowskiej, gdzie w kolejnych latach czterokrotnie stara się o przedterminowe zwolnienie. Jednak na wolność wychodzi dopiero w 2012 roku, po odbyciu pełnej kary 15 lat więzienia. Niedługo jednak cieszy się wolnością. bo już 2 lata później dźgnął nożem obywatela Rumunii, który usiłował włamać się do jego mieszkania, czym przekroczył granicę obrony koniecznej i w zamknięciu spędził kolejne 1,5 roku. Rodzina Agnieszki nigdy nie pogodziła się z tym, na jak niski wyrok sąd skazał zabójcę ich ukochanej, bliskiej osoby. Jarosław, mąż Agnieszki, jest pewny, że Jerzy był w pełni świadomy swoich czynów i że planował pozbawić jego żonę życia. Nie wierzy w tłumaczenia o przypadku i obawia się także o życie swoje i swojej córki. Przecież morderca obiecywał na sali sądowej, że dokończy dzieła, co powoduje, że strach niejako determinuje życie Patrycji i jej taty. Razem z ojcem na rok wyjeżdżają za granicę. Potem wracają do Wrocławia, ale mieszkają pod innym adresem. Dziewczynka złości się czasem na tatę, że ten trzymają pod kloszem, ale Jarosław nie jest w stanie wyzbyć się strachu. Żyje w ciągłym poczuciu zagrożenia, że Jerzy kiedyś spełni swoje groźby. Na tym jednak nie kończy się ta historia. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej, jednej z pierwszych polskich modelek, które zdobyły sławę na arenie międzynarodowej, utkwiło w świadomości ludzi na wiele lat. Często określane jest jako najbardziej wstrząsająca sprawa kryminalna lat 90. Jest to także pierwsza sprawa w historii Polski, która zwraca uwagę na śmiertelne zagrożenie, jakie niesie ze sobą stalking. Zjawisko to wcześniej kojarzone było jedynie z zagranicznymi gwiazdami wielkiego formatu i ich psychofanami. Nikt nie myślał nawet, że coś takiego może zdarzyć się w Polsce. Ostatecznie stalking, czyli uporczywe nękanie, jest w Polsce przestępstwem od 6 czerwca 2011 roku. Sprawa zabójstwa Agnieszki Kotlarskiej poruszała i nadal porusza. Na przestrzeni lat powstały liczne reportaże telewizyjne i książkowe. Iza Michalewicz w swojej książce pod tytułem Ballady morderców, kryminalny Wrocław, powróciła do tej tragicznej historii, co z kolei wywołało nieoczekiwany zwrot. To właśnie za sprawą tej książki. O Jerzym ponownie zrobiło się głośno w 2023 roku, gdy autorka w jednym z egzemplarzy swojej książki dostępnej w bibliotece we Wrocławiu znalazła odręczne notatki zawierające informacje, których próżno szukać w aktach sprawy. Były tam także uszczypliwe komentarze na temat męża Agnieszki. Dzięki zaangażowaniu grafologa i policji udało się potwierdzić to, co kryło się za domysłami, że autorem tych dziwnych poprawek w reportażu był nikt inny jak sam Jerzy. Aby uczcić pamięć Agnieszki Kotlarskiej, Jarosław Świątek założył fundację AGA, której misją jest zwiększanie świadomości na temat stalkingu oraz niesienie pomocy ofiarom tego typu przemocy. Na stronie internetowej fundacji można nie tylko zapoznać się ze wstrząsającą historią młodej miss, ale i wesprzeć podejmowane przez organizację działania i akcje pomocowe, takie jak budowa ośrodka dla osób poszkodowanych w wyniku przemocy. Niedawno swoją premierę miał także poruszający reportaż Ewy Wilczyńskiej, a także serial dokumentalny Zabić Miss. Powrót do tej historii obrazuje, jak bardzo poruszają nas takie sprawy. Historia Agnieszki Kotlarskiej to opowieść o spełnianiu marzeń, o prawdziwej miłości, jaką Agnieszka darzyła swojego męża i córeczkę. Historia jak z bajki, którą przerwał nie jakiś krasnoludek, a najczarniejszy z czarnych charakterów.
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.

0: To już niemal godzina pierwsza, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. W tym tygodniu zapadną decyzje, które mogą kształtować system prawny w Polsce przez kilka najbliższych lat. Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii po triumfie nad Realem Madryt. Dzikie zwierzęta, takie jak lisy, sarny czy dziki, w mieście już nikogo nie dziwią, ale na obrzeżach Wrocławia pojawiają się nawet wilki. W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce.
1: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
2: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
1: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiSu, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać. Także we wtorek Sejmowa Komisja ma z 60 kandydatów wybrać 15 nowych sędziów członków KRS. Jednym z nich zostanie prawdopodobnie symbol reform Zbigniewa Ziobry, Łukasz Piebiak, zwany Hersztem. Reakcje na to będą więc burzliwe. Wybór nowej KRS także ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
0: Teraz przenosimy się za granicę, dokładnie do świata sportu, bo Barcelona zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 w El Clasico. Hiszpańskie media podkreślają, że kataloński klub zdominował sezon, a zwycięstwo nad odwiecznym rywalem tylko potwierdziło różnicę klas między zespołami. Dziennik Marsa napisał o jednej drużynie z mistrzostwem i drugiej w rozsypce, a El Mundo ocenił, że Barcelona zdobyła tytuł na gruzach imperium. Prasa zwraca uwagę na kryzys w Realu Madryt, problemy wewnątrz szatni i brak trofeów drugi sezon z rzędu. Bohaterem Barcelony został trener Hansi Flick, którego media chwalą za odbudowę zespołu. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w końcówce spotkania, natomiast Wojciech Szczęsny cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Wracamy do kraju. Mógł przylecieć z terenu obwodu królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w warmińsko-mazurskim znaleziono w piątek wojskowego drona obserwacyjnego. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, który, przypomnijmy, pierwszy przekazał tę informację.
3: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.
4: Fakty ku przestrodze.
0: Dzikie zwierzęta podchodzą coraz bliżej miejskiej zabudowy. Tylko we Wrocławiu służby musiały interweniować w ubiegłym roku ponad 1200 razy. Na ulicach pojawiają się lisy, sarny, dziki, a na obrzeżach Wrocławia nawet wilki. Dlatego w stolicy Dolnego Śląska zorganizowano kampanię edukacyjną. Podstawowa zasada to nie zbliżać się do zwierząt, nie dotykać, nie ratować czy odławiać samodzielnie i przede wszystkim nie dokarmiać.
5: Ja widziałem, kiedy kobieta z dzieckiem w piaskownicy dawała kanapkę dzikowi z ręki wprost. No to jest zachowanie absolutnie nieodpowiedzialne. Jeżeli możemy, nie wystawiamy śmietników poza ogrodzenia. Pilnujmy tego, co wyrzucamy i gdzie wyrzucamy przede wszystkim. Tak, żeby dziki nie miały do tego dostępu.
0: Wyjaśnia Robert Maślak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. A przez Kraków przepłynął jubileuszowy 20. już flis królewski. W ten weekend na rynku głównym przekazano banderę pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
6: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, no sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska. Oni pływali w takich oknach pogodowych, wtedy kiedy Wisłą dało się spławiać towary, ale też wtedy, kiedy nie byli zatrudnieni na polu, bo mieli swoje gospodarstwa. Więc na wiosnę, potem w okolicach czerwca, lipca, no i na jesień to były takie okna pogodowe. My nawiązujemy do tego pierwszego okna, kiedy to Flisacy po raz pierwszy otwierali sezon i płynęli właśnie do Gdańska.
0: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa. Fakty wracają za godzinę, punktualnie o godzinie drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Przybliżymy wam teraz sytuację na Bliskim Wschodzie. Oto najnowsze depesze. Iran przekazał USA za pośrednictwem pakistańskich mediatorów odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego. Poinformowały o tym irańskie media państwowe, nie podając jednak żadnych szczegółów. Przypomnę wam, w mijającym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Tymczasem kuwejcka armia poinformowała o ataku wrogich dronów na swoje terytorium. Kuwejt nie wskazał w swoim komunikacie pochodzenia dronów, ani nie potwierdził, że zostały przechwycone. Z kolei Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podało, że ich obrona powietrzna przechwyciła dwa drony wystrzelone z Iranu. A więc perspektywa pokoju, czy raczej dalszej wojny, tlenia się tego konfliktu. Moim gościem jest pan Paweł Rakowski. Witam serdecznie, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, autor najnowszej książki Nowy Bliski Wschód po wielkiej wojnie Izraela, książki wydanej przez Zonę Zero. Panie Pawle, jak pan składa te dzisiejsze puzzle bliskowschodnie?
2: To znaczy, no właśnie mamy prawdziwy Bliski Wschód, prawdziwie nowy Bliski Wschód. Z tego względu, że nie możemy oczekiwać tutaj, że pewne sprawy zostaną szybko załatwione w ekspresowym tempie. Wszystko musi poczekać, wszystko musi być wynegocjowane. No i też pewnych rzeczy, wiele rzeczy jest niedomówionych. To znaczy, tutaj pan redaktor wspomniał o tych ataku, o tych dronach na Kuwejt. Najprawdopodobniej one były wystrzeliwane z Iraku przez jakieś proirańskie milicje. Mówimy Iran, to trzeba patrzeć szeroko na cały Bliski Wschód i nie tylko. Tak, no oczywiście tutaj mamy tak jakby okres takiego bardziej zastoju. Być może ten zastój będzie trwał kolejne kilka tygodni, kilka miesięcy nawet. Irańczycy wiedzą o tym, że mają pewne argumenty i mają pewną koniunkturę w chwili obecnej. Chcą mieć dobry deal, nazwijmy to w ten sposób, z tym, że oczywiście nie mają żadnego zaufania do Amerykanów. Amerykanie też nie mają powodu ku temu, żeby ufać Irańczykom. No i tak właściwie, no mamy taką sytuację, co noc tak właściwie jakieś tajemnicze drony czy rakiety uderzają w irackim Kurdystanie jakieś milicje.
1: No właśnie, panie Pawle, spróbujmy sobie zdefiniować jakby bohaterów tej rozgrywki globalnej. Pan mówił właśnie, że Iran to nie tylko są strażnicy. No właśnie, panie Pawle, spróbujmy sobie zdefiniować jakby bohaterów tej rozgrywki globalnej. Pan mówił właśnie, że Iran to nie tylko są

0: bez własnej woli są Arabowie, 6 państw krajów Zatoki Perskiej, na których to terytorium de facto rozgrywała się większa część tej wojny i tam w związku z różnymi porachunkami i innymi sytuacjami wewnętrznymi czy też zewnętrznymi jest bardzo gorąco i bardzo zmiennie i dynamicznie. Mamy oczywiście tutaj te wszystkie proksy, dlatego też wojna irańska de facto oznacza też, że wojna jest w Libanie. To jest tak jakby drugi element tej wojny.
1: Bo Hezbollah, no, prawda?
0: Bo akurat Hezbollah, oczywiście tutaj Hezbollah jest tym brylantem, ukochanym dzieckiem Islamskiej Republiki. No i to jest, i tu mam taki szeroki wachlarz też w tej wojnie tak właściwie zapowiedzieli swój udział rebelianci Huti, którzy już namęczyli tak właściwie i Amerykanów, i Saudów, i każdego tak właściwie tam umęczyli straszliwie, no bo to jest taki jakby pewien fenomen nie do pokonania, a oni są w stanie zablokować kolejną bardzo ważną ciśnienie.
1: A czy ktoś w ogóle trzyma te nitki w jednej ręce, czy to jest taki chaos kompletny?
0: Nie, to jest z zewnątrz to wygląda jak chaos, natomiast wszystko jest koordynowane i bardzo sprawnie zarządzane, z tym, że w związku z ubytkami w Iranie, w tej wojnie zginęła cała wierchuszka irańska, poprzedniej czerwcowej również, no i też oczywiście wielu różnych oficerów i decydentów irańskich ginęło pomiędzy, jak i też od dłuższego czasu ginął, to wydaje mi się, że Amerykanie i Izrael być może nie do końca mają rozeznanie, kto tam tak właściwie pociąga za te sznurki.
1: No właśnie, jaki jest krajobraz polityczny i militarny po tej dekapitacji, prawda? No, usunięto Ajatollaha, usunięto całą wierchuszkę wojskową i co z tego?
0: No, okazuje się, że chyba oni nie byli aż tak bardzo potrzebni, jak się to wydawało. Po pierwsze, nominalną następcą Ajatollaha Aliego Chameneiego jest jego syn. Jego syn, który się nie pokazywał, nie pokazuje, nie wiadomo, czy on w ogóle żyje, czy on też w ogóle jest sprawny do sprawowania władzy.
1: Co się wpisuje pewien irański mit, to jest bardzo istotne, prawda?
0: Tak, to jest przede wszystkim Irańczycy, szyici, to oni tak właśnie żyją tak jakby tym ukrytym imamem od 1000 lat de facto, więc Amerykanie de facto popełnili potężny błąd, likwidując Aliego Chameneiego, ponieważ lepsza była groźba, że ten człowiek zginie, niż to, że akurat on sam zginął.
1: W tym momencie Amerykanie, usuwając poprzednie władze religijne, tak naprawdę pobudziły Irańczyków do stworzenia kolejnego mitu, który ich cementuje.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy akurat Chamenei będzie takim mitem, natomiast istotne jest to, że nie wiadomo, kto rządzi. I to jest o tyle istotne, że oczywiście prezydent Iranu Masud Pezeshkian, jak i też minister spraw zagranicznych Abbas Argaci podróżują, spotykają się, wygłaszają różne przemówienia, natomiast kilka razy już były takie sytuacje, że coś oni ogłaszali, a mimo to rakiety czy drony leciały z Iranu, czyli okazuje się, że...
1: Kto tam rządzi tak naprawdę?
0: No właśnie, nie wiadomo.
1: Dyplomacja, prezydent, czy właśnie strażnicy rewolucji, czy jakieś bliżej nieokreślone siły?
0: Znaczy, na pewno nie prezydent i nie minister spraw zagranicznych. To już jest pewne. Czyli, że to spotkanie, które miało miejsce w Pakistanie i które jeszcze będzie najprawdopodobniej kiedyś kolejna runda się odbędzie, no to wiadomo, że z jednej strony od strony irańskiej to nie będą ludzie decyzyjni, tak samo od strony amerykańskiej nie będą to ludzie decyzyjni.
1: Czyli
0: tak?
1: Przepraszam, sięgnę jeszcze raz do tej depeszy, którą przytoczyłem, prawda? Iran przekazał USA za pośrednictwem pakistańskich mediatorów odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego. Czyli tak naprawdę ta informacja nie ma większej wagi, skoro jest takie, no powiedzmy, taka strefa cienia.
0: No, powiedzmy tak, no może mieć jakąś wagę pod tytułem taką, że Irańska Gwardia Rewolucyjna w pewien sposób tą odpowiedź sprokurowała i za tą odpowiedź tak właściwie będzie odpowiadała, to wtedy...
1: Ale będzie
0: może,
1: jednocześnie wystrzeliwać kolejne drony z nieznanego kierunku?
0: Ale z drugiej strony ma właśnie bardzo dobre alibi ku temu, żeby w przypadku odmowy Amerykanów lub kolejnej jakiejś, powiedzmy to, pertraktacji działać swobodnie. To jest, wie pan, Irańczycy to 2500 lat historii imperialnej,
1: tak.
0: I oni naprawdę znają się na...
1: To jest cywilizacja, my o tym nie zapominamy, że to nie jest państwo właściwie narodowe, tylko to jest cywilizacja perska, prawda?
0: To jest cywilizacja w określonej, no niezbyt przyjaznej, jeśli chodzi o reżim, formule w chwili obecnej. Od 79 roku. Natomiast rzeczywiście ten kraj jest bardzo rozbudowany, bardzo zaawansowany i elity, co ta wojna wykazała, mają naprawdę...

0: bardzo wysokim poziomie.
1: Czyli można powiedzieć, że walczą ze sobą teraz cywilizacje? To jest wojna cywilizacji przeróżnych. Mamy cywilizację zachodnią, powiedzmy, na szczycie Stany Zjednoczone. Mamy cywilizację Bliskiego Wschodu, cywilizację Izraela, prawda? Bo oni też sięgają tysiące lat wstecz, prawda?
0: No, Izrael w 48 roku to jest ekspozytora cywilizacji zachodniej. Też to trzeba tutaj powiedzieć.
1: Ale w ich mitologii, powiedzmy, w tych takiej miękkiej sile, oni bardzo często wspominają te czasy biblijne, prawda?
0: Ale oni sobie mogą wspominać, panie redaktorze, oni są państwem demokratycznym, a nie teokratycznym. Mhm. Więc to jest ta zasadnicza różnica.
1: Bardzo dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, pan Paweł Rakowski. Bardzo dziękujemy serdecznie za spędzony z nami czas.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Na Wyspach Kanaryjskich trwa operacja. Operacja związana z wycieczkowcem MV Hondius, na którym, jak pewnie pamiętacie, wykryto przypadki hantawirusa, w tym według WHO także zgony. Sprawa budzi duże emocje, również w Polsce, również w naszym kraju, ponieważ pod nadzorem sanitarnym znalazła się już pierwsza osoba mająca możliwy kontakt z pasażerką statku. Pojawiają się pytania o to, ślecie do nas SMS 3322, czym właściwie jest ten hantawirus, jak się przenosi, czy istnieje ryzyko większego zagrożenia epidemiologicznego. Dlatego postanowiłem zaprosić eksperta do naszego programu, dr Ernest Kuchar. Witam serdecznie, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Profesor nauk medycznych, nauk o zdrowiu, specjalista chorób zakaźnych. Należy się bać tego hantawirusa?
2: Panie redaktorze, w ogóle podejście takie emocjonalne nie jest wskazane. Ja może powiem kilka słów o tym drobnoustroju, o tym patogenie.
1: Tak, racjonalnie.
2: To jest, drobnoustrój pochodzący od gryzoni. Gryzonie chorują i w ich wydalinach, czyli w moczu, w kale, ten hantawirus się znajduje. Więc najczęstszą drogą zakażenia jest kontakt z gryzoniami, a nawet lepiej, bardziej precyzyjnie mówiąc, z ich wydalinami. Te hantawirusy dzielimy na dwie takie duże grupy. Są takie hantawirusy Starego Świata, czyli Europy i Azji, i hantawirusy Nowego Świata, czyli Ameryki Północnej i Południowej. I teraz te hantawirusy były od dawna, takie przypadki pojedyncze się trafiają. Dlaczego pojedyncze? Już wyjaśnię. Dlatego, że te wirusy, z wyjątkiem tego właśnie wirusa Andes, nie przenoszą się między ludźmi. Czyli człowiek się zarazi, choruje, ale dla nikogo z otoczenia nie jest groźny. Na przykład ktoś, wyobraźmy sobie taką sytuację z życia, po zimie sprząta, powiedzmy sobie, domek letniskowy, tam były myszy, w czym są ich odchody, w czasie zamiatania tworzy się aerozol, no i można zachorować. Natomiast jaka jest zaraźliwość tego konkretnego podtypu Andes, który właśnie wywołał zakażenie na statku? Nieduża. Według tych danych, które sprawdziłem, nawet w przypadku bardzo bliskich kontaktów, to chodzi o osoby utrzymujące ze sobą relacje seksualne, ryzyko zakażenia jest 15%. No to przyznacie państwo, bliżej się żyć z kimś nie da. Natomiast w przypadku domowników to ryzyko wynosi maksymalnie 2-3%. Co to znaczy? Na 100 osób skontaktowanych choruje 2-3 kilka, prawda? I też nie zwracamy uwagi na ważny element. To, jak się choruje, zależy od tego, w jakim wieku jesteśmy. Te osoby, które zmarły na statku, tam były rzeczywiście 3 osoby, są wszystkie po 70. Oni w ramach tej wycieczki statkiem zwiedzali, oddali legowiska ptaków na wyspie i tam prawdopodobnie też, wiadomo, były też gryzonie, ich odchody, no i zachorowała.
1: Czyli to jest taki potrójny, można powiedzieć, zły zbieg okoliczności, prawda? Z jednej strony kontakt z tymi odchodami, prawda? Z drugiej strony wycieczkowiec, a więc izolacja, i trzecia sprawa to jest wiek, po prostu bardzo, bardzo istotny
2: element. Tak, ale rzeczywiście tak, takie rzeczy się muszą wbiec, natomiast proszę zwrócić uwagę, że choroba jest poważna, dlatego, że jeżeli mówimy o 30-40% śmiertelności, no to rzeczywiście ryzyko jest poważne. Nikt nie chciałby przecież na takie ryzyko być narażony. W ogóle sama decyzja o tym, żeby ten statek ewakuować, też była dyskusyjna, bo przecież już w średniowieczu wymyślono podejście zwane kwarantanną. Chodziło o to, że statek stał na redzie przez 42 dni i po tym okresie już wszyscy musieli albo przechorować, albo nie zachorować, ale w każdym razie już zagrożenia.
1: Czyli pan krytykuje ten pomysł rodem z Wysp Kanaryjskich, tak? Że teraz są ewakuowane.
2: Znaczy, ja mówię inaczej. Każda decyzja ma swoje wady i zalety. Są argumenty za i są argumenty przeciw. Argumentem za jest to, że na przykład poza statkiem w szpitalu jest lepsza opieka, tak? To zdecydowanie. Tak. Ale z kolei sama ewakuacja statku, na pewno wiąże się z ryzykiem.
1: Z tym, że stwierdzono, że te osoby są bezobjawowe.
2: No to co?
1: Może to był taki element.
2: Tak, że to nic nie znaczy. O, bardzo przepraszam, to nic nie znaczy. Dlatego, że każda choroba zakaźna, zanim człowiek ma objawy, jest w takim okresie wylęgania i wtedy, uwaga, człowiek jest zaraźliwy. I to jest jeszcze bardziej niebezpieczny moment, dlatego, że to była ta pięta achillesowa nawet chociażby niedawnej pandemii COVID-19. Przecież pamiętacie państwo, na samym początku mierzono gorączkę. No i co to było za wykrywanie? Chorego można wykryć, jak wziął paracetamol, to już nie można było go wykryć. A jeżeli był w okresie wylęgania, kiedy właśnie bardzo zaraźliwy, z definicji nie prezentował jakiegokolwiek białów, no to właśnie by nie był do wykrycia tego typu metodami. W związku z czym to, że ludzie są bezobjawowi, to ja przepraszam, to niczym nie świadczy.
1: A jak pan odczytuje ten komunikat, żeby nie porównywać tego hantawirusa z pandemią COVID-19?
2: No, panie, to przed chwilą powiedziałem, jest chyba odpowiedzią na to pytanie. Mhm. Jeżeli ryzyko przy bardzo bliskich kontaktach, które opisywałem, wynosi 15% maksymalnie, czyli jedna na kilka osób się zaraża, a w przypadku COVID-u to były wskaźniki rzędu 3, czyli jedna osoba chora zarażała 3 następnych, no to proszę zobaczyć, jak to się, że tak powiem, wykładniczo rozwijało. Jedna osoba zaraża 3 zarażają 9, 9 zaraża 27. Rozumie pan, o co chodzi? Tak. Teraz tutaj, jak jedna osoba chora, jest szansa, że zarazi mniej niż jedną, prawda? To generalnie takich ognisk nigdy nie było. Czy były kiedykolwiek ogniska hantawirusa? Nie.
1: A jak to wygląda w Polsce? Jeśli chodzi o hantawirusa.
2: Mamy pewnie przypadki, tylko proszę zwrócić uwagę, że choroba jest czasami trudna do wykrycia, bo ten klasyczny hantawirus, ten starego świata, powoduje zespół płucno-nerkowy, czyli najpierw jest takie zapalenie płuc, różnie ciężkie, bo przez zależy od tego oraz od ładunku, ile ma się wirusami zarazić, jak masywności zakażenia, z drugiej strony młodego, od tego, jakim się jest wieku, jakim się jest stanie odporności, a potem zajmuje nerki. Ja widziałem takich w szpitalu kilku młodych ludzi, którzy po prostu właśnie po jakimś narażeniu na gryzonie, co przecież się zdarza, mieli właśnie klasycznie, czyli najpierw mieli objawy płucne, a potem uszkodzenie nerek, z tego wyszli, tak?
1: A można się szczepić przeciwko hantawirusom?
2: Nie, ale też proszę zwrócić uwagę, takich przypadków jest kilka w Polsce, kilka rocznie, na świecie, to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Kto zrobiłby szczepionkę, żeby 3 osoby tam nie chorowały, czy tam 5? No, przesadzam, ale wiecie państwo, o co chodzi. Chodzi o powszechność problemu. No, czy pan redaktor by chciał się zaszczepić, na przykład dlatego, że Teneryfie jakiś przypadek?
1: No, racjonalnie rzecz biorąc, no...
2: No nie. No ja też nie. No właśnie, jasno to powiedzmy. W związku z czym...
1: Właśnie próbuję tak sobie to zracjonalizować do końca, bo z jednej strony no, jest ryzyko, prawda? No pan to podkreśla, prawda? Że tutaj no, sytuacja jest...
2: Ryzyko, ale bo ja powiem tak, ja już jestem po 50. Gdybym kontaktował się z kimś z hantawirusem, załóżmy blisko, to miałbym te 15% ryzyka, że się zakażę i mogę w razie czego umrzeć, bo śmiercią się 40%. No to jest duże ryzyko, prawda? My oceniając ryzyko bierzemy pod uwagę z jednej strony prawdopodobieństwo zdarzenia, a z drugiej strony... ciężkość, czyli coś, to się może stać. No, tak samo jak wściekliznę traktujemy poważnie, no bo tam śmiertelność sięga 100%, prawda?
1: Tak.
2: Chociaż przypadki są rzadkie. W Polsce od lat nie było ani jednego przypadku.
1: A jeśli chodzi o te wyjazdy zagraniczne, teraz się zbliża sezon wakacyjny, prawda, sezon wyjazdów, także te promy międzynarodowe kursują właśnie. Jak Polacy powinni zadbać o profilaktykę?
2: Czy pewne zasady są niezmienne. To, żeby myć ręce, żeby jak widzimy kogoś z objawami, to jednak unikać kontaktu z nim, ewentualnie stosować maseczkę. Wszystko to zmniejsza bardzo ryzyko, prawda? Unikać miejsc zatłoczonych. Dobra wentylacja, jak powiedziałem, dobra wentylacja, ogólny dobry stan zdrowia, bo to też jest ważne. Poza tym jak się zachoruje... Znaczy jedną rzecz to jest zmniejszenie ryzyka infekcji, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą, równie istotną jest to, żeby dbać ogólnie o swój stan zdrowia, bo jeśli jesteśmy w dobrym stanie, to mamy znacznie większą szansę, że choroba przebiegnie łagodnie, niż że jesteśmy w ogóle już schorowani, no bo na wiek może wpływu wielkiego nie mamy, ale na swój stan zdrowia ogólny to i owszem.
1: A jeśli chodzi o szczepienia przed wyjazdami do krajów tropikalnych?
2: To znaczy takimi rutynowymi szczepieniami, które każdy warto, żeby uzupełnił, to są tak, to są 3. Pierwsze to jest szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy i krztuśtowi. Dlaczego? Bo to jest taki szkielet programu szczepień i każdy, nawet bez wyjazdu, powinien co 10 lat takie szczepienie przypominające uzupełniać, bo może się przewrócić, zrani się. No i słuchajcie, w Afryce czy gdzieś na miejscu, gdzie w ogóle nie znamy lokalnych sytuacji, proszę państwa, Organizacji Ochrony Zdrowia, szukajmy pomocy. To jest problem i to jest wtedy wysoki koszt, stres, koszt i tak dalej. A w przypadku aktualnych szczepień przeciwko tężcowi, po prostu taką ranę myjemy wodą z mydłem i sprawa jest zakończona, bo ryzyko tężca jest praktycznie zerowe.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Ernest Kuchar, profesor nauk medycznych, nauk o zdrowiu, specjalista chorób zakaźnych, był gościem Radia RMF.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF 24.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
3: Trzy zdania.
2: Po pierwsze,
4: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
2: Po drugie,
5: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
3: Nie rozumiem. No chyba każdy wie, które jest trzecie.
6: Pan wie, które jest trzecie?
3: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
6: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
7: A na razie zbliża się godzina druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził doniesienia, że opuścił on Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Katastrofalne skutki niedożywienia w Strefie Gazy. Najbardziej poszkodowane są kobiety w ciąży i najmłodsze dzieci. Interwencja RMF FM na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy Stronia apelują o odbudowę po powodzi mostu w Stójkowie. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Polityk potwierdził, że przebywa w USA, ale jak zapewnił po raz kolejny, nie uciekł z Polski. Twierdzi, że podróżuje na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Ziobry. Prokuratura, przypomnijmy, zarzuca mu m.in. nadużycie związane z Funduszem Sprawiedliwości oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wywołany przez Izrael kryzys niedożywienia w Strefie Gazy miał katastrofalne skutki dla kobiet w ciąży, noworodków i niemowląt. Analizę danych medycznych przygotowała organizacja Lekarze Bez Granic. Aż 95% dzieci urodziło się przedwcześnie, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura tej instytucji.
8: To są wnioski, które płyną z danych medycznych zebranych z czterech ośrodków między końcem 2024 a początkiem 2026 roku. I wynika z nich, że wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
7: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni, sytuacja wciąż jest bardzo trudna i nadal pojawiają się nowi pacjenci, u których stwierdza się niedożywienie.
0: Reporterzy RMF FM interweniują.
7: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych. Region słynie z turystyki rowerowej, a po powodzi sprzed półtora roku wciąż nie został odbudowany most w Stójkowie. Cykliści zmuszeni są korzystać z niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej. Oficer rowerowy gminy Stronie, Paweł Dywański, poprosił RMF FM o interwencję.
9: Nie chodzi o to, żeby cały most odbudowywać. Być może wystarczyłaby kładka, albo też alternatywa, po prostu, żebyśmy nie musieli jeździć główną drogą.
10: Przy której zresztą właśnie stoimy.
9: Tutaj praktycznie Stronie i Lądek są takimi miejscami budów teraz. Co chwilę remontuje się drogi, jakieś mosty i tak dalej, więc ten ruch jest ogromny.
7: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Do burmistrza Lądka Zdroju trafił już list w tej sprawie z protestem. To jest dobry moment, by rozpocząć przygotowania do wakacyjnych wyjazdów, ale od strony medycznej. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży. Na 6 tygodni przed pierwszym dniem lata w faktach sprawdzamy, o co już teraz warto zadbać. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
11: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia, przypomina prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej.